0: gorącym gabonie równikowym. Witamy Cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z Wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem, tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z Wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tutaj troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: I skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do
0: właśnie,
2: Gabonu?
0: Właśnie, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale chciałem bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno to, ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz nawet jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicą nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie, takie mojego nawrócenia już w zakonie. To ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. Mhm. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja to rozmawiałem, rozmawiałem z moimi przełożonymi, z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. Mhm. I takim krajem jest Gabon. I w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000. Po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu po to, żeby to w tym kościele młodym, kościele, który ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenia są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni wyprowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka sprawa.
1: Tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem, no znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak, tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go kupieniu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się powiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam
1: chyba
0: właśnie.
1: To najbardziej jestem wdzięczny. Tak, tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi w tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie. Tak. I ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem te święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty. Co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Wszystko, to jest też jakieś piękno tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
2: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, musiał jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale tradycji około, tak, takich tradycji około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszczem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, to może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, A mianowicie, jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tą liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no, tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Ja
0: co
2: nie,
0: to się tam dzieje?
1: My się wydaje, że to my z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: No na pewno.
1: Dlatego on się nie uśmiecha.
2: Ale to ja bym się tam nadawała.
0: Ale sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno,
2: ja
0: bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: znaczy, no, nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie,
0: słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory.
0: No,
2: I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat.
0: Tak.
1: Że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje u nas radości. Ja uważam, że możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny, czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. Tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak tu ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówisz o dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca,
0: tak,
2: na pewno.
0: Trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Mhm. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie, obcokrajowcy, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak.
1: A z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry.
0: Ale później
1: jest
0: już
1: taka elita w Gabonie, jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze, i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania, są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich.
0: Tak.
1: Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie. A druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tych nie ma takiej dobrej dystrybucji tych
0: środków, tych dóbr.
1: Tak, tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego jest to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie, wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: No to ci jest to droższe.
1: Ciężko jest tam pracą. Mhm. Dużo droższe, dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane z przemysłem drzewnym, dlatego że 90%, no 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy. Albo do
2: czyli
1: Ameryki.
2: My mamy to u siebie.
0: Czyli my mamy drewno z Gabonu. Też.
1: My mamy to u siebie. Ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć.
1: Minimum przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce. I sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak, tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tego wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
0: To nie ma problemu.
1: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobą, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: O, to niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsce, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest jakość tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Tak, odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, to
1: można powiedzieć,
0: że tak.
1: Takie podstawy, takie produkty, tak, tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chleb jecie bo w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest zrobiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski. Aha. Choć jest tam taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę takie podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzonych takiego puree ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie puree ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, bo oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakiści, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
0: No właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo,
2: bo
0: że nasze smaki są, tak, bo nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak, ojciec wyjeżdża do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas, to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią się...
0: Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią. Tak, bardzo się różnią i ja na przykład tak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru, bo jeżeli my w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie,
1: albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taka
0: gęste
1: esencja z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
0: Aromat tego.
1: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny. Ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówię, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku dziesięciu miesiącach to jest jedno z moich ulubionych potraw, czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury, bynajmniej ja jestem z Mazowsza, może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzanych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, to są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: ryby rzeczywiście
1: ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy na co dzień, to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem, takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
0: dokładają
1: do tych potraw. Tak, dokładałem po to, żeby dodało taką, suszona ryba ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tu jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoni i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone, potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie. I
0: ojciec też
2: jadł ojciec?
0: No musiał.
1: Tak, jadłem jak najbardziej, jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
0: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon?
1: Nie, właśnie cały korpus się nadaje. Cały korpus się nadaje do dziecka.
0: Ja trochę żartuję sobie.
1: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz, jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
0: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem czy czymś. Nie.
1: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem,
0: specyficznie.
1: Tak jak gazela, czy nawet przyznam, że jadłem też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
0: zjeść
1: słonia, to słonie zjeść słonia i w ogóle zabić słonia, to jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Jest ich też największa populacja słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
0: niszczyć,
1: atakować ludzi.
0: Atakować nawet,
1: tak. Tak, jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliżał się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi ta łowiorka i po prostu tego słonia kroi i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
0: Że do każdego wystarczy.
1: Tak, z tego starczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego zjeść spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja, taka urżąca, taka nagła, to poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki... No to jest też taka rzeczywistość, która to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie właśnie trochę tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki aha, jeleń.
0: Dziczyzna taka.
1: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czas...
1: Jedzą na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porke pig to jest taki, to jest zwierzę z rodziny szczurowatych. Tylko, że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko, że on ma takie długie kolce jasne. Mhm. Mi się wydaje, że może część nas kojarzy jeżo z wierzchu.
0: Tak, to kojarzymy.
1: Tak, i tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierzchu do zjedzenia, ale to nie jest twój przysmak.
0: Nie dziwię. Nie dziwię się.
1: Nie ma zapachu jego i... Aha. Tak. I po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
0: To znaczy, no w ogóle to nie jest
2: właśnie
0: takie proste, bo jak na przykład
2: i coś jeszcze.
0: Ojciec był krótko już w Gabonie, teraz ktoś zaprasza, tak, i tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co tu zrobić?
2: Zjeść czy schować do kieszeni?
0: Do habitu się nie zmieści, bo tak.
1: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdżał to krajowiec. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jest takie święto, jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakieś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka. Takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
0: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu, na kościach.
1: Tak. Ja mogę szczerze przyznać do tego, że ja byłem jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chęty do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porke pig, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mi nie smakowało, drugim mi nie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład do tego zwierza, bo uważam, że jest, to nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
0: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
1: Są owady.
0: Też?
1: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto, po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak wer, zaraz sprawdzę, bo ja przepraszam, ale zapomniałem po polskiego.
0: Nic nie szkodzi.
2: Poczekam. Pewnie robak mrówka.
1: Po polsku to jest... To nie, to jest taki... O kurczę, rzeczywiście zapomniałem, ale
0: podobne...
1: chodzi o to, że to jest...
2: Do czego to podobne?
1: To jest podobne do dżownicy bardziej. Tylko to jest krótka taka dżownica. I to, że je... To są takie robaki, takie...
0: Takie larwy, coś takiego, takie jakby.
1: O, larwy, o, bardzo dobrze, o, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach, one ogólnie mieszkają w palmach i one, aha, te palmy jedzą, wyjadają od środka, tak jak kurniki u nas, to na przykład, to coś w porównaniu do kurnika, tylko że to jest bardzo duże, czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie za długa, taka beczułka troszkę. Mhm. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. Mhm. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek, mhm, lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw, mhm, i jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, mhm, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega. I ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy, takie rzeczy do piwa, takie, które są takie, dają jakąś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
0: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem,
2: kurczaka,
0: bo to Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
2: Tak.
0: No zje tego.
1: Jeszcze kupuję te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
0: No tak, toś nie zepsują się.
1: Tylko ona cały czas się rusza w tej butelce. Mhm. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
0: Świeżutka.
1: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity. Są tutaj termity, czyli te takie duże termitory, mhm, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach. I to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
2: Ale czas
0: nie
2: jest
0: dziwię się.
2: Jeszcze.
0: Nie dziwię się.
2: Ojcze.
0: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
1: Jest bardzo dużo owoców, które są charakterystyczne tutaj dla nich. Mhm. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam w sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z cukrem rakietu, no. A tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele

0: to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów, tak? I to... rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
1: Ile razy do roku to można dobrze mają, zrobić? Ojcze, ile razy do
2: pewnie
1: roku
2: dwa,
1: można?
2: Co, albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
0: Można kilka razy do roku można to robić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść, taka kiść może mieć ze 30 kilo tych bananów.
2: To duże, to naprawdę
0: jak jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów, w zależności też jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas, czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre i później się je jak ziemniaki. Można zrobić purée, tutaj też problem się chipsy z bananów się robi, jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany na parze, na wodzie, na właśnie na smażone banany, bardzo, bardzo różnych form, bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc, ananas, to jest również owoc, ich bardzo tutaj popularny, mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. A nawet teraz nie powtórzę
2: nazwy.
0: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ich często nie jem, ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego, taką, to takie, na przykład są takie niebieskie owoce, timba, tak to się nazywa chyba, timba, niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni, nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy, ale są bardzo drogie
1: pietruszki.
0: I nie są popularne i jest za duża wilgotność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
2: Chyba tak, raczej.
0: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie, ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo. Taki liście z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą i to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, tak, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok można też jeść, liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest robiony z orzechów palmowych. I tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze. Takie, jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakieś takie rzeczy, które my mamy właśnie w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Jest wilgotność, jest słońce.
1: Ojcze, ojciec.

0: Lubi gotować?
1: Lubię gotować.
0: To czuć.
1: Choć nie słychać. Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, w którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. Mhm. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy tak podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
0: No to chciałam zadać pytanie.
1: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
2: to jest inaczej,
1: to
2: już, nie?
1: Widzę, jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
0: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
2: tylko
0: będą.
2: Tylko inne produkty wtedy trzeba, bo z Gabonu przywozić.
1: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, z których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
2: No tak, bo tak, skoro kurczaka tam jest dużo, to...
1: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo, że mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. Uh-huh. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
2: no to dużo.
1: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
2: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
0: A ojciec jest wychowany na wsi, czy w mieście?
1: Nie, jestem wychowany w mieście.
0: Ojej!
1: To jest nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan mógł mi naszykował nowe, między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy.
0: Tutaj też...
1: I też tym jedzeniem się dzielimy z innymi.
0: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
1: Gabonie?
0: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
1: Nas jest tutaj dwóch. Jestem ja i brat Jarek. Bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet. Ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało. Mhm. No ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy,
2: chłopaki,
1: mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już, część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie, 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
2: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście?
0: Czy malaria to po prostu, i te wszystkie...
2: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
1: Tak, ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to raz tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotności, 85% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada, powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
2: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
1: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary te po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one są one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary cię nie gryzły i jest to możliwe. I ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś wnosić tutaj jakichś wielkich rzeczy mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy to też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną, mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości, do wsi i różnych miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
2: medycznym.
1: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak.
2: Ale ojciec, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne.
1: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
2: To nikt nie zrobił tego, no tak.
1: To nikt nie zrobił jeszcze szczepionki.
0: Nie opłaca się.
1: Od 30 lat jest w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma. Choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
0: Jak z pandemią, tak, to bardzo szybko.
1: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi z nieświeżą wodą.
2: No właśnie,
1: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone i to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody i to są choroby takie drgrzuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja.
2: Tak. Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
1: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest z pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że ty pijesz teraz napój, czyli coś coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, na przykład dostaniemy od ludzi wodę na o ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana, osmozę taką właśnie, wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie.
2: No to tak, to
1: wtedy
2: już...
1: można pić bez wszystkiego wody w kranie. Tak.
0: A jak ojciec sobie radzi, tak, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
2: Zabiera
0: i...
2: piwo. Zabiera piwo. Wtedy piwo tylko.
1: Wtedy zabieram ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę, na przykład wody w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę. Bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
0: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec z, bo też takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
2: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą, jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja,
0: to ogarniacie
2: jakiś teren.
0: Tak. No i wtedy też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
1: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane. A druga poprawna odpowiedź, z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
2: Aha, w ten sposób.
1: Czyli i uwaga jest taka specyfika, że jest to taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem. I to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive. To jest też rola tego alkoholu, jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? Ma to jest jakaś taki...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna, ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj są bez recepty i jest tutaj taka tradycja. Raz na trzy miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez 3 dni tabletki na pasożyty
2: bardzo ważne jest.
1: To sobie mogą być po prostu i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, nie jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje, tak? Tak to funkcjonuje.
0: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
2: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
1: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy 4 placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej droga krajowa, jak ona się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie 4 placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa i ogromną ilość kaplic razem w tych naszych 4 placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale Ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej. Tak. Obecnie jestem w placówce stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen. I ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej. Jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta. Bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i to w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest tak to niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca, mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża. W niedzielę na mszy mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte. Święte było nawet więcej dużo. Czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplice, odprawiam tam msze święte. Tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to, żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej. Mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
2: To dużo, to bardzo 300 dużo.
1: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mysze święte w szpitalu, w szpitalu regionalnym, w szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, czy przy naszych placówkach związanych z zbudowaniem kaplic, zbudowaniem dysposerium, na przykład przychodni. Tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. Po prostu trzeba o to zadbać. Kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje. Mimo tego, że jestem tu 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
2: To jeszcze brakuje.
1: To nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów. Nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, jakby to nie jest jeszcze poziom, który jestem zadowolony. I mam takie postanowienie, że pierwsze te dwa lata chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście.
2: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, tak, żeby.
1: Tak. I też używanie czasów i I to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić, kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja, a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
2: To, który
1: no mamy tą farmę zwierzaków, to też jest posługa.
2: Tak. To, której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
0: Chyba w ogóle nie śpi.
1: Wstajemy
0: o piątej.
1: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mam modlitwy, czyli wstaje 5:30 mniej więcej. I kładę się 22 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki tydzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było, to
2: urwanie
1: to
2: było głowy?
1: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio i żeby wyspać się udało mi wyspać.
2: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
0: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, bierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
1: Tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Jarek zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. Jeżeli teraz mówimy, że w niedzielę 2000, jest 2000,
2: no.
1: Tak. To jest właśnie ta różnica, tak? Czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stał się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen. Ale również zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
0: No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
2: No bo często tam słyszymy z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
0: szamani, nie wiem,
2: i tak
0: jak
2: dalej,
0: to nazwać, lokalni tacy.
1: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, że bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia, to jest religia Bwiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara w kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
2: Aha.
1: I w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się połączył się świat ziemski z światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni chcą od nas, czy, no, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo to jest takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
2: No, u nas też się takie zdarzają.
0: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
1: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. I tam często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
2: No właśnie.
1: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
0: Tak.
1: No, u nas też są widzę, są wróżki.
2: Tak,
1: jak najbardziej.
2: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
0: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
1: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestnicy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te urzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga. I tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, przebóstwienia, takiej nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy
2: nadprzyrodzony.
1: I tak, że zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuał. Tak.
0: A jak
1: taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
2: będzie
1: jest
2: na pewno
1: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z najwielu, i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie sami jeszcze podobno takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
0: Poważnie?
1: I gdzie... Tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
2: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
0: To nie jest pod tory...
1: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można czasami ich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, zawsze jest to handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
2: nie dotarła.
1: Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
0: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
1: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
0: Czyli
1: po dwóch latach.
0: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie. Gdzie indziej ojciec...
1: Nie, ja, Ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaski.
2: A, Białej Podlaski.
1: Gdzie urodził się
2: Tam, gdzie Honorat.
0: Tam, gdzie Honorat. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśl ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
1: No. Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówić o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich
2: I
1: potem to wszystko zabiorą, ukradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu. Trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. I tego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
0: Czyli tej gałęzi tak turystyki nie ma. Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma.
1: Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne, to są też tam bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, no tak, rozwoju kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
2: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
1: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
2: Aha, w ten sposób.
0: Zadepczemy.
2: Przed rozdeptaniem.
0: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
1: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby myślę, że to nie jest.
2: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
0: Odwrotnie, pasożyty.
1: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak, tak. No to jest tak, to jest takie coś, które się by nie dało uniknąć.
0: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
2: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też i, a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na trzy miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
0: że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
2: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa.
1: No.
0: A tam sobie w taki...
1: Mało o tym się mówi i mało jest.
0: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
1: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywny. Wydaje mi się, że my mamy, przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych,
2: tak, to
1: i
2: nam
1: dużo
2: się wydaje, że
1: takich sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno. Jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
2: Właśnie.
0: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak podsumowując oczywiście, co najbardziej...
2: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje,
0: tak,
2: bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
0: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej cię zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
1: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba związane wieloma krajami, w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z... Oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzie się rzuci,
2: gdzie popadnie
1: i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to też jest wina białego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię. I przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to Jak wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, to wszyscy mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie jest pełno węży, jakichś różnych zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest... ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne. To jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie cały czas mega inspiruje i podoba się.
2: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
0: I nie,
2: wirtualnie.
0: Chyba ostatni raz.
2: Nie, na pewno nie ostatni raz.
0: Tak, ojcze?
1: Też tak myślę.
2: Sporo nas osób.
1: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
2: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem, nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu, akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili,
0: ale z Polski
2: są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
1: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niech się do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
2: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
0: Pozdrowić ojca serdecznie.
2: Tak, pozdrawiamy.
0: Pomachać
2: z małej
0: mu.
2: Miejscowości, z Łabieś Mała.
0: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
2: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także... Widzicie, ojciec, lepiej nie wracać do Polski.
1: U mnie obecnie jest 28, więc jest tak, że i w Polsce jest taka temperatura.
2: To my w studio tyle może mamy tutaj, tak.
0: Gorąco nam jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że... Takowi też teraz z nami tutaj są i do następnego razu, który nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
2: Ustalimy, na pewno będziemy.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
2: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
1: Z Bogiem. Pokój i dobro.
4: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Tak, moi drodzy, doczekaliśmy się kolejnego spotkania z bratem Sebastianem. Tak nazwaliśmy gabońskie rozmowy. Tak trochę podpatrywałem brata Sebastiana, co on tam pisze u siebie, gabońskie dialogi i tak dalej. Dlatego tak wpadłem na pomysł dzisiejszego programu. Kolejne spotkanie z bratem Sebastianem, który jest, jak wiecie na pewno, a ci słuchacze, którzy nie wiedzą, jest kapucynem. No i jest misjonarzem właśnie w dalekim równikowym Gabonie. Ale może brat Sebastian sam się przedstawi słuchaczom, także zapraszamy.
1: Pokój, dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, tych, którzy będą, którzy nas słuchają teraz, tych, którzy będą nas słuchać później. I tak, rzeczywiście, tak jak tutaj zostałem przedstawiony, jestem kapucynem, katolickim księdzem, ale i misjonarzem w Gabonie. I bardzo się cieszę na to spotkanie, już chyba trzecie w Radiu Kuropatwa, że mogę się dzielić moim doświadczeniem pobytu tutaj.
0: Trzecie. I
1: to jest jakoś właśnie moim doświadczeniem, myślę, że dość egzotycznym i dość innym. Nie każdy ma możliwość być na równiku, nie każdy ma możliwość wyjechania na misję, a jest to piękne doświadczenie i bogactwo Kościoła, i bogactwo takiego ludzkiego, dlatego cieszę się na to kolejne spotkanie. Witam wszystkich serdecznie.
0: My też się bardzo cieszymy i słuchacze również, jest nas dzisiaj dosyć sporo, jak widzę tutaj na mapie zasięgu naszego dzisiejszego. Nie ma akurat może Gabonu, ale nie, czasami są jakieś problemy z tą mapą i ona nie zawsze pokazuje wszystkich, którzy są z nami, ale dobrze, że cieszymy się bardzo, że tu nas.
2: Ale Gabon jest, bo ojciec jest.
0: Ale Gabon jest na miejscu właśnie. Ojciec Sebastian reprezentuje samym sobą, całym sobą Gabon.
1: No, myślę, że to trudne, żeby było dużo słuchaczy z Gabonu, dlatego że tutaj my się tak licząc razem, no myślę, że może jest 10-15 osób z Polski i Polaków umiejących słuchać, w ogóle rozumiejących Polski w tym Gabonie, więc trochę trudno znaleźć słuchaczy tutaj.
0: No tak myślałem właśnie, że trochę trudno znaleźć słuchaczy, bo jednak to już ojciec ostatnio nam mówił na ten temat, że jest was tam mało i dlatego też no, musimy działać tak, jak działamy. A my chcieliśmy zapytać ojca, bo dzisiaj zaczęło się lato u nas. No tam w Gabonie to w zasadzie chyba to lato, tak można powiedzieć, że jest cały czas, bo chociaż u nas tak dzisiaj się zaczęło trochę tak wiosennie, jesiennie bardziej.
2: I bardziej jesień.
0: No właśnie, a jak to jest wygląda, jak to wygląda, gdyby nam ojciec powiedział, właśnie jeśli chodzi o pory roku, bo tam nie ma jako takich pór roku, chyba z tego co wiemy, nie, że na równiku nie
1: tak,
0: ma.
1: Tak, tak. W dużym skrócie można by powiedzieć, że oficjalnie to też się zaczyna lato, bo
0: no tak, oficjalnie daty, tak.
1: Ale tutaj dzieli się zupełnie inaczej, jakby klimat, czy pory, bo dzieli się na suche i mokre. I porę deszczową, i po porę niedeszczową, ale to też jest trochę umowna nazwa, dlatego że zarówno w porze deszczowej, jak i suchej pada deszcz. Tylko, że go pada po prostu mniej. W porze suchej, w porze deszczowej bardzo często pada codziennie, albo co drugi dzień, i to są rzeczy burze, które są bardzo intensywne i które. I tego deszczu spada bardzo dużo. Jakby ktoś był tutaj, ktoś jest rzeczywiście na geografii, na tych właśnie rzeczach związanych z hydrometeorologią, to bardzo, bardzo dużo tego deszczu miesięcznie. A w porze suchej wygląda to tak, że też pada, ale pada raz w tygodniu. Czyli po prostu pada dużo mniej. I nie ma takiego błota, nie ma takiego. Te burze nie są takie intensywne, ale z drugiej strony w porze suchej jest mniej ciepło, dlatego że chmury ciągle krążą, one ciągle tu są, no ale tak. Nie dają deszczu. Tylko powoduje to, że to są
0: że niebo jest
1: takie
0: zachmurzone.
1: Tak, jest niebo zachmurzone, ono jest wilgotno, ale jest chłodniej i nie pada tak. Więc jest jakby, i ta pora sucha jest dużo krótsza, bo pora sucha tak naprawdę 2,5 miesiąca, teraz wakacje, to jest czerwiec, lipiec, od po 10 gdzieś czerwca do drugiej połowy lipca. I jest również taka, to jest tak zwana pora sucha długa, wakacyjna, i pora sucha krótka, która jest po Bożym Narodzeniu, która trwa niecały miesiąc. A tak to te wszystkie miesiące pozostałe 9 miesięcy to jest pora mokra, czyli pada bardzo dużo, pada bardzo dużo i rzeczywiście jest mokro, jak mówi sama nazwa.
2: O, ja myślałam, że więcej tego okresu takiego
0: suchego
2: jest, aniżeli tego deszczu.
0: A to się okazuje, że jednak...
1: Tropiki mają to do siebie, bo jest to jednak klimat tropikalny. Mhm. Tropiki mają to do siebie, że jest to klimat bardzo, bardzo mokry. I tutaj to jest też ta cała roślinność, ziemia, cała przyroda jest tak naprawdę nastawiona na branie tej wilgoci. I nawet ta ziemia, ta ziemia się nazywa latery, już pan na to mówiłem, ona ma rzeczywiście trochę jak gąbka. Ona rzeczywiście ciąga tą wodę i nasiąka tą wodą. Mm-hmm. To dla nas jako ludzi to powoduje dużo problemów, dlatego że ziemia się potrafi obsuwać. Ziemia robi się taka glina, bardzo nieprzyjemna, szczególnie dla samochodów, dla chodzenia po tej ziemi, kiedy ona jest taka namoczona, kiedy ona jest taka bardzo taka, no po prostu wilgotna, no to wtedy to nie jest nic przyjemnego, ale za to przyroda przez to jest bardzo, bardzo żywa. To wszystko jest strasznie zielone, soczyste, takie, ta wilgoć aż unosi się w powietrzu i to jest też coś, co mówiłem chyba na, tak się wydaje, znaczy nie pamiętam dokładnie, czy mówię to na poprzednim spotkaniu, ale to jest też taka specyfika, jeżeli ktoś był kiedyś w tropikach albo będzie, to myślę, że będzie miał takie samo doświadczenie, jak ja miałem, kiedy wsiadłem z samolotu, pierwszy raz tutaj przylatując i po prostu czuję się zapach i cała taka atmosfera po wysiądzeniu z samolotu powietrza jest tak specyficzna, jest tak właśnie wilgotna, bardzo taka, wszystko takim trochę pachnie. Teraz po pewnych miesiącach ja już tego nie czuję, nie jakby
0: tak,
1: nie
0: odczuwam. Tak, już się przyzwyczaił do tego.
2: Pachnie ziemią.
1: Pachnie, ja bym powiedział, że po naszemu, to bym powiedział, że to pachnie bagnem.
0: Tak. Bagnem. No bo u nas też są... U nas też są takie pory roku, że na przykład już, no teraz może tak nie, bo jest lato jest i wiosna, ale już jak na przykład przychodzą żniwa i po żniwach, no to wtedy ten zapach też zupełnie jest, zresztą no, brat mieszkał w Polsce, to wie, ale też jest już pod koniec lata zupełnie ten zapach taki, no niezbyt, ale jak bagnem, no to tak trochę inaczej, nie?
1: Na początku rzeczywiście to było coś takiego, co nie było przyjemne, ale ponieważ teraz już tak naprawdę to nie czuję tego, to mi totalnie to nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest tak, że pierwsze dni czujesz po prostu tą wilgoć i też to też jest problem później gabonu, na przykład z mieszkaniami, z budownictwem, z drogami, że ta wilgoć jednak ona też zostaje potem w murach, zostaje w rzeczach, zostaje
0: no tak,
1: w
0: wszędzie praktycznie.
1: Ubraniach. Tak. Mówi się, że średnia wilgotność tutaj to jest powyżej 90%, nawet 93-94% może mieć wilgotność powietrza, więc bardzo, bardzo dużo.
2: Czyli dla osoby, która przyjeżdża z Europy, to tak jak ojciec przyjechał, jest trudno przyzwyczaić się na początku do takiej wilgotności. Człowiek czuje się taki zmęczony, jest ciepło i jeszcze dodatkowo taka wilgoć ogromna.
1: Tak, na pewno. Ja na przykład miałem takie doświadczenie właśnie mojego pierwszy tydzień, że nie mogłem spać, że się kręciłem, że jakoś mi było, że nie można było wziąć, były takie momenty, że nie można było wziąć pełnego oddechu, dlatego że sam nie wiedziałem dlaczego, a to jestem przekonany, że to były problemy właśnie z początkowe
0: aklimatyzacji.
1: Mhm. Aklimatyzacji tak. Tutaj po prostu na miejscu, do klimatu, do rzeczywistości, która jest, no, która jest związana właśnie z pogodą, z klimatem tutaj.
2: Jak długo ojciec musiał się do tego przyzwyczajać?
0: No na pewno kilka dni była aklimatyzacja.
1: Pierwszy szok to jest kilka dni, to jest tydzień, a tak żeby przyzwyczaić się na przykład do upałów, tutaj oni mówią na to chaleur, czyli takiego pieczenia słońca, to chyba nigdy się nie da przyzwyczaić, bo sami Gabończycy, sami Afrykańczycy nie są do tego przyzwyczajeni. I tak jak na przykład niektórzy z tym mnie pytają, dlaczego nie jestem opalony, jestem opalony, ale dlaczego nie jesteś tak opalony, mocno opalony, dlatego że to słońce i ten klimat tutaj nie sprzyja totalnie opalaniu. To jest zupełnie inny rodzaj promieni słonecznych niż u nas.
0: No właśnie.
1: Nawet w lato, dlatego że te promienie słoneczne tutaj są strasznie intensywne. One pieką. Mhm. I wystarczy, że ty jesteś na dworzu pół godziny bez ubrania, bez zabezpieczenia.
0: Tak, już jesteś spieczony.
1: I ty nie jesteś opalony, ty nie jesteś opalony, ale ty jesteś już poparzony. Mhm. I dlatego jest coś takiego, że po prostu unika się słońca. Tutaj się nikt nie opala, tutaj się słońca unika. Tu się robi wszystko, żeby to słońce się nie spiekło. Ja naprawdę za to widzę jakieś ludzi, którzy chcą się opalać.
2: Czyli...
0: No właśnie, ja też często podczas prognoz mówię, bo rano mamy taką prognozę też promieniowania ultrafioletowego i teraz rzeczywiście w Polsce tutaj w 10-stopniowej skali mieliśmy już 10 nawet, ale to w Tatrach, tylko wysoko w górach. Tak, była tam 9 na południu kraju i 8, ale ten, tak jak ojciec mówi, jak tam słońce cały czas jest i ta ilość promieniowania ultrafioletowego jest taka, że po prostu wyjdziemy, to przypieka, no to nikt się nie opala. A u nas, no, ludzie chcą tam coś złapać, ale to też trzeba uważać, bo każdy ma inną karnację, inną wrażliwość.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Pójść na promieniowanie, a tak jak my tutaj, no tacy Europejczycy północni albo środkowoeuropejscy, no to możemy mieć problem, tak.
2: Czyli ja bym sobie myślała, że trzeba zabrać strój kąpielowy, aby nie będę się opalała.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Strój kąpielowy,
1: ale... To są zupełnie inne problemy, tak? Inne problemy. Tak jak... Poza tym tutaj jak powiesz Afrykańczykowi, który jest czarny, który jest... To nie jest... To jest rodzaj koloru skóry, ja nikogo tutaj nie chcę obrażać, który jest czarny, lub jak niektórzy mówią, czekoladowy, to raczej ta skóra totalnie nie potrzebuje opalania i oni raczej... Tu parasolki są używane dosłownie nie tylko od deszczu i dużo rzadziej od deszczu, bo oni lubią spacerować w deszczu, ale od słońca. Od słońca, żeby to słońce nie przypalało, żeby to słońce nie... Też tutaj słońce bardzo szybko potrafi... mówi się o tym, o co się nazywa, nie zawroty głowy, tylko...
0: Udar taki słoneczny?
1: Że słońce...
0: Czy coś?
1: Udar, bo bardzo szybko udar słoneczny przychodzi tutaj, tak, bardzo szybko. Bardzo szybko udar słoneczny się pojawia na po prostu takim być na słońcu. To wystarczy godzina naprawdę i człowiek jest chory.
2: To jak ojciec sobie z tym radzi, jak jest taki teraz...
0: No co, trzeba się odpowiednio ubrać, kapelusz na pewno, ochrona ciała, żeby jakieś tam lekkie ubranie na pewno i to wszystko. Bo
1: tak, nie... tak, na pewno trzeba próbować mieć przykrytą głowę. Plus do tego jest tak, że ja teraz na przykład rozumiem w pewnym sensie te kraje takie, kraje te tropikalno-pustynno-arabskie i to ich zakrywanie ciała. Zakrywanie ciała,
0: właśnie.
1: To, że, nie, że jak jest gorący, jak świeci słońce, to wcale nie jest tak, że się odkrywasz, tylko że się zakrywasz.
0: No.
1: Dlatego, że się zakrywasz przed tym, żeby tak naprawdę... Twoje ciało ma niższą temperaturę niż temperatura na zewnątrz, niż temperatura ta, która ci daje, która świeci na ciebie, czyli słońca, tych promieni słonecznych. I zakrycie powoduje to, że tak naprawdę trzymasz tą temperaturę ciała, która będzie niższa niż temperatura właśnie
0: otoczenia.
1: Otoczenia.
0: No właśnie, dlatego też jasne kolory są, żeby odbijały w ubraniach i to wszystko, bo tutaj jednak ten, no, mamy, tak biorąc pod uwagę, jak ojciec zaczął o hydrometeorologii, to ja powiem o biometeorologii. Mamy takie coś jak układ termoregulacji wewnętrzny i on, no, jak jesteśmy przystosowani tutaj do klimatu umiarkowanego i tam pojedziemy, no to zupełnie inaczej nam pracuje i też osobom, które są tam mieszkające, gdy się przeniosą powiedzmy na północ, też inaczej pracuje, bo to jest takie przystosowanie już...
1: Mam takie doświadczenie ludzi, którzy odwiedzili, Gabończyków, którzy odwiedzili Polskę i oni mówią, że dla nich szczególnie wizyta w Polsce w zimie to jest szok. To jest rzeczywiście szok temperatury,
0: no właśnie, nie?
1: Klimatu i to jest na pewno, nawet ja bym powiedział, że dla nich dużo większy niż dla nas, bo przestawienie się na przykład z naszego, mamy nasze lato i tam u nas lato jest cieplej tak naprawdę niż tutaj, bo to jest trochę inny rodzaj ciepła, dlatego tak. U nas jest ciepło i sucho. I to jest coś takiego, że to jest też taka temperatura, która rzeczywiście taki skwar.
0: Tak, bo ostatnio mieliśmy.
1: Skwaru nie ma. I tutaj takiego skwaru nie ma, więc jakby my troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła, do nawet do tego naszego skwaru letniego. a oni nigdy nie doświadczają
0: zimna,
1: tutaj
0: zimna. Tak.
1: Mhm. Tak, dla nich mi się wydaje, że skok i zmiana taka klimatyczno-pogodowa jest jeszcze większa niż dla nas. My, na miejscu jestem przekonany, łatwiej się dostosować do ciepła niż im do zimna.
0: To prawda, bo człowiek nawet bardziej wytrzyma ciepło niż zimno, bo tutaj te nasze uwarunkowania takie biologiczne są takie, że... Ale to słuszną uwagę tutaj, ojciec ma, że właśnie możemy wytrzymać. Ostatnio w niedzielę i w sobotę był u nas taki skwar właśnie.
2: Tak.
0: Było 35 stopni, ale powietrze było bardzo suche, wiatr wiał dość mocno, nawet tak jak spojrzeliśmy tutaj gdzieś tam za okno, to ten pył był zbierany gdzieś tam z pól, to trochę tak wyglądało jak na pustyni, ale tak było. Ale jak już przyjdzie na przykład nagła zmiana pogody i przyjdzie taki front, który przynosi wilgoć, no to później ta duchota, to człowiek tak się czuje jak prawie jak w Gabonie. No może nie prawie, ale już inaczej podchodzimy do tego. Nie?
2: Ojcze, a ojciec tutaj powiedział, że tam jest duża wilgoć.
0: No, a
2: czyli,
0: właśnie.
2: Jeśli jest taka duża wilgoć, to z czego oni mają budowane budynki?
1: Mhm. Coś chyba troszeczkę przerywa nam.
2: Z czego mają budowane budynki, ojcze? Okay. Jeśli jest taka duża wilgotność.
0: My słyszymy dobrze, ojcze. Mhm.
2: Ojca, dobrze słyszymy.
1: Halo, czy mnie słychać? Bo
0: tak,
1: mi przerywa.
0: My słyszymy ojca dobrze.
1: Okej, okay, to dobrze.
0: No, w porządku, wszystko jest.
1: Jeżeli chodzi o budynki, budownictwo, to są dwa rodzaje, dwie możliwości odpowiedzi. To w zależności od twojej majętności, to znaczy, tak jak mówię na poprzednim spotkaniu naszym, że są te dwie warstwy społeczne,
0: no
1: bogaci i biedni.
0: Mhm.
1: Tak naprawdę bogaci ludzie, którzy mają pieniądze, którzy też poznali na przykład takie warunki europejskie, warunki takie właśnie związane z Europą, gdzie my budujemy w takim standardzie już takim nowoczesnym,
0: tak.
1: To oni bardzo często budują tutaj ten sam sposób w Europie, tylko że tak jak my musimy dodać do naszego mieszkania ogrzewanie, tak no tutaj tak, w większości nowoczesne budownictwo tak, bo my musimy zimę po prostu budynki ogrzać, tak tutaj w większości nowoczesne budownictwo po prostu jest bardzo mocno i w bardzo dużej ilości klimatyzowane.
0: Mhm. To znaczy, czyli że są, jest schładzacie tyle, tam, po prostu schładzacie.
1: Składanie to też, ale naprawdę chodzi o wyciąganie wilgoci. To żeby to
0: no tak, bo klimatyzacja to nie tylko schładzanie, to tak, stwarzanie,
1: tak.
0: Osuszanie i tak dalej. Mhm.
1: Osuszanie, wyciąganie wody z powietrza i rzeczywiście te nowoczesne budynki, co prawda nie jest ich tutaj za dużo, ale te nowoczesne budynki rzeczywiście są po prostu robione już tak, dostosowane do takiego klimatu tropikalnego poprzez klimatyzację, poprzez wentylację.
0: Mhm.
1: Poprzez zmianę tego powietrza, odciąganie wilgoci. Zaś ludzie biedni, ubodzy, radzą sobie z tym troszeczkę inaczej. A mianowicie tutaj są dwa rodzaje standardu takiego budowlanego, jakby ludzi trochę bardziej ubogich mhm. tak naprawdę. To jest możliwość budowania domów z drewna. I to drewno tutaj też jest bardzo takie twarde, bardzo takie, to jest jakieś bogactwo Gabonu w ogóle, drewno. No jednak to jest ponad 80% powierzchni, to są lasy.
0: Tak.
1: I to są takie potężne lasy, te tropikalne. I z tego drewna oni budują te domy też tak specyficznie. To są w większości domy parterowe, bardzo rozległe, tak, które, tak. Które są budowane. Budowane w drewnie i to drewno też, ja nie wiem jak oni to robią, ale że w tym domu rzeczywiście są takie pomieszczenia, w których jest chłodno. To jest pierwsza rzecz, że drewno jakoś pomaga w tym, żeby to
0: utrzymać temperaturę wewnątrz.
1: Temperaturę, tak. Plus do tego jest tak, że te domy są budowane z takimi okiennicami, czyli te w większości w dzień po prostu te okiennice są zamknięte, żeby to ciepło z zewnątrz wchodziło do środka. Plus, jeżeli jest murowana posadzka tam w tym domu,
0: tak.
1: To ta posadzka jest zrobiona właśnie z betonu, do której nigdy nie dotyka słońce i oni śpią na tej posadzce. To znaczy, żeby to, ta posadzka żeby... oddaje chłód.
0: A, żeby chłodno mieli.
1: Tak.
2: Mhm. A ojciec żeby, jak sobie ona radzi? Będzie...
1: Akurat w moim przypadku, w tym domu, w którym ja mieszkam, bo ja mieszkam okres w stolicy, jest to dom, ja nie wiem, czy ja to wcześniej mówiłem, ale jest to Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Gabonu. I tutaj mamy taką specyfikę, że to sanktuarium zostało w większości wybudowane przez córkę prezydenta, to znaczy takiego, no to taką postawioną wysoko tutaj w Gabonie bardzo. Mhm. Przez córkę prezydenta ona sfinansowała budowę tego sanktuarium, zapraszając nas tutaj do posługi w tym sanktuarium. I ona akurat w tym miejscu, w którym ja mieszkam, bo to jest tylko jeden klasztor taki, po prostu mamy dobre warunki, to znaczy, bo one są zbudowane, nowy dom dla nas, jako braci. Mhm. I on jest tutaj również klimatyzacja. Nie zawsze, ale zdarza mi się po prostu albo na przykład odciągać wilgoć po praniu, bo jak jest bardzo duszno, jak jest... Bo ja na przykład nie lubię bardzo klimatyzacji, dlatego że bardzo szybko albo łapię chorobę, albo łapię jakąś alergię od kurzu, albo też klimatyzacja ma to do siebie, że ona strasznie tutaj są te różnice temperatur. Na zewnątrz masz 34-5.
0: A wejdziesz do środka?
1: I to powoduje też bóle głowy i inne tego rzeczy. Więc to jest jakieś dobrodziejstwo w ogóle, klimatyzacja nasza, tak, że my wymyśliliśmy coś takiego, takie lodówki do domów, ale to też jest coś takiego, co no, wcale nie jest idealne, nie jest idealne.
0: Nie, no tak właśnie myślałem. Ale też tutaj taki pomysł, no nie pomysł, myśl mi przyszła, no skoro jest taka wilgoć, to jak suszycie pranie na przykład, no taka prozaiczna.
2: Mhm. Proza dnia.
0: No skoro jest taka wilgoć 98% czy 96%, to ciężko chyba, nie? Chyba, że tak no po prostu na słońcu.
1: Bardzo
0: to...
1: ciężko. Mhm. Są dwie możliwości, też tutaj nawet trzy.
0: No właśnie.
1: O budownictwie jeszcze trochę nie dokończyłem, ale mam to do prania.
0: Aha, dobrze, to może o budownictwie najpierw.
2: Mamy właśnie za dużo pytań.
0: To mamy pytania. Wyprzedzamy niektóre może.
1: Dobrze. Znaczy, jest coś takiego, że bo tym drugim sposobem, który tutaj można znaleźć jeszcze w centrum kraju, to jest tak, że dużo ludzi, dużo jeszcze starsze takie osoby, które znają jeszcze trochę jakby te tradycyjne metody budowania i są tu takie możliwości zobaczenia takich tradycyjnych domów, które były wcześniej przed wynalezieniem blachy, przed wynalezieniem właśnie takiego obróbki, specjalnej obróbki drewna, to były budowane tutaj z tego laterytu mieszanego z błotem i to były trochę takie lepianki. Aha. Ale najciekawsze to, że te lepianki, które były budowane tradycyjnie przez ludzi tutaj, w te plemiona, które tutaj jeszcze były przed przyjechaniem Francuzów, to te lepianki były, one miały dosyć gruby mur z tego laterytu zrobiony, z tej gliny, ale one rzeczywiście trzymały chłód.
0: No tak, bo dużo...
1: Były robione trochę na zasadzie lodówek, rzeczywiście takich ziemianek, coś w tym stylu i one trzymały chłód i to oni rzeczywiście potrafili się dostosować do tego klimatu pod tym względem.
2: No,
0: czyli ta stara technologia była najlepsza, jednym słowem. Bo ja sobie przypomniałem teraz, jak brat powiedział o tych ziemniankach, to kiedyś, pewnie też tam w twoich, bracie, terenach były takie coś, to u nas to się nazywało parsek, to takie było, taka niby piwnica, bo domy może nie były budowane podpiwniczone, ale u dziadków moich było takie coś, taka oddzielna jakby piwnica, wykopany taki rów głęboki, to było tam obudowane trochę cegłą, czy tam tyle, o ile ten, i to było przykryte później warstwą ziemi, darniną, rosły tam sobie rośliny na tym, ale tam jak się weszło, to był cały czas, czy w zimie to wiadomo, ale latem non-stop była temperatura taka tam około 3-4 stopni chłodu.
1: Czyli lodówka.
0: No, taka lodówka.
1: Ja pamiętam u mojej babci od strony mamy, pamiętam ziemiankę, ona jest teraz już rozebrana, niestety, chociaż to też mogłoby w obecnych czasach, to mogłoby służyć jako tron nawet, uważam. Ale jest niestety rozebrana i pamiętam, że rzeczywiście jest to jako młody chłopak, który tam jeździliśmy na wieś, to rzeczywiście, że taka ziemianka była i rzeczywiście trzymało w jego, tam się chowało ziemniaki, warzywa.
0: Tak, wszystkie te.
1: Nie psuły się.
0: Zaprawy tam babcia trzymała, różne rzeczy, ogórki, nie ogórki, kiszone i tam... Różne wiktuały.
2: To może tak, czas, to żeby w Gabonie z powrotem wrócili do takiej budowy.
1: Mhm. to jest coś takiego, że my jako ludzie jesteśmy, mamy taką naturę, tak jestem przekonany o tym, że mimo wszystko idziemy na jakąś płaskiznę. I myślę, że już te czasy nie wrócą jednak, jeżeli mamy możliwość budowy szybkich domów z bloczków albo z drewna, to robienie lepianek. Myślę, że ludzie są, my mimo wszystko idziemy często na płaskiznę, to znaczy na to, co jest łatwiej i szybciej dostępne. I tutaj też jest podobnie. Tak. A ta konstrukcja tradycyjna wymagała na pewno dużo, dużo nakładu pracy takiej, to, takiej, takiej
0: żmudnej, rzemieślniczej. Tak. Takiej.
1: Mhm. Więc wątpię, żeby ktoś tutaj chciał do tego wracać.
0: Zapaleńcy tylko chyba.
2: Skansen.
0: Nie, bo tak mi się przypomniało, gdzieś też widziałem w Polsce tacy zapaleńcy budują tam ze słomy mieszanej z gliną i wtedy te ściany też tam są takie no odporne na temperatury, ale to wszystko to do takich, jak mówisz, bracie, tutaj ilościowych rzeczy się nie nadaje, bo to niestety to...
2: Czyli jak sobie radzicie z tym praniem, żeby wyschło? Pamiętam o tym.
0: Bardzo dużo ubiorów mam.
2: Tak?
1: Pierwsza rzecz najbardziej możliwa to jest po prostu, że to pranie schnie bardzo długo. To znaczy, że schnie kilka dni, tak? I po prostu przez to też, jeżeli ono schnie kilka dni, to, no to po prostu trzeba czekać, aż ono wyschnie. I ja się wywieszę gdzieś w takim pomieszczeniu, gdzie po prostu albo na słońcu, żeby szybko wyschło, albo w pomieszczeniu, w którym jest w miarę przebieg, tak? Czyli że jest
0: wentylacja, wiatr jakiś.
1: Mhm. Wentylacja naturalna. Plus jest tutaj taka nowa metoda, którą też się stosuje, który po prostu troszeczkę się to pranie podsusza, a potem się je prasuje wilgotne. To znaczy, że bierze się żelazko i pracuje się wilgotne. Żelazkiem się suszy, tak? To pranie. Po to, żeby ono wyschło. I to jest również metoda na wysuszenie ubrań, czyli wyprasować. A to też jest dobra rzecz, o tyle prasowanie rzeczy, że tutaj jeżeli zostawi się wilgotne pranie na zewnątrz, w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, to bardzo często tam przylatują jakieś owady, muchy i one składają w tym wilgotnym praniu jajka. I jest takie choroby skórne, są to takie choroby skórne, które się przenoszą właśnie przez ubrania, które były suszone po prostu w złych warunkach, albo które były niewyprasowane i przez to nie były zabite te różnego rodzaju robaczki, które mogły złożyć po prostu jajka w tych ubraniach. Tak. Więc to też jest taki problem.
2: Czyli ojciec, jak tam wyjeżdżał, zastanawiał się nad tym wszystkim? Czy był jadę i koniec i nie zastanawiam się, że tu trzeba będzie prasować, tu są takie warunki? Nie myślał ojciec o tym?
1: Troszeczkę myślałem i jak najbardziej jest to rzeczywistość, która jakoś mnie dotykała i powodowała jakieś takie rozmyślanie, czy jestem na to gotowy, tylko że jak ktoś mnie może zna, albo może mniej zna, to ja się też powiem taką małą historię mojego życia.
0: No właśnie.
1: Że ja przed zakonem i później też w zakonie jakby formowałem się, czy wzrastałem, rozpoczynałem też swoje powołanie w formacji harcerskiej. Dokładnie byłem przez wiele lat od małego z uchem, później harcerzem, a później również instruktorem, czyli wychowawcą wielu pokoleń harcerzy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli ZHR-ze. I szczerze przyznam, że dla mnie zawsze takie warunki survivalowe, czy w ogóle podejmowanie takich wyzwań, które są po prostu związane z jakimś rzeczywistością, która jest nie jest łatwa, bo coś na przykład, bo jest jakieś wyzwanie na przykład związane z suszeniem, praniem, z klimatem, żywymi rzeczami, to zawsze było to dla mnie coś, co chciałem, ze względu na wyzwanie, na jakąś przygodę, która się za tym kryła i na jakieś nowe doświadczenie, na jakąś mądrość, którą może przynieść. I tak do tego też podchodziłem do mojego wjazdu tutaj, nie tylko w kwestiach duchowych, ale również w tych kwestiach takich właśnie mojego zdobywania doświadczenia i otwierania na świat, na to wszystko, co też nowe przyniesie mi, co przyniesie mi nowe doświadczenie, takie w harcerstwie też w Polsce.
0: No tak, bo tutaj też jednak jak ja trochę byłem suchem harcerzem, też troszeczkę byłem, I przyznam, takim jednym z pierwszych wyzwań, chciałem powiedzieć, no w pewnym sensie też wyznań, to pojechaliśmy z naszym całym zastępem do Torunia i później mieliśmy wracać pieszo z Torunia, a to było 21 kilometrów. No i to trochę było takie wyzwanie rzeczywiście, bo nagle gdzieś tam się chodzi tylko tak do szkoły i z powrotem, a tu nagle 21 kilometrów, no to i to po lesie, nie po drogach tam takich asfaltowych, tylko przez las. No, ale dałem radę wtedy rzeczywiście. Ale to była przygoda.
2: Na pewno.
0: Przygoda to była, tak. To
2: nie
0: była...
2: płakałeś?
0: Nie.
2: O, to dobrze.
0: Nie płakałem w żadnym wypadku. A teraz nam się na przykład robi krzywda, tak jak tam się zepsuje samochód i musimy kawałek przejść pieszo albo tam, nie wiem, na rowerze.
2: Na rowerze nie, to nie jest. Ale ojcze, zaczynają się wakacje.
0: A właśnie, w Gabonie jeździcie na rowerach też, czy nie?
2: Jeździcie na rowerach?
1: Różnie. Ja jestem akurat to nie za bardzo, bo to jest teren bardzo pogórkowaty i nie ma dobrych dróg, żeby jeździć, ale część braci korzysta z roweru, szczególnie jest tutaj taka jedna droga, to się nazywa ta droga krajowa numer jeden, jedyna droga w ogóle w Gabonie, taka przez cały kraj, jedynka, i ona jest asfaltowa, no to jak klasztor jest zaraz obok, przy tej drodze, to na przykład no, to taki jest, to jest możliwość wtedy jechania rowerem, bo jest asfalt na tej głównej drodze krajowej, która jest po prostu przez, nie jest tam jakiś wyśmienity, ale da się jechać, tak, bo po laterycie, po błocie, po górkach, po kamieniach, po skałach, to trzeba być wyczynowcem, tak? Jak ktoś takie rzeczy lubi, to okej, ale to nie jest raczej przejażdżka rowerem, tylko raczej jakiś taki challenge, wyzwanie takie ekstremalne.
2: Ojcze, zaczynają się wakacje. Czy troszeczkę, ojciec już nam wspominał, że ciężko jest przyjechać do Gabonu, bo wiza i tak dalej, ale czy dużo na przykład osób ma możliwość przyjechania do Gabonu i jak to wygląda?
1: Gabon jest krajem, który jest bardzo, bardzo, bardzo mało turystyczny i rzeczywiście nie ma tutaj wielu turystów, nie ma tutaj w ogóle rozwinięte jako takie turystyki. Co prawda są takie pojedyncze miejsca, gdzie ci turyści trafiają. W większości są to tacy podróżnicy, którzy szukają survivalu i przyrody, bo są tu jest bardzo dużo parków narodowych, które są rzeczywiście bardzo dzikie, bardzo naturalne i to są jedne z najpiękniejszych parków narodowych na świecie. Z dziką zwierzyną, ze słoniami, z gepardami, z panterami, z ogólnie jest bardzo, bardzo dużo gatunków, które są bardzo rzadkie, ale tak naprawdę ilościowo to są śladowe ilości tak naprawdę osób, które tu przyjeżdżają. To jest z kilku powodów na pewno. Z tego powodu, że Gabon sam w sobie ma niestety skrytuowaną biurokrację, która nie zachęca i raczej nawet bym powiedział zniechęca do przyjazdu do Gabonu, bo po prostu widzę dosyć ciężko i tak jak mówiłem, to jest bardzo skomplikowane i raczej nie zachęca, a po drugie jakby trzeba lubić rzeczywistość taką mimo wszystko survivalową, bo nie ma bazy turystycznej, nie ma bazy wypoczynkowej takiej, która by po prostu pozwalała na to, żeby ci ludzie się tutaj zatrzymali, więc jeżeli ktoś nawet tu przyjedzie, to w stolicy są hotele, ale tylko w stolicy, a dalej już nie i
0: wtedy musi mieszkać.
1: Restauracje trzeba to by trzeba szukać po ludziach, czy jakiś, mieć jakiś kampera, albo nie wiem, jakiś samochód z namiotem, czy coś takiego. Plus to też jest na pewno, nie ma drogi dróg, żeby też podróżować po prostu. Co prawda są takie miejsca, na przykład, ja jeszcze tam nie byłem, ale planuję, że tam to jest po drugiej stronie półwyspu, na którym jest położona stolica i jest taka miejscowość, która się nazywa Porgentil. I to jest taka, mówi się, że to jest takie najbardziej turystyczne miejsce w Gabonie. Ja jeszcze tam nie byłem, więc nie chciałbym tu dużo na ten temat mówić, ale wiem tylko to, co mi mówili ludzie tutaj, że to jest miejsce, gdzie dużo, że był taki moment, kiedy sprzedawano tam tereny właśnie dla takich notabli, turystów z Europy, z Francji, z różnych krajów. I tam rzeczywiście podobno jest to jedyne miejsce, gdzie rozwinięta jest tylko taka turystyka, gdzie są piękne plaże, gdzie gdzie są hotele, gdzie są baseny.
0: Większa cywilizacja.
1: Tak, większa cywilizacja i tam, ale w większości to nie jest robione przez Gabończyków, to nie jest gabońskie, tylko to jest robione przez
0: Francuzów.
1: Przez Europejczyków.
0: A, tak.
1: Przez Francuzów, różnego rodzaju Europejczyków i tak naprawdę oni sami się tym zajmują, oni sami to robią i jakby to się kręci wokół nich, tak, a nie wokół Gabonu, więc to jest jedyne miejsce, które ja wiem, że jako takie turystyczne jest. No, ale na pewno, jeżeli ktoś szuka przyrody, piękna przyrody, zwierząt i właśnie tych parków narodowych, tego typu rzeczy, to jak najbardziej tutaj do Gabonu można przyjechać, choć trzeba na pewno być cierpliwym i wytrwałym, bardzo takim zawziętym do tego, żeby się to udało.
2: A jakie najbardziej zwierzę ojca zaskoczyło? No bo w zoo każdy widział, a na żywo?
0: Bo nie wiem, ja sobie przypominam.
1: Zwierzę, które mnie zaskoczyło. Na przykład jest tak, że jest to zwierzę, które oni jest tutaj strasznie popularne. Tak popularne, że oni też je bardzo lubią jeść i je jedzą.
2: Mama.
1: To się nazywa porkepik, a my nazywamy to po naszemu jeżozwierz. Jeżozwierz to jest taki duży, trochę jak nasz bóbr, tylko że on ma takie długie kolce, takie właśnie duże kolce. I tutaj rzeczywiście to zwierzę bardzo popularne, bardzo dużej ilości tutaj żyje. I tutaj jest też jeden z rarytasów kuchni tutejszej gabońskiej, porkepik, czyli ten jeżozwierz, który jest tutaj jedzony. Też takie małpy, które tutaj są też bardzo, bardzo takie aktywne, bardzo takie rzeczywiście bardzo takie, jak to u Gabończycy mówią, szoszo, czyli takie jakby mają sobie dużo energii, bardzo dużo takiego, to są mandryle. Więc są takie małpy, które mają takie niebieskie na twarzy, takie niebiesko-kolorowe, takie plamy. Takie maski, I te mandryle też rzeczywiście tutaj żyją, można je spotkać i one są takie rzeczywiście jakby wybiegły z jakiegoś cyrku albo z czegoś takiego, a one są z natury po prostu takie. Takie aktywne.
0: U nas by się przydały takie.
2: A ja myślałam, że słonie.
0: Bo Bożonka ostatnio...
1: Słonie nie są tutaj, ich bardzo dużo tutaj, chyba największa populacja w ogóle słoni na świecie jest w Gabonie. Choć to jest gatunek specyficzny, bo tropikalne słonie to są tak zwane słony leśne. Tak jak mówiłem chyba ostatnio, to one są trochę mniejsze, one są trochę inny rozmiar uszu, są trochę inne, ciemniejszego umaszczenia. Ale te słonie tutaj nie zaskoczyły, nawet bym powiedział, może nie zaskoczyły, one są tutaj bardzo, bardzo negatywnie postrzegane, ze względu na to, że niszczą właśnie domy, niszczą uprawy, niszczą samochody, są bardzo niebezpieczne. Tak? I słonie tutaj to raczej coś jest zagrożenie. Słonie to jest rzeczywistość, która jest nie niesie w sobie nic pozytywnego. Raczej. Tutaj nikt się nie cieszy, jak widzi słonia.
2: Ale ojciec chyba się cieszył, jak pierwszy raz zobaczył.
0: Tak.
1: Tak jak najbardziej. Widziałem słonia, to prawda raz, w Kokobic, tylko raz na razie, bo też te słonie są tutaj dzikie i nie jest łatwo je zobaczyć, dlatego że żeby zobaczyć, czy to tak jakby to u nas to jest trochę tak, że my idziemy do zoo, my idziemy gdzieś tam i zobaczymy takie zwierzaki, mamy takie safari czy coś, a tutaj rzeczywiście zwierzę, żeby zobaczyć, to trzeba iść do lasu, a ten las to jest niebezpieczeństwo, las tutaj jest tak gęsty, tak zamknięty, taki tak po prostu, to jest ta dżungla, jak to się mówi, tropiki, czyli las, on ma w sobie taką specyfikę, że naprawdę jest trudno, bo bardzo łatwo się tam schować wszystkich, tak, i słoniom również. I żeby zobaczyć słonia, to trzeba mieć szczęście, tak?
0: Ale też bardzo...
1: jest dużo, szczęście.
0: Ale też bardzo łatwo zabłądzić na przykład, bo skoro jest taka gęsta.
1: Tak. Zawsze nikt, kto nie zna się, nie był w lesie, nie zna terenu, nie zna dróg, to w ogóle nie wchodzi do lasu sam. Nie ma takiej możliwości. Nikt tu nie wchodzi do lasu sam. Musisz iść z przewodnikiem, musisz iść ze sobą, która zna. Bierzesz wtedy broń, bierzesz wtedy maczety i wchodzisz zazwyczaj ścieżkami, które są już znane, wydeptane, a nie chodzisz sobie tak, gdzie chcesz. Nie ma takiej możliwości.
2: Czyli ojciec...
1: Nikt tak nie robi.
0: To nie tak jak u nas na grzyby idzie. Nie tak jak u nas na grzyby idziemy, moi drodzy, tylko...
2: Czyli ojciec też jeździ z przewodnikiem, bo nie zna przecież, żeby sam siadł do samochodu i jeździł.
1: Ja jeżdżę po tych drogach, które są mi znane, jak najbardziej, a jeżeli chodzi o wyjście do lasu, to zazwyczaj, jak jestem na przykład w Bracie Coco Beach, to wychodzimy do lasu właśnie z ludźmi, z turystami, czyli zabieramy ludzi, którzy znają las. Zabieramy ludzi, którzy tylko i wyłącznie wtedy idziemy, kiedy bierzemy osoby, które znają ścieżki, które znają konkretne drzewa, które po prostu są charakterystyczne, wiedzą gdzie skręcić. I też ludzie tutaj na przykład bardzo często, ci tubelcy, chodzą tymi samymi ścieżkami co zwierzęta, czyli no nie ma tych dróg, jakieś takie płynne, są to wszystkie przełaje, ścieżki wyznaczone w lasach, drogi. Tutaj czegoś takiego nie ma i po prostu chodzi się po tych samych ścieżkach co zwierzęta, to słonie, co jakieś tam bydło różnego rodzaju, które tam żyje w tych lasach i ludzie też chodzą po tych samych ścieżkach.
2: Ojcze, a ja widziałam na ostatnio, że umieszczał ojciec zdjęcia i że macie też pielgrzymki.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jest właśnie ta pielgrzymka, to jest obecnie 13 raz pielgrzymka z Tumno Coco Beach. Pierwsza pielgrzymka jest to pomysł, jak najbardziej jest trochę, można by powiedzieć, skopiowany z Polski, z naszej pielgrzymki do Częstochowy. Ta pielgrzymka właśnie trwa. Ja dzisiaj wróciłem, bo byłem tam na pewnym etapie z pielgrzymami, dlatego że nie mogłem być po prostu na całości, nie mogłem z nimi iść, ale byłem z nimi tam, żeby ich otworzyć na nim przejść, żeby trochę przejść, gdzieś coś tam powiedzieć i spotkać się z ludźmi, którzy tam są. Ta pielgrzymka też się bardzo tutaj dobrze przyjęła. Obecnie uważam, że jak na Gabon i na takie nasze możliwości tutejsze misjonarskie, w tej pielgrzymce idzie ponad 200 osób, to jest rzeczywiście niemało. Szczególnie, że to są początki tak naprawdę w ogóle pielgrzymowania na pieszo. I też nie jest to łatwe, bo jednak jest skwary, jest duchota, jest pył, ten klimat nie sprzyja takiej wysiłkowi takiemu fizycznemu, więc to jest rzeczywiście taki wysiłek, który jest duży, ale ludzie sobie bardzo cenią i rzeczywiście się to przyjęła, taka forma spędzania wakacji, nie wiem, czy modlitwy, zanoszenia intencji do Matki Bożej po marszu, tak jak my to robimy, do Częstochowy czy do innych miejsc. To tutaj się to rzeczywiście przyjęło również. To piękna inicjatywa.
2: I jaki odcinek drogi?
1: Zazwyczaj te odcinki są po 20 km, tak? Tutaj są, czyli one są dosyć krótsze niż u nas, ale to ze względu właśnie na tą
0: ciepło, tak, na klimat.
1: Tak, na ciepło, na tą rzeczywistość, która jest wokoło. To nie jest łatwe i dlatego tak wygląda to, że no to jest 20 km, a nie tak jak u nas 35-40.
0: Czyli trochę jak pielgrzymka honoracka też, bo niebawem rusza.
1: Tak, jak najbardziej. Jak pielgrzymka honoracka, tak. I też specyfika dni jest również. Pielgrzymka honoracka, z tego co, bo ja też chodziłem w tej pielgrzymce kilka razy, to też jest właśnie po 20-25 km, też nie są długie odcinki. Też trwa 5 dni, tyle ile...
2: Tajemnic.
0: Czyli przenieśliście po prostu tam sobie tak na grunt.
2: Coś się rozłączyło chyba.
0: A, już chyba ojciec jest z powrotem.
1: Ja słyszę takie, jak najbardziej dobrze.
0: Tak, a my tu chwileczkę mieliśmy jakieś takie pik, pik, pik, ale już słyszymy też.
2: Ale pik, pik, pik jest.
0: Pik, pik, pik z Gabonu. Przypominam słuchaczom, że rozmawiamy z ojcem Sebastianem, który jest teraz w Gabonie. Ale mi się tak przypomniało teraz taka rzecz, jak rozmawialiśmy na początku o pogodzie, bo teraz tak, Gabon leży dokładnie, ojcze, na równiku, czy to trochę jest tak dalej od geograficznie?
1: Miesiąc temu miałem okazję być w takiej miejscowości, która się nazywa Lambarene. To jest miejscowość, która jest położona mniej więcej do 200 kilometrów od Libreville, tutaj gdzie ja mieszkam obecnie. I to jest miejscowość, która leży prawie na samym równiku, ale jadąc z Libreville do Lambarene, mija się równik i tak Gabon, równik przecina Gabon, tak, równik przecina Gabon i tutaj jak najbardziej można Gabon leży na samym równiku.
0: Być dokładnie na równiku. A ja mam dla ojca takie...
1: Tutaj jest na przykład Libreville to jest mniej więcej czwarty stopień, tak?
0: Aha.
1: Czwarty
0: stopień, no to blisko też równika bardzo.
1: Bo, tak, ja, bo, ja mam,
0: bo ja mam takie zadanie dla ojca, albo może ojciec już to sprawdzał. Bo jak się wodę wypuszcza, to nie jest dziwne zadanie, to jest normalne. Jak wodę wypuszczamy na naszej półkuli z wanny, no to ten wir obraca się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, bo to jest tak zwana siła Coriolisa na naszej półkuli, tak jest. Na południowej jest odwrotnie, a na równiku ta woda powinna spływać bez wiru. I teraz... Może ojciec tego nie sprawdzał, ale takie zadanie ojcu dam do sprawdzenia.
1: Okej, ja mogę powiedzieć, że ja to sprawdzałem.
0: Tak?
1: Sprawdzałem i nawet to wczoraj jeszcze raz się temu przyglądałem w zlewie, nie w bannie, tylko w zlewie i rzeczywiście jest tak, że nie ma tego wiru.
0: Tak?
1: Nie ma tego wiru.
0: A, czyli jest jednak woda, tak równo. No to jednak
1: równo, tak, równo. Nie woda się nie kręci. Tak, jak najbardziej. To jest prawda.
2: Harcerz by nie sprawdził. Skaut!
0: Nie, no bo to
1: fizyka
0: jest...
1: jak najbardziej nie kłamie.
0: Tak, fizyka nie kłamie, tak, bo właśnie chciałem to zapytać też tutaj, żeby... Jesteśmy, ojciec też pewnie zaraz będzie.
1: Ja słyszę.
0: Aha, no to dobrze, bo u nas coś od czasu do czasu coś tam tak... Pika sobie, ale to nic.
2: Pika na przerwę.
0: Nie, na przerwę.
2: Nie.
0: Będziemy tak ojca dzisiaj długo męczyć, ale chcieliśmy jeszcze zapytać o taką rzecz związaną z...
2: Słyszymy ojca.
0: Coś nam ucieka na razie.
2: To znaczy, że jesteśmy w Gabonie.
0: Musimy się połączyć jeszcze. Tak, uciekło nam połączenie.
2: Gabon sobie dofrunął.
1: Że teraz powinno być dobrze.
0: Tak, słychać bardzo dobrze. Tak zaczęło pikać, aż nam uciekło, aż nam ojciec uciekł i teraz
2: ale mamy. Wiedzą wszyscy, że to jest na żywo, ojcze. Nie wymyślamy.
0: Tak, nie.
1: Tak, 10 kilometrów, to sam internet tutaj nie jest rewelacyjny. Ja i tak cieszę, że jest i cieszę się, że...
0: No właśnie, że ojciec może... Tak, że ojciec może rozmawiać, bo u nas w Polsce też nie jest rewelacyjny, bo my też mamy tutaj w tej naszej miejscowości różne...
2: Jak deszcz pada.
0: Powiem ojcu, że wystarczy, że tylko zaczyna padać deszcz, to od razu, bo mamy internet taki LTE, to od razu LTE wysiada, spada prędkość do poziomu takiego jak... na początku XXI wieku i jak deszcz przechodzi, wszystko wraca z powrotem do normy. Taka ciekawostka w złej wsi.
1: Tutaj znowu, jak deszcz zaczyna padać, to nie ma prądu.
0: Aha.
1: To jeszcze gorzej.
2: A to chciałeś ojcu coś zadać, jakieś pytanie?
0: Tak, bo chciałem zadać pytanie dotyczące właśnie tych spraw technicznych, bo tam wiemy, że na przykład siostry wspomożycielki, które są na Kubie, one tam rzadko korzystają z internetu, bo jest tam bardzo drogi. I rozmowy też. A jak to wygląda w Gabonie, jeśli chodzi o to? O internet, o ceny? Bo tam na pewno jako misję, no to może macie jakieś inne warunki albo coś w tym rodzaju.
1: Tak. Ceny są, jakby to określić w dużym skrócie, internet jest na pewno dużo, dużo, dużo droższy niż w Polsce. Mhm. Ale porównując to tak, dla Gabończyka tutaj internet jest bardzo drogi, ale jak my porównujemy ceny z Polską, czyli jakbym płacił za to w złotówkach, to nie są jakieś takie kolosalne ceny, dlatego że na przykład, czyli jakby to powiedzieć, tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest połączenie kablowe, i to połączenie kablowe w domu, my płacimy za nie 20 tysięcy to jest 120 zł za miesiąc. 120 zł za miesiąc i ten internet jest w miarę stabilny. I tak jak my patrzymy na to od strony polskiej, to dosyć dużo jak za internet, ale to nie jest taka suma, która nie jest do, której nie da się zapłacić. Ale na przykład dla Gabończyka to jest 20 tysięcy.
0: To już jest spora suma.
1: To już jest bardzo dużo i dlatego w większości Gabończycy nie mają internetu w domu, Jak już to korzystają, tutaj jest bardzo popularne, jest możliwość zakupu internetu w telefonach i ten internet nie jest za szybki, nie jest za bardzo dużo, ale oni korzystają z czegoś takiego, jak się nazywa WhatsApp. To jest taki...
0: Tak, te komunikatory.
1: Komunikator i wtedy oni tam jakoś komunikują się przez tego WhatsAppa, przez ten internet, który nie zabiera dużo nam po prostu tych megabajtów i sobie wykupują jakieś tam pakiety, takie 200 mega, 300 mega i one są dużo, dużo tańsze niż taki internet, który jest po prostu bez ograniczeń, darmowy, jakby darmowy, no w sensie taki, że jest...
0: Także jest go tam...
1: Jego zużycie.
0: Właśnie.
1: Tak, tylko ty kupujesz sobie takie pakiety po prostu po 200-300 mega tego internetu, bo na przykład teraz chcesz do kogoś zadzwonić, bo chcesz jakoś napisać, komuś wysłać zdjęcie i oni raczej to tak wygląda, raczej jeszcze tak z tego korzystają, z tego internetu, raczej internet w telefonie, który jest bezlimitowy albo który ma, nie wiem, wiele giga tego internetu, to jest raczej niemożliwe jeszcze, nie ma czegoś takiego. Mhm.
0: Ale ja rozumiem, że skoro ten że skoro Gabon jest tak rozległy i ma dużo terenów, to tam praktycznie infrastruktura, jeśli chodzi o sieć komórkową, no to raczej bardziej ogranicza się pewnie do większych miast, tak? I
1: tylko, tak, tylko, to jest prawda.
0: No bo nikt nie będzie budował...
1: Nawet taka rzeczywistość to jest z tej pielgrzymki z Nutumu Kokobici, to jest to 80 km i tak naprawdę no telefony są duże problemy i jeżeli chce się korzystać z tego telefonu czy z internetu, to właśnie w Nutum, czyli tam, gdzie się zaczyna pielgrzymka, później nie ma i jest Kokobit, czyli też to jest małe miasto, tam znowu jest maszt. Tam jest maszt, który daje internet, który daje też i po prostu telefon, czyli a później są dziury, tak? To jest tak, jak mówi się, dziury komunikacyjne, to taki dziur jest masę, tak?
0: To nie ma sensu budować, bo to jednak duże koszty są i ja sobie przypominam, jak było w latach 90. w Polsce, to też tak było, że trzeba było, kiedyś tam miałem telefon komórkowy i chciałem zadzwonić do Bożenki, jak pracowała, a ja byłem w terenie, to trzeba było przejechać 20 kilometrów, żeby nadajnik znaleźć. Czyli podobnie jak w Gabonie.
2: Ojcze, a tak jak ojciec mówi o tych, ja tak sobie tak na logikę wymyśliłam, czyli osoby najczęściej mieszkają blisko dużych miast, czyli nie ma tak, że mieszkają w jakichś takich, nie wiem, lasach. Tak ja sobie tak wyobrażam, że chyba tam nie mieszkają.
1: Znaczy, to nie jest tak. No, duża część, połowa ponad mieszkańców Gabonu mieszka rzeczywiście w stolicy i druga część, mi się wydaje, że jedna czwarta mieszka w dużych miastach. Czyli 3/4 rzeczywiście mieszka w miastach, ale jest też dużo, dużo wiosek. I tak jak mówiłem w ostatnim naszym spotkaniu, są również tutaj jeszcze te ludy tubylcze, czyli pigmeje, którzy mieszkają rzeczywiście w takich rzeczywiście puszczy tropikalnych, którzy żyją jeszcze tak bardzo, bardzo tradycyjnie i tak bardzo też, że tak powiem, rzeczywiście wchodzą w kontakt z naturą, w naturze. To również tutaj, jak się jedzie tymi drogami w prowincje, poza miasta, to jak najbardziej ludzie mieszkają przy drogach głównych, w wioskach, ale to są bardziej raczej takie pojedyncze domy, kilka domów, które są obok siebie. To nie są takie wioski w naszym rozumieniu, tylko to są bardziej takie po prostu miejsca zasiedlone pojedynczymi osobami, pojedynczymi wioskami. Mhm. Nie ma jakiejś infrastruktury, sklepów, innych tego typu rzeczy, tylko nie przez

0: trochę w ucywilizowane miejsca, ale to są też charakterystyka danego regionu, danego plemienia, które tam mieszkało, które tam żyło i ono jakby no, daje tą charakterystykę całości Gabonu, bo jest, Gabon jest bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o te plemiona, tak? To nie jest, mimo na pewno kultura francuska to wszystko spaja, język francuski to spaja, ale Gabon jest bardzo, bardzo różnorodny.
1: No tak, bo to jednak dużo, dużo różnorodnych tam gdzieś tych plemion mieszkało, jak brat mówi, i to jednak no to takie też troszeczkę jak i kiedyś w Polsce było, te różnice kulturowe są nadal w różnych regionach i nazwy i tak dalej, ale tam jednak no, ta kultura
0: to jest cały czas bardziej żywe, tak?
1: Bardziej żywa.
0: Szczególnie, że też dużo ludzi tutaj jest dwujęzycznych, to znaczy, że zna język francuski i zna język plemienia danego. I są też śpiewy cały czas w tym języku, czy w niektórych miejscach są liturgie w tym języku, msze święte właśnie. Jest trochę jeszcze tych strojów z danego, jakichś dekoracji z danej kultury, z danego tego plemienia, czy jakichś takich tradycji właśnie związanych z tym plemieniem. Więc jakby jak najbardziej jest tutaj to bardzo żywe nadal.
2: A Gabończycy mają wakacje, dzieci? Ojcze?
0: Tak, jak najbardziej. Oficjalnie one zaczynają się... zaczęły się 20, czyli wczoraj, tak? W poniedziałek, zaczęły się wczoraj. Zaczęły się wczoraj te wakacje, ale tak naprawdę zaczęły się trochę wcześniej, bo tutaj jest tak, że ten system nie jest taki strict, nie jest taki szczegół, taki pilnowany jak u nas, że to od deski do deski, tylko trochę każda szkoła sobie troszeczkę dostosowuje program i kalendarz. Mhm. Jak najbardziej dzieci są teraz na wakacjach i bo został tu przyjęty kiedyś dawno ten system francuski, a system francuski mimo wszystko jest bardzo podobny do naszego systemu edukacji. Mhm. I dzieci są oficjalnie na wakacjach. Tak,
2: czyli mają 2 miesiące wolnego, tak jak u nas?
0: Tak, tak. Mniej więcej tyle mają wolnego. Tak, jak najbardziej mają 2 miesiące wolnego, choć to się różnie, inaczej chyba troszkę jest, można by opisać, co te dzieci robią w czasie tego wolnego.
2: Czyli to jest kolejna rozmowa, ojcze.
1: No bo tak, bo tutaj dzieci wyjeżdżają gdzieś tam nad morze na przykład i tak dalej, a w Gabonie pewnie to zupełnie inaczej wygląda. Odpoczynek, urlop.
0: Tak,
1: zupełnie
0: inaczej wygląda. Dlatego, że raczej tutaj nie ma takiej możliwości, żeby nie ma jakichś takich dużych zorganizowanych wyjazdów. Są czasami jakaś konkretna organizacja, tak jak ja na przykład robię w następnym tygodniu, będę organizuję rekolekcje tygodniowe, takie wakacje, kamp taki dla ministrantów, tak? No to wtedy z nimi jedzę, czy rekolekcje powołaniowe, to z nimi gdzieś jadę, coś robię. Ale to raczej musi być po prostu jakaś grupa specyficzna, jakaś organizacja, która coś robi dla dzieciaków, bo raczej nie ma takich odgórnych, zorganizowanych takich wyjazdów, wakacji, kolonii, czy jakiegoś tego typu rzeczy, czy firm, które się tym zajmują. Mhm. I tutaj raczej jest taka specyfika, że jeżeli rodzina ma, jeżeli jakaś rodzina ma rodzinę na wsi, to zazwyczaj dzieci z miasta jadą na wieś, a dzieci z wsi, jadą do miasta.
2: Kiedyś u nas też tak było, ojcze.
0: Jest taka wymiana, tak? Jest taka wymiana, że wymieniają się rodziny dziećmi po prostu, tak?
2: To ojciec ma teraz dużo zajęć.
0: Na pewno tak. Na pewno jest tak, że czy dużo to każdy jakby miesiąc ma swoją specyfikę, ale na pewno jest tak, że teraz młodzież, jak byli w szkole, to też było więcej może takich spotkań oficjalnych, różnych katechezy, pracy z młodzieżą, a teraz raczej to są coś bardziej zorganizowanego, coś bardziej wielkie, dużego, tak jak to się mówi, robi się coś takiego dużego.
2: A to ojciec w szkole również uczy?
0: Bardziej tutaj nie uczy, tylko bardziej jest to taką funkcja bardziej kapelana, czyli bardziej odwiedzać, rozmawiać z nimi, rozmawiać z mszą świętą, być z nimi, plus katecheza przy parafii, tak? Bo katecheza jest przy parafii.
2: To już teraz Wiemy, ile ojciec tu ma obowiązków w Gabonie. Ja my tu ojcu jeszcze czas, godzinę zajęliśmy, co?
1: No chyba dobrze, no jednak

0: Dobrze, z Polską chociaż troszeczkę ojciec porozmawiał.
1: Polską pewnie ojciec rozmawia codziennie. Ale może z
0: najbliższymi.
1: Ale no, tutaj nasi słuchacze też nam bardzo cieszą się, że robimy takie wywiady, które są, no chociażby nie każdy może być w Gabonie, posłuchać o tych rzeczach, które są.
2: Tak, tak, bardzo.
1: Można to tam zobaczyć coś, no można zobaczyć jakieś zdjęcia w internecie, no ale to tylko są zdjęcia, a tam ojciec jest fizycznie, wie, mieszka, żyje, a my tego nie doświadczymy jednak i to jest bardzo ważna rzecz, tak, dla nas cenna.
2: Tym bardziej się cieszę, że mogę dzielić się tym doświadczeniem ze słuchaczami. Tak.
1: My też bardzo się cieszymy. Myślę, że ojcu teraz...
0: Będziemy chyba się powoli żegnać, bo ojciec już też troszeczkę zmęczony jest.
1: A w ogóle to chciałem zapytać, bo u nas jeszcze jest w miarę jasna, w Gabonie już ciemno na pewno.
0: Ciemno pewnie.
2: Tak, to jest specyfika klimatu, to jest dobre pytanie w temacie jak najbardziej, że specyfika klimatu równikowego polega na tym, że tutaj słońce wschodzi równo o 6 rano.
1: I zachodzi też.
2: Czyli i równo o 6, czyli 18 zachodzi. Czyli jest 12 godzin, 12 godzin jasno, 12 godzin ciemno. I nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o porę suchą i mokrą. Cały rok jest tak samo. I od 18 jest tutaj już po prostu ciemno.
0: Noc, spać.
1: No tak. Bo też nie ma...
2: Jestem oczywiście zmęczony, szczerze przyznam, bo nie dość, że tam trochę choroba mnie ostatnio męczy, ale też jest tak, że dzisiaj właśnie, że wygląda na tą pielgrzymkę, na której byłem, to musiałem wstać o 5:10 rano, więc nie miałem możliwości jak najbardziej odpocząć, czy gdzieś tam położyć się w międzyczasie, chociaż troszkę, więc jestem jak najbardziej trochę tak ciało czuję, że tak to zmęczenie dnia.
1: To wierzymy na pewno. Tym bardziej, ojcu, dziękujemy za to, jeszcze za ten wysiłek, który ojciec poświęcił dla nas tutaj, dla słuchaczy, także naprawdę bardzo dziękujemy.
2: Bardzo cieszę i naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy są tam jakieś ludzie, którzy znam osobiście, że tak powiem, ale jeżeli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego kolejnego spotkania w Radiu Kuropatwa.
1: Tak, no mamy tutaj słuchaczy, wyświetlają się co chwilę, jacyś i ze Szczecina, i z Warszawy, z Działdowa.
0: Z różnych
1: miejscowości. Nie wiemy, kto to tam jest, ale w każdym razie ja mówię o Polsce, bo też tutaj słuchacze są i z Londynu. Nie zawsze też te miejscowości się zgadzają z tym, co jest rzeczywiście, bo gdzieś czasami na przykład pojawia nam się Lipno, które według komputera leży przy granicy z Niemcami.
0: Także jest ale, sporo gromada
1: dzisiaj jest, naprawdę nas dość dużo.
0: Zwłaszcza, że my dzisiaj też obchodziliśmy rok bajkowej Kuropatwy, to tak wcześniej mieliśmy o 7:30 też naszą rocznicę, że jesteśmy z dziećmi przez rok czasu.
1: Wytrzymały z nami.
0: Dzieci z nami wytrzymały.
1: Że ojciec z nami wytrzymuje, to też jest.
0: Tak, to tym bardziej.
1: No, też dziękujemy bardzo ojcu za cały dzisiejszy wywiad i...
0: No i do kolejnego razu.
2: Bardzo cieszę, mam nadzieję, że ktoś został przez to ubogacony jakoś i że to było coś interesującego, co w tej rozmowie się działo, wszystkie informacje, które były dane, moje doświadczenie
1: na pewno.
2: Na pewno. Bardzo się cieszę i bardzo mi miło.
1: My też pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Dzisiejszym naszym gościem był zapowiadany już od poniedziałku brat Sebastian Piasek, kapucyn, współbrat ojca Honorata. Ostatnio bajkę mieliśmy nawet o ojcu Honoracie, napisaną przez siostrę Annę ze Zgromadzenia Honorackiego, bo tak jakoś nam to jest bardzo honorat bliski.
0: Tak, dla maluchów siostra przygotowała, siostra Ania, co był problem, że nie ma o honoracie dla najmłodszych i się okazało, że...
1: Że napisała bajkę taką, no taka opowieść.
0: W rozdziałach pisze, no, tak.
1: Taka opowieść od narodzin i później i tak dalej. Także.
0: Drugi rozdział mamy dopiero.
1: No.
0: Tu ojca zaskoczyliśmy.
2: Bardzo fajnie. Niech Bóg błogosławi, niech żeby się to wszystko rozwijało i żeby służyło ludziom, bo to są dobre rzeczy na pewno. Bardzo dobre.
1: Też ojcu bardzo dziękujemy. Bóg zapłać za nasze spotkanie dzisiejsze. I też dziękujemy słuchaczom.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Bogiem. Wszystkiego dobrego, ojcze.
2: Bogiem.
1: Z Bogiem.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Dobry wieczór, witam Państwa na wykładzie Wszechmisty w nowym roku. Oczywiście zaczynamy od czegoś dużego, Wszechświata. Naszym gościem jest dr Stanisław Wajdik z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Koperinka Polskiej Akademii Nauk, astrofizyk, popularyzator nauki, autor licznych publikacji naukowych, w tym również książek dla dzieci, gdzieś nie będę. Także panie doktorze.
1: Autorem książek dla dzieci jest mój syn Jan Wajdik, który jest bardzo młodym człowiekiem, dopiero co skończył Akademię Sztuk Pięknych, ale już wielokrotnie pytano mnie, czy ja jestem ojcem tego prawdziwego Wajdlika. Także świecę światłem odbitym, z czego się bardzo cieszę. Proszę Państwa, tematem wykładu jest kształt Wszechświata. Kształt Wszechświata. Zanim odpowiemy na to pytanie, co wiemy o kształcie Wszechświata, po drodze będziemy musieli sobie wytłumaczyć, co rozumiemy przez kształt. Tak naprawdę lepiej byłoby zatytułować ten wykład Czy Wszechświat jest rurą? Ale pomyślałem, że w tak dostojnej instytucji jak Polska Akademia Nauk taki temat mógłby zostać uznany za zbyt frywolny. Zarówno rysunek na tym pierwszym slajdzie, jak i na tym drugim znajdą swoje uzasadnienie w trakcie wykładu. Okaże się, dlaczego są takie, a nie inne. Proszę Państwa, na ślad tej idei, że Wszechświat może być rurą, możemy natrafić już u Anaksymandra z Miletu, uważanego za ojca nauki w ogóle, autora pierwszej mapy, ojca astronomii. Otóż Anaksymander zaproponował, że Ziemia, czyli cały świat, cały wszechświat dla starożytnych, ma kształt wydrążonej kolumny, czyli rury, o długości 3 razy większej od średnicy. Ziemia miała się unosić, spoczywając względem krążących wokół po okręgach, jak po obręczach kół Rydwanu, gwiazdach, Słońcu, Księżycu i planetach. Kolejny ślad tego pomysłu, że Wszechświat może być rurą, możemy znaleźć w korespondencji pomiędzy Williamem Herschelem, angielskim kompozytorem i amatorem astronomii, odkrywcą Urana. On sam siebie uważał za kompozytora i w dobrych sklepach muzycznych można znaleźć nagrania jego utworów. Więc chodzi o korespondencję pomiędzy nim a Janem Chrzcicielem Komarzewskim. Jan Chrzciciel Komarzewski był sekretarzem króla Stanisława Augusta, ale z powodu ówczesnej wojny na górze król musiał go usunąć w cień i wysłał go do Anglii, prawdopodobnie z misją szpiegostwa przemysłowego. Chodziło o wykradzenie Anglikom sekretu produkcji dział o długich lufach. Komarzewski wywiązał się z tego, jak się wywiązał z tego zadania, to nie wiem, ale dokonywał różnych wynalazków. Na przykład wynalazł specjalny rodzaj kompasu, który mógł być stosowany pod ziemią w kopalniach. Otóż w liście z 1790 roku, te listy są zachowane w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisze Komarzewski do Stanisława, jeszcze Komarzewski, trzeba powiedzieć, że bardzo zaprzyjaźnił się z Herschelem. Był nawet ojcem chrzestnym jego przynajmniej jednej córki, a nie wiem, czy nie więcej. Otóż pisze do króla tak, utrzymuje i to Herschel, że wszystkie nebulosa, dziś wiemy, że chodzi o galaktyki, czyli skupiska miliardów gwiazd, to są systemy słoneczne, a ta, gdzie mieszkamy, trzyma, że jest podobną, jak mi ją odrysował do nadzianej kiszki. No, nadziana kiszka to nic innego jak rurę. To są rysunki Herschela, który na podstawie zliczeń galaktyk tak sobie wyobrażał kształt, na podstawie zliczeń gwiazd tak sobie wyobrażał kształt naszej galaktyki. Król na to odpisał. Niech mi Komarzewski jeszcze wyeksplikuje lepiej, czemu nasze systema ma być podobne do nadzianej kiszki. Bo przecież elipses, w których biegają nasze planety, są prawie cyrkularne, a przecież wszystkie mają procentro Słońca. Na to Komarzewski odpisuje. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko ta korespondencja przebiegała. Herschel inkonsekwencja swoich obserwacji kładzie po systematę, iż całe niebo jest okryte nebulozami. Pytałem się go, czy nie jest, że nasza nebuloza podobna do kiszki? Odpowiedział mi wyraźnie, tak jest. Kolejnym pomysłem, jak świat jest zbudowany, był pomysł wyspowego wszechświata. Pomysł wysunięty przez holenderskiego astronoma Kapteina na przełomie XIX i XX wieku. On sobie wyobrażał, że cała nieskończona przestrzeń jest pusta i w tej pustej przestrzeni znajduje się jedna wyspa materii i wszystkie gwiazdy, jakie widzimy na niebie, cokolwiek, co widzimy na niebie, należy do tej jednej ogromnej wyspy materii. Że nie ma w tej pustej, ogromnej przestrzeni żadnych innych takich wysp. Mamy też żartobliwe ślady pomysłu, że wszechświat może być rurą. Otóż Agnieszka Osiecka w książce Szpetni 40-letni, opisując jedno z dzikich partii, jakie odbywało się w latach 60. w Warszawie, opisuje no, różne bezeceństwa, ale za to w sąsiednim pomieszczeniu od stóp do głów ubrana, a nawet przebrana plastyczka wysłuchiwała wykładu magistra w tabaczkowym ubranku o tym, że wszechświat jest rurą. Proszę Państwa, ja wiem, kim był ten magister w tabaczkowym ubranku, ale ten pan jest już dzisiaj bardzo dostojnym, szanowanym profesorem, więc nie zdradzę jego nazwiska. O co chodzi? Teraz na poważnie. Żeby zrozumieć, o czym mówimy, trzeba znać ogólną teorię względności. Spodziewam się, że większość z Państwa jej nie zna, więc przeprowadzimy teraz błyskawiczny, krótki kurs ogólnej teorii względności. To, co powinniście o niej wiedzieć na potrzeby tego wykładu, to to, że cała ta teoria zawiera się w skomplikowanym układzie równań różniczkowych, który można symbolicznie zapisać w ten sposób. To, co jest dla nas ważne, to to, że obiekt po lewej stronie, ten niebieski, to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości opisujących geometrię wszechświata, geometrię czasoprzestrzeni. A więc metryczne własności przestrzeni, czyli na przykład ile wynosi suma kątów w trójkącie, ile wynosi obwód okręgu, jaka jest objętość kuli w zależności od promienia i tak dalej. To są metryczne własności przestrzeni. Jeszcze będziemy o tym mówić. Natomiast obiekt po prawej stronie, ten czerwony, to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości, które opisują tylko i wyłącznie materię. Ile tej materii jest, jak jest to w przestrzeni rozłożona i jak się porusza. Ten fakt, że występuje tutaj znak równości pomiędzy własnościami geometrycznymi przestrzeni, a własnościami materii, oznacza tyle, że to materia decyduje o geometrii przestrzeni, a przestrzeń decyduje o tym, w jaki sposób materia może się rozkładać i przemieszczać. Że te dwie rzeczy nie są od siebie niezależne. Przez tysiące lat ludzie wyobrażali sobie, że przestrzeń, tak na przykład myślał Newton, to jest taki ogromny, nieskończenie wielki garnek, do którego włożona jest materia i z tą materią coś się dzieje, ale ten garnek jest stale taki sam i od tej materii niezależny. Tak jak gotujemy gulasz w kociołku i ten kociołek, niezależnie od tego, czy ten gulasz robimy dobry, czy zły, czy wsypiemy więcej papryki, czy mniej, to ten kociołek od tego nie zależy. Ten kociołek się nie zmienia. I odwrotnie, ten gulasz, to czy on będzie dobry, czy zły, to zależy od tego, co tam włożymy, ale nie, praktycznie nie zależy od tego kociołka. Otóż Einstein odkrył, że tak nie jest. Einstein odkrył, że istnieje ścisły związek pomiędzy materią i przestrzenią. Że to jedno na drugie wpływa, że jest ze sobą związane. Wielki amerykański fizyk John Wheeler, ten, który wymyślił określenie czarne dziury, powiedział tak. Przestrzeń mówi materii, w jaki sposób ta ma się poruszać, a materia mówi przestrzeni, w jaki sposób ta ma się zakrzywiać. I teraz co to znaczy, że przestrzeń może się zakrzywiać? Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy trójwymiarowi i żyjemy w trójwymiarowej przestrzeni, to nie potrafimy sobie wyobrazić zakrzywienia tej przestrzeni, bo musielibyśmy się przenieść do czterowymiarowej przestrzeni. Ale możemy sobie wyobrazić, że żyjemy w dwuwymiarowym wszechświecie. I teraz ten dwuwymiarowy wszechświat może mieć różne geometrie. Może mieć taką geometrię, jak płaska kartka papieru, taka rozciągająca się do nieskończoności, nieskończenie wielki arkusz papieru. I teraz możemy zbadać własności metryczne takiej przestrzeni, dwuwymiarowej przestrzeni. Otóż jak narysujemy na tej powierzchni jakikolwiek trójkąt o dowolnej wielkości, dowolnym kształcie, to suma kątów w tym trójkącie zawsze będzie wynosiła 180 stopni. Jak narysujemy okrąg, to obwód tego okręgu będzie wynosił zawsze 2 razy pi razy promień tego okręgu. Pole koła będzie zawsze wynosiło pi r kwadrat. To są własności metryczne płaskiej przestrzeni i takich własności uczymy się w szkole. Ta geometria takiej przestrzeni nazywamy przestrzenią Euklidesa od nazwy wielkiego greckiego matematyka, który prawa tej geometrii sformułował. On je sformułował, wychodząc z 5 tak zwanych aksjomatów, czyli twierdzeń, których się nie da udowodnić. No bo żeby to jest tak jak próba podniesienia siebie za kołnierz, tego się nie da zrobić. Archimedes powiedział, dajcie mi punkt podparcia, a ja przy pomocy dźwigni podniosę ziemię. No właśnie, musi być ten punkt podparcia i w budowie systemu geometrycznego tym punktem podparcia są te pojęcia pierwotne, takie jak punkt, prosta, płaszczyzna oraz aksjomaty, czyli twierdzenia, które musimy przyjąć bez dowodu. 5 postulat Euklidesa mówił, że jeżeli mamy jakąś prostą i punkt, który nie leży na tej prostej, to przez ten punkt można zawsze przeprowadzić jedną i tylko jedną prostą, równoległą do danej prostej. Otóż w XIX wieku, kiedy ludzie próbowali całą matematykę sformułować w podobny sposób jak Euklides geometrię, zaksjomatyzować ją, zaczęto się zastanawiać, a co by było, gdyby zrezygnować z tego 5 postulatu, zastąpić 5 aksjomatu, zastąpić go czymś innym. Podobno, tak mówi legenda, nawet sam Euklides był zaniepokojony tym 5 postulatem. Co to znaczy, że proste są równoległe? To znaczy, że się nigdzie nie przecinają, nawet w nieskończoności. Ale co to jest nieskończoność? W nieskończoności nikt nigdy nie był, nigdy tam nie dotrze. Matematycy zastanowili się więc, co by było, gdyby ten postulat zastąpić postulatem takim, że jak mamy prostą, to przez punkt nie leżący na tej prostej nie da się przeprowadzić ani jednej prostej równoległej. Że wszystkie proste przeprowadzone przez ten punkt nie leżący na danej prostej przetną się z nią. I to prowadzi do zbudowania geometrii opisującej powierzchnię sfery, na przykład powierzchnię globusa. I teraz proszę zwrócić uwagę, dlaczego tam się wszystkie proste przecinają? Bo czym są proste na zakrzywionej powierzchni? Co to znaczy prosta na zakrzywionej powierzchni? Otóż proszę zwrócić uwagę, że jak mamy 2 punkty, to linia prosta to jest taki obiekt geometryczny, że odległość mierzona wzdłuż tej linii pomiędzy tymi punktami jest najmniejsza. Jak mamy na kartce papieru, narysujemy 2 punkty i chcemy znaleźć najkrótszą drogę z punktu A do punktu B, to przykładamy linijkę i rysujemy prostą. Każda inna linia łącząca te 2 punkty będzie miała większą długość. Otóż jak na powierzchni sfery zaznaczymy 2 punkty, to linia, która łączy te punkty w taki sposób, żeby odległość była jak najmniejsza, to jest fragment wielkiego koła. Czyli na zakrzywionej powierzchni, na powierzchni sfery, rolę prostych lub jak mówią fizycy geodezyjnych, odgrywają wielkie koła. I teraz proszę zwrócić uwagę, południki są wielkimi kołami. Wszystkie południki przecinają się na biegunach. Ale proszę zwrócić uwagę, że przecież te południki na równiku są do siebie równoległe. A więc mamy proste, które są równoległe w jednym miejscu, ale gdzieś się muszą, nieuchronnie muszą się przeciąć. Dalej, proszę zwrócić uwagę, że własności geometryczne powierzchni globusa są zupełnie inne niż własności geometryczne płaskiej kartki papieru. Wyobraźmy sobie, że na powierzchni globusa wyprowadzamy z bieguna północnego dwie proste, czyli dwa południki. I wyprowadzamy je tak, żeby na biegunie one tworzyły ze sobą kąt 90 stopni. Doprowadzamy je do równika. One wycinają ćwiartkę równika. Równik również jest kołem wielkim, a więc również jest tą linią geodezyjną. Analogiem prostym. Zbudowaliśmy w ten sposób trójkąt, w którym wszystkie kąty są proste, bo wszystkie południki przecinają równik pod kątem prostym. A więc suma kątów w takim trójkącie wynosi 270 stopni. Jakbyśmy te wierzchołki jeszcze bardziej rozsunęli, to ta suma kątów byłaby jeszcze większa. Czyli widzimy, że w geometrii sferycznej suma kątów w trójkącie zawsze jest większa niż 180 stopni. O ile większa? To zależy, jak duży jest ten trójkąt. Jak na globusie narysujemy maleńki trójkącik, to ta suma będzie bliska 180 stopni. To dlatego przez tysiące lat ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska, bo poruszali się, czy też wytyczali odległości na małych obszarach, małych w porównaniu z promieniem Ziemi. I podobnie jest z objętościami. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli mamy zwykłą euklidesową trójwymiarową przestrzeń, to co to znaczy, że jedna kula jest zawarta w drugiej? To znaczy tyle, że jak mamy kulę o promieniu 1 wokół nas, na przykład 1 km, tak weźmiemy kulę o promieniu 2 km, to wszystkie punkty tej kuli o promieniu 1 będą zawarte wewnątrz kuli o promieniu 2, tak? To teraz jak przejdziemy do analogu dwuwymiarowego, to analogiem kul na powierzchni dwuwymiarowej są koła. To teraz zataczmy koło wokół bieguna północnego. Powiedzmy, oddalamy się o 10 stopni szerokości geograficznej. Zataczamy jakieś koło. Potem wybieramy następne koło, które odpowiada

Ale to koło do równika jest zawarte w tym kole o mniejszym promieniu. Czyli spełnia się to szaleństwo, które jest opisane na początku przygód dzielnego wojaka Szwejka, jak on trafia do szpitala, do domu wariatów. I tam opisuje różnych swoich kolegów, którzy mieli różne rodzaje świra, ale był jeden taki, który twierdził, że wewnątrz ziemi jest kula znacznie większa od ziemi. No i wszyscy się śmieją, wszyscy krytycy literatury, no przecież to czyste wariactwo. Otóż nie, Haszek znał Einsteina i Haszek znał ogólną teorię względności i Haszek wiedział, że w zakrzywionej przestrzeni to jest możliwe. A teraz co się stanie, jeśli zastąpimy piąty postulat Euklidesa takim oto, że przez punkt nieleżący na danej prostej można przeprowadzić nieskończenie wiele prostych równoległych, które nigdy się nie przetną. Wtedy budujemy geometrię zakrzywionej przestrzeni, ale zakrzywionej w taki sposób jak powierzchnia siodła. Otóż na takiej dwuwymiarowej siodłowej powierzchni, jak zaczniemy rysować trójkąty, to suma kątów będzie zawsze mniejsza od 180 stopni. O ile mniejsza, to zależy, jak duży jest ten trójkąt w porównaniu z promieniem krzywizny przestrzeni. I teraz powstaje pytanie, dobrze, oczywiście odrobina wyobraźni matematycznej pozwala nam wyobrażać sobie zakrzywienie trójwymiarowej przestrzeni, które się nie da zrobić modelu czy narysować, bo to by wymagało przejścia do czterowymiarowej przestrzeni, a tego zrobić nie możemy. Ale matematycy przez lata studiów się przyzwyczajają i potrafią operować takimi wyobrażeniami, a poza tym można to traktować czysto formalnie i po prostu używać wzorów. Otóż okazuje się, że to, jaka jest geometria naszej realnej trójwymiarowej przestrzeni, ma decydujące znaczenie dla losu Wszechświata. To, jaka ta geometria jest, zależy od tego, ile materii we Wszechświecie się znajduje. No jeśli Wszechświat jest nieskończony, to znajduje się nieskończenie wiele. Mówimy tutaj o czymś takim. Wyobraźmy sobie, że wszelką materię, jaka jest we Wszechświecie, tak rozsmarowujemy równomiernie po całej przestrzeni, tak żeby wszędzie była jednakowa gęstość. Czyli rozsypujemy wszystkie atomy, które są w gwiazdach, w planetach i tak dalej, tak żeby gęstość była równomierna. I teraz będziemy się zastanawiali, jak losy Wszechświata i geometria zależą od tej gęstości. Otóż jeśli materii jest dużo, jeśli ta gęstość jest odpowiednio duża, to Wszechświat ma geometrię sferyczną. Jeżeli tej materii jest mało, to ma geometrię hiperboliczną, czyli taką jak powierzchnia siodła. I jest szczególna wartość gęstości materii, przy której ten Wszechświat jest euklidesowy. Co więcej, my wiemy, że Wszechświat się rozszerza. Okazuje się, że jeśli Wszechświat ma geometrię sferyczną, to będzie się rozszerzał przez długi czas, ale coraz wolniej, w końcu to rozszerzanie się skończy i Wszechświat zacznie się kurczyć. Jeżeli natomiast ma geometrię hiperboliczną, czyli materii jest mało, to Wszechświat będzie się rozszerzał w nieskończoność. Na zawsze. A przy tej szczególnej wartości średniej gęstości Wszechświat będzie miał własności euklidesowe i będzie się rozszerzał, co prawda na zawsze, ale asymptotycznie, jak mówimy, czyli tak coraz wolniej, ta prędkość rozszerzania będzie malała do zera. To można sobie wyobrazić bardzo łatwo. W szkole na pewno wszyscy to przerabiali. Prędkość ucieczki. Jeżeli my podrzucimy kamień z małą prędkością, to on się będzie coraz wolniej wznosił, osiągnie maksymalną wysokość i zacznie spadać. I to jest analogia z tym Wszechświatem sferycznym. Jeżeli go podrzucimy z bardzo dużą prędkością, to on odleci do nieskończoności. A jeśli go podrzucimy z pewną, szczególną prędkością,

0: Prędkość rzutu Ziemi wynoszącą około 11 km na sekundę, to ten kamień będzie się wznosił coraz wolniej, wolniej, wolniej i on co prawda nigdy nie spadnie na Ziemię, ale jego prędkość będzie ucieczki, będzie zbiegała do zera. I to jest analogia tego wszechświata euklidesowego. I teraz powstaje pytanie, no dobrze, a jaki jest nasz realny wszechświat? Na to pytanie można sobie odpowiedzieć na dwa sposoby. Pamiętamy, równania Einsteina przyrównują materię do geometrii. My możemy albo bezpośrednio spróbować wyznaczyć geometrię wszechświata, czyli na przykład zbudować gigantyczny trójkąt, rozpięty na wierzchołkach, którymi są odległe kwazary, i pomierzyć kąty, i sprawdzić, czy ta suma tych kątów wynosi 180 stopni, czy jest większa, czy jest mniejsza. Ale to jest bardzo trudne, z wielu różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że im głębiej w przestrzeń sięgamy wzrokiem, tym wcześniejsze etapy widzimy ewolucji Wszechświata. Po drugie, że Wszechświat się rozszerza, a więc w ciągu tych miliardów lat, kiedy to światło z tych wierzchołków do nas docierało, to ten Wszechświat się zmienił. Więc to wszystko jest trudne do uwzględnienia. Ale można wykonać inne podejście. Można, korzystając z tego, że równania Einsteina przyrównują geometrię do materii, powiedzieć tak, no to zinwentaryzujmy wszelką materię, jaka jest we Wszechświecie. Zobaczmy, ile jej jest. I wtedy z równań Einsteina odczytamy, jaka jest geometria. I taki program był realizowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. To jest, to słabo widać, kilkanaście lat temu kosmiczny teleskop Hubble'a, który krąży wokół Ziemi, został skierowany w takie puste miejsce na niebie. Tam, w takie miejsce, w którym nie było widać żadnej gwiazdy, żadnej galaktyki, żadnego kwazara, nic. I utrzymano ten teleskop wpatrzony w to miejsce przez kilka milionów sekund. To jest kilkanaście dni i nocy. I powstało to zdjęcie, które tutaj słabo widać, ale na tym zdjęciu jest kilkadziesiąt tysięcy plamek światła. Wśród tych kilkudziesięciu tysięcy plamek światła tylko kilka, na przykład ta czy ta, to są gwiazdy. Wszystkie pozostałe plamki światła to są galaktyki. A więc skupiska setek miliardów gwiazd takich jak Słońce. Nawet najdrobniejsza plameczka światła to są setki miliardów gwiazd takich jak Słońce. A więc wydawałoby się, że tej materii jest strasznie dużo. Ale jak się to przeliczy, to okaże się, że to jest około 20 razy mniej, niż potrzebne by było, żeby Wszechświat miał geometrię euklidesową. Czyli, że tej materii jest bardzo mało. Czyli, że powinien mieć geometrię hiperboliczną. Powinien się rozszerzać na zawsze, a sumy kątów w trójkątach powinny być mniejsze niż 180 stopni. Ale już Albert Einstein w popularnej książeczce na temat teorii względności zauważył, że zawsze można podać kres dolny gęstości, ale nie można podać kresu górnego. Dzieje się tak, ponieważ bardzo trudno zdać sobie sprawę z tego, jaka część gęstości pochodzi od ciał, których nie można obserwować, bo nie promieniują albo promieniują zbyt słabo, żebyśmy to zauważyli. Czyli to jest nic innego jak sugestia, że we Wszechświecie może być ciemna materia, nieświecąca, bądź świecąca tak słabo, że my tego nie widzimy. I tu przypomina się historia z Herschelem, który odkrył Urana pod koniec XVIII wieku. To były czasy, kiedy teoria Newtona była już bardzo dobrze ugruntowana, na jej podstawie przewidziano powrót komety Haleya i różne inne rzeczy. Otóż okazało się, że położenie Urana, wyznaczone na podstawie obliczeń, nie zgadza się z tym, co widać na niebie. Francuski matematyk i astronom Urbain Le Verrier pomyślał tak. To pewnie jest dlatego, że do obliczeń przyjęto, że ruch Urana odbywa się pod wpływem przyciągania przez Słońce i pozostałe znane planety. Skoro obliczenia prowadzą do wyznaczenia błędnego położenia, To znaczy, że na Urana musi działać jeszcze siła pochodząca od jakiegoś ciała, którego nie widzimy. Założył zatem, że w Układzie Słonecznym znajduje się jeszcze jedna planeta, która przyciąga Urana, a której nikt nigdy wcześniej nie zobaczył. Wykonał odpowiednie obliczenia, gdzie ta planeta powinna się znajdować. Przesłał wyniki tych obliczeń do swojego kolegi Johanna Gale do Berlina i Gale już na drugą czy trzecią noc obserwacji odkrył Neptuna. I to jest przykład, to jest historycznie pierwszy przykład odkrycia ciemnej materii na podstawie badania ruchu materii świecącej. Okazało się, że tej materii w Układzie Słonecznym jest więcej. Podobnie mogłoby być, jak się okazało, jest, we Wszechświecie. Jest bardzo dużo materii, która nie świeci. To jest, proszę Państwa, animacja pokazująca ruch gwiazd w centrum galaktyki. Proszę zwrócić uwagę, centrum galaktyki znajduje się tu, gdzie ten czerwony krzyżyk. Tam nic nie ma. Nie ma żadnego widocznego, świecącego obiektu. Te jasne plamy to są gwiazdy obserwowane przez kilkanaście lat. Proszę zwrócić uwagę, że one doznają ogromnego przyspieszenia. Ich tory zostają zakrzywione wokół tego pustego punktu. Na podstawie analizy ruchu tych gwiazd można obliczyć, jaka masa musi znajdować się w tym miejscu, aby była w stanie te gwiazdy tak zakręcić. I obliczenia wskazują, że ta masa musi być równa około 3 milionom mas Słońca. Co więcej, ta skala to jest 10 dni świetlnych, czyli to są rozmiary szeroko rozumianego Układu Słonecznego. Proszę sobie wyobrazić, że w Układzie Słonecznym musimy upakować 3 miliony Słońc i zrobić to w taki sposób, żeby tego nie było widać. Otóż jedynym sposobem to jest założenie, że w tym centrum galaktyki, tam jest, gdzie jest ten czerwony krzyżyk, znajduje się taka supermasywna czarna dziura. Nieświecąca czarna dziura. A więc wykrywamy na podstawie, tak jak Le Verrier, na podstawie ruchu świecącej materii, czyli Urana, odnalazł wcześniej niedostrzeganą materię, czyli Neptuna, tak my w centrum naszej galaktyki na podstawie ruchu gwiazd w centrum galaktyki odkryliśmy tę supermasywną czarną dziurę. No ale to ciągle jeszcze jest niewielki przyczynek do materii we Wszechświecie, bo masa tej czarnej dziury to jest 3 miliony mas Słońca, a masa naszej galaktyki to jest kilka miliardów mas Słońca, czyli wiele tysięcy razy więcej. Innym sposobem wykrywania ciemnej materii jest efekt soczewkowania grawitacyjnego. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy jakiś świecący obiekt, obserwatora, a pomiędzy tym świecącym obiektem, źródłem światła, a obserwatorem, znajduje się jakieś skupisko materii. To skupisko materii zakrzywia czasoprzestrzeń i sprawia, że światło wysłane z tego obiektu nie porusza się po liniach prostych, tylko po liniach zakrzywionych. Dociera do obserwatora po przebyciu takiej drogi. Obserwator stwierdza więc, że fotony, że światło docierają do niego z tego kierunku. Czyli widzi ten obiekt w tym miejscu na niebie, a nie w tym. Co więcej, jeżeli ten układ jest odpowiednio symetryczny, to on może zobaczyć również obiekt w tym miejscu. Tak więc on może zobaczyć cały taki świecący pierścień albo wiele poszarpanych fragmentów tego świecącego obiektu. Każdy z tych obrazów jest prawdziwy. Tu nie ma mowy o żadnym złudzeniu. To jest efekt deformacji przestrzeni przez obecność tej skupionej masy. I na podstawie tego typu obserwacji stwierdzono, że o ile tej świecącej materii jest zaledwie 3-4% tego, co byłoby potrzebne, żeby Wszechświat miał geometrię euklidesową, to tej ciemnej nieświecącej materii, powodującej powstawanie tych obrazów soczewkowania grawitacyjnego, jest bardzo dużo. Jest około 27% tego, co potrzeba, żeby wszechświat był euklidesowy. To razem.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: To już jest około 30%, 1/3. To ciągle jest dużo mniej niż trzeba, żeby wszechświat był euklidesowy. Mamy również dowody na to, że tej materii takiej zwykłej, jak mówimy, barionowej, czyli atomów, jest niewiele. To ta plansza jest dla mnie, żebym pamiętał, co mam powiedzieć. Także proszę się nie przejmować, że jest nieczytelna. Na to, że atomów, w przeciwieństwie do ciemnej materii, i że ta ciemna materia to nie mogą być, nie może być jakiś zimny gaz, nie mogą to być jakieś ciemne, mało masywne, nieświecące planety czy obiekty gwiazdopodobne, że to musi być coś innego. To wynika ze składu chemicznego wszechświata. Izotopy lekkich pierwiastków, wodoru, helu, litu, powstały w ciągu pierwszych 3 minut po wielkim wybuchu. My bardzo dobrze znamy fizykę takich reakcji, bo to jest testowane w reaktorach atomowych. I my wiemy, że gdyby zwykłej materii, atomów, było więcej niż te 3% potrzebne do euklidesowości Wszechświata, to skład chemiczny Wszechświata byłby inny niż obserwujemy. Tak więc ciemna materia nie może być złożona z atomów. Musi być złożona z jakichś cząstek elementarnych, których jeszcze nie odkryliśmy. Cząstek, które oddziałują grawitacyjnie ze zwykłą materią i prawdopodobnie za pośrednictwem słabych oddziaływań jądrowych, cząstek, które są skupione w galaktykach i gromadach galaktyk. To też jest dla mnie, może ten rysunek tylko będzie potrzebny. Ale co się okazało? W latach 90. okazało się, że sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Mianowicie, mówiliśmy o tym podrzucanym w górę kamieniu. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich 3 przypadkach, obojętne czy podrzucamy go wolno, tak że on się zatrzymuje i spada, czy podrzucamy go tak, że ucieka do nieskończoności, czy podrzucamy go tak, że on dochodzi do nieskończoności, ale z zerową prędkością, we wszystkich tych 3 przypadkach widzieliśmy, że grawitacja hamuje ruch tego kamienia. On się poruszał coraz wolniej. I tego się spodziewamy, spodziewaliśmy po ewolucji Wszechświata. Wszechświat rozpoczął swoją ewolucję około 14 miliardów lat temu w wyniku Wielkiego Wybuchu. Zaczął się rozszerzać. Ale ponieważ grawitacja przyciąga, to spodziewaliśmy się, że to rozszerzanie Wszechświata będzie coraz wolniejsze. Czyli, że na początku, zaraz po Wielkim Wybuchu, on się rozszerzał bardzo szybko, a potem coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. Tymczasem w latach 90. odkryto na podstawie obserwacji odległych galaktyk, że przez około pierwsze 7 miliardów lat po Wielkim Wybuchu Wszechświat rzeczywiście zwalniał, rozszerzał się coraz wolniej, ale potem zaczął się rozszerzać coraz szybciej. Czyli to jest tak, jakbyśmy podrzucili do góry kamień i ten kamień do pewnej wysokości poruszałby się coraz wolniej, a od pewnej wysokości zacząłby przyspieszać i oddalać się coraz szybciej. Trudno sobie to wyobrazić. Ja kiedyś robiłem program telewizyjny na ten temat i tam oczywiście ten efekt, podrzucałem piłeczkę tenisową i ten efekt nam pięknie wyszedł, ale to był trik zrobiony przez realizatora. Otóż, żeby zrozumieć, jak to jest możliwe, że Wszechświat zaczął się rozszerzać coraz szybciej, trzeba przyjąć. Pamiętajmy, że własności geometryczne materii zależą od materii. Po to, żeby przestrzeń rozszerzała się coraz szybciej, to materia musi mieć specjalne własności. Trzeba przyjąć, że oprócz tej zwykłej materii, że oprócz tej ciemnej materii, Wszechświat jest jeszcze równomiernie wypełniony pewną bardzo egzotyczną, bardzo specjalną materią. Fizycy nazwali tę materię ciemną energią, w odróżnieniu od ciemnej materii. Ta materia miałaby takie własności, że po pierwsze miałaby ujemne ciśnienie, a po drugie miałaby taką własność, że przy zwiększaniu pojemnika, w którym byśmy zamknęli tę materię, jej gęstość jest stała. Jak mamy zwykłą materię, jak mamy gaz w cylindrze z tłokiem, to jak odsuniemy tłok tak, żeby zwiększyć objętość, no to gęstość tego gazu maleje. W przypadku ciemnej energii ta gęstość pozostawałaby stała. Co więcej, taką możliwość przewidział Albert Einstein, kiedy odkryto ekspansję Wszechświata, on się nie mógł z tym pogodzić, bo panowało przekonanie, że Wszechświat jest statyczny, niezmienny. I zmodyfikował te swoje równania tak, aby tam można było wprowadzić wielkość, którą dziś byśmy zinterpretowali jako gęstość ciemnej energii. Co więcej, z obserwacji wynika, że ta gęstość ciemnej energii to musi być około 70% tego, co potrzeba, żeby Wszechświat był euklidesowy. Czyli mamy 3-4% materii w postaci atomowej, 26-7% ciemnej materii, tych egzotycznych, nieodkrytych jeszcze cząstek i 70% ciemnej energii. Razem to się dodaje do 100% i wychodzi nam, że Wszechświat prawdopodobnie ma tę najprostszą geometrię, geometrię euklidesową, że te wielkie trójkąty mają sumę kątów 180 stopni i tak dalej. Że on tylko lokalnie, przestrzeń jest powyginana, natomiast w wielkiej skali jest euklidesowa, że Wszechświat będzie się rozszerzał na zawsze, ale będzie to robił coraz wolniej. Czyli ten bilans gęstości we Wszechświecie to jest właśnie około 4% atomów, 23% ciemnej materii, około 73% ciemnej. Ale to, proszę Państwa, jest bardzo niepokojące, bo uzyskaliśmy zrozumienie wyników obserwacji, wprowadzając hipotezę istnienia bardzo egzotycznej formy materii, tej ciemnej energii. I ja przypomnę z historii fizyki dwa takie przypadki, kiedy sytuacja była podobna. Kiedy odkryto fale elektromagnetyczne, nie wiedziano, czym są te fale. Wszystkie fale, jakie znano wcześniej, to były mechaniczne zaburzenia jakiegoś ośrodka. Dźwięk jest mechanicznym zaburzeniem powietrza, czy wody, czy metalu, w którym się rozchodzi. To jest fala zgęszczeń i rozrzewy. Wszystkie inne fale na wodzie i tak dalej, to są odkształcenia jakiegoś ośrodka. Tymczasem fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni. My widzimy gwiazdy, chociaż przestrzeń pomiędzy nami i gwiazdami jest praktycznie próżną. Nie rozumiano, co to jest. I wprowadzono hipotezę eteru. Założono, że cały kosmos jest wypełniony eterem i że ten eter jest doskonale sprężysty, że ten eter jest nieważki, nie opada na gwiazdy czy planety, i że fale elektromagnetyczne są tymi zaburzeniami, mechanicznymi zaburzeniami tej substancji. My dziś wiemy, że tak nie jest, że to są fale elektromagnetyczne, są zaburzeniami pola elektromagnetycznego, nie wymagają żadnego nośnika. I z tamtej hipotezy pozostało tylko rzadko już używane powiedzenie na falach eteru. Ktoś coś nadaje na falach eteru, ale eteru nie ma. Podobnie z cieplikiem. Kiedy nie znano atomowo-cząsteczkowej budowy materii, nie wiedziano, co to jest ciepło. My dziś wiemy, że ciepło to jest energia kinetyczna ruchów atomów i cząsteczek. Więc, żeby wyjaśnić na przykład fakt, że zetknięcie ciała o wysokiej temperaturze z ciałem o niskiej temperaturze prowadzi do wyrównania temperatur, założono, że ciepło jest związane z hipotetyczną substancją o dziwnych własnościach i że ta substancja kumuluje się w ciałach gorących. W gorącym ciele jest więcej tej substancji, nazywano tę substancję cieplikiem, a w zimnych ciałach jest jej mniej. Przy zetknięciu ciała gorącego z ciałem zimnym cieplik przenika z ciała o wysokiej temperaturze do ciała o niskiej temperaturze, tak żeby poziom cieplika w obu ciałach się wyrównał i w ten sposób wyrównują się temperatury. My dziś wiemy, że żadnego cieplika nie ma. Więc być może ta nasza hipoteza o ciemnej energii ma podobny charakter i jest wynikiem naszej bezradności. I tu przechodzimy do kulminacyjnej części naszego wykładu. Otóż, proszę Państwa, dotychczas mówiliśmy o geometrii Wszechświata. Ale jak zwrócił uwagę wielki astrofizyk Karl Schwarzschild, i on to zrobił już w 1900 roku, jeszcze nikt nie wiedział, że Wszechświat się rozszerza, jeszcze nie było takiej znaczności. On zwrócił uwagę, że przestrzeń może mieć niezwykłe własności spójności. Że możemy sobie wyobrazić, że cały kosmos jest zamknięty, no powiedzmy jak pudełko po butach, ale ma takie własności spójności, że jak ciało opuszcza to pudełko przez jedną ściankę, to natychmiast wchodzi przez drugą, przeciwną. O co tu chodzi? Inny wielki fizyk rosyjski, Friedman, w popularno-naukowej książeczce zrobił ten rysunek, który pokazywałem na początku. Otóż, czy ktoś z Państwa mógłby mi użyć jeszcze kartkę papieru? No jeżeli nikt nie ma, to użyjemy chusteczki. Otóż... Tak, tak.
3: Jest.
0: Otóż... Proszę Państwa, to jest nasz euklidesowy, dwuwymiarowy Wszechświat. Przypuszczamy, że on jest nieskończony, czyli że wyobraźmy sobie, że ta kartka rozciąga się we wszystkie strony do nieskończoności. Jak narysujemy tutaj trójkąty, pomierzymy kąty, to suma kątów będzie wynosiła 180 stopni. No i większość ludzi przyjmuje tak. Z wyników obserwacji wynika, że Wszechświat jest opisany geometrią euklidesową. Ponieważ nie widzimy żadnej ściany, żadnej krawędzi, żadnego końca Wszechświata, to prawdopodobnie on jest nieskończony. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że tak być nie musi. Dlatego, że możemy wyobrazić sobie euklidesową kartkę papieru, ale o skończonych rozmiarach, takich jak ta. I teraz, co zrobić, żeby ten nasz dwuwymiarowy, skończony, płaski Wszechświat nie miał krawędzi ani ściany? No trzeba zrobić coś takiego. Zwijamy w rulonik. I teraz możemy podróżować po wokół tego wszechświata, nie napotykając żadnej krawędzi, żadnej ściany. Proszę zwrócić uwagę, że powierzchnia cylindra jest powierzchnią płaską, powierzchnią euklidesową. Jak narysujemy trójkąt na tej powierzchni, to suma kątów będzie wynosiła 180 stopni. To dlatego my możemy nakleić plakat na słup ogłoszeniowy i ten plakat się nie pomarszczy. Jakbyśmy spróbowali nakleić plakat na kulę ogłoszeniową, to on się nam pomarszczy. Jak spróbujemy nakleić plakat na siodło ogłoszeniowe, to on się nam porozrywa. Dlaczego? Bo geometria siodła i kuli jest inna niż geometria płaskiej powierzchni. Geometria powierzchni cylindra jest taka sama jak geometria płaskiej kartki papieru. No dobrze, ale to jeszcze mamy, tutaj mamy krawędzi. No to wyobraźmy sobie, że sklejamy tę krawędź z tą krawędzią. Powstaje nam obiekt, który się nazywa w matematyce torusem. Powierzchnia torusa również jest powierzchnią płaską. Sumy kątów w trójkątach na powierzchni torusa wynoszą 180 stopni. Mamy wtedy wszechświat bez ścian i krawędzi, ale o skończonej objętości. W przypadku dwuwymiarowym o skończonej powierzchni. Euklidesowy wszechświat o skończonej powierzchni. Tylko że własności takiego wszechświata są kompletnie inne niż własności nieskończonego takiego wszechświata. Jeżeli wyślemy w takim wszechświecie, z tego punktu, promień świetlny w tym kierunku, to on nigdy do nas nie powróci. W takim wszechświecie, jeśli wyślemy promień świetlny z tego miejsca w tę stronę, to po pewnym czasie on powróci. To znaczy, że jak spojrzymy w dal, w tę stronę i poczekamy odpowiednio długo, odpowiednio wiele miliardów lat, to zobaczymy tył własnej głowy. Bo światło odbite od mojej łysiny, od czubka, powędrowało w tamtym kierunku, obiegło świat dookoła i powraca do moich oczu. Podobnie ze światłem gwiazd. Widzimy gwiazdę w tym miejscu, bo światło biegnie do nas w tę stronę. Ale ta gwiazda świeci również w przeciwnym kierunku. I to światło może obiec cały wszechświat i powrócić do nas z innej strony. I będziemy tę gwiazdę widzieli tam. A więc taka przestrzeń ma fundamentalnie inne własności. Kto z Państwa gra w szachy? Tylko jedna osoba. W czasach mojego dzieciństwa wszyscy grali w szachy. Otóż proszę Państwa, zagramy teraz w szachy w takim wszechświecie, w takim dziwnym wszechświecie. Muszę odłożyć mikrofon, bo muszę używać obu rąk. Otóż gramy we wszechświecie, który ma topologię, czyli jeszcze do tego słowa wrócimy, czyli kształt takiego właśnie torusa. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. No w normalnej, na normalnej szachownicy coś takiego jest niemożliwe. No, o, zobaczmy, ten skoczek może zaatakować w ten sposób. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że my tę szachownicę zwinęliśmy w rulonik. A więc na przykład ta wieża może... Aha, teraz białe mają ruch. Zaraz, białe znowu. Otóż to jest przykład tych dziwnych rzeczy, jakie dzieją się w takim przypadku. Ale żeby było trudniej, to teraz proszę sobie wyobrazić. Dotychczas zbudowaliśmy wszechświat w kształcie torusa. I to jest bardzo łatwe. Ale my możemy zrobić tak, że przed sklejeniem tych dwóch krawędzi my możemy jedną z tych krawędzi przekręcić i skleić dopiero po przekręceniu. I wtedy powstaje nam obiekt, który nazywamy butelką Kleina. To jest butelka, która ma zerową objętość i nie ma ani wnętrza, ani zewnętrza. Otóż szachy, gdybyśmy szachownice skleili w taki sposób, byłyby o wiele trudniejsze, co wam zaraz pokażę. Otóż w takim przypadku

To jest równoważne do tego, że my sklejamy bardzo wiele takich szachownic ze sobą. I proszę zwrócić uwagę, co teraz się dzieje. W jednych obszarach ten koń się porusza w prawo, w drugim w lewo. Na jednych się porusza w górę i na innych w dół. To jest, innymi słowy, obraz nieba w takim wszechświecie, gdyby ta trójwymiarowa, bo to samo można zrobić z trójwymiarową przestrzenią. Proszę Państwa, tak jak posklejałem krawędzi tego prostokąta, to możemy przywoływane już tutaj pudełko od butów sobie wyobrazić, że sklejamy wieczko z dękiem, a przeciwne ścianki sklejamy ze sobą. Powstaje obiekt, który no, trudno sobie wyobrazić, bo trzeba by się znaleźć w czterowymiarowej przestrzeni, czego zrobić nie możemy. Ale jak się o tym dostatecznie dużo myśli, to człowiek zaczyna to widzieć, naprawdę. Tak więc powstaje pytanie, jaka jest i tego typu własności w odróżnieniu od geometrii nazywamy własnościami topologicznymi. I to naprawdę jest kształt przestrzeni. Bo to, o czym mówiliśmy cały czas wcześniej, te trójkąty i tak dalej, to była geometria przestrzeni. Własności metryczne, jak daleko, jaka powierzchnia. Natomiast dopiero zastanowienie się nad kształtem daje odpowiedź na pytanie, dopiero zastanowienie się nad topologią daje tę prawdziwą odpowiedź na pytanie o kształt. I widzimy, że to jest nietrywialna sprawa, dlatego że przy tej samej geometrii euklidesowej, jeszcze raz poproszę, przy tej samej geometrii możemy mieć kompletnie inne zjawiska. Proszę zwrócić uwagę, że w takim wszechświecie, nawet jak on jest kompletnie pusty, jestem tylko ja, a więc nie ma żadnego układu odniesienia. Ja mogę stwierdzić, czy ja się znajduję w stanie ruchu czy spoczynku. Ja wiem, że to brzmi strasznie. Dlatego, że co ja mogę zrobić? Jeżeli ja spoczywam względem przestrzeni, to jeśli ja wyślę dwa promienie światła, jeden w tę stronę, drugi w tę, w jednym momencie, to one, każdy z nich obiegnie wszechświat i powróci do mnie. I powrócą jednocześnie, bo przebędą tę samą drogę. Ale jeżeli ja biegnę po tej powierzchni i wysyłam jeden promień w kierunku, w którym biegnę, a drugi w przeciwnym, to teraz proszę zwrócić uwagę. Ja biegnę naprzeciwko jednego promienia, a uciekam przed drugim. Czyli, że te promienie dotrą do mnie, powrócą do mnie w różnych chwilach. I ta różnica czasu będzie zależała od tego, jak ja szybko się poruszam. I ja nie potrzebuję żadnych punktów odniesienia. A więc to są szokujące własności takich, jak mówią matematycy, wielospójnych przestrzeni. I teraz powstaje pytanie, czy to może mieć jakikolwiek związek z ciemną energią?

0: Otóż proszę Państwa, moim zdaniem może. Moim zdaniem może. Oto tu jest jeszcze pokazany rysunek, jak to jest w przypadku Ziemi. Mamy płaską kartkę papieru, rozciągającą się do nieskończoności, co jest zaznaczone przez te rozmyte krawędzi. No i wyobraźmy sobie, że Ziemia jest płaska. I że Magellan startuje z Sewilli, płynie generalnie w kierunku zachodnim. On nigdy nie powróci. Natomiast mieszkaniec tej galaktyki zobaczy tę galaktykę tylko i wyłącznie w jednym kierunku, bo tylko wzdłuż tej linii dobiega do niego światło. Ale jeśli zwijemy przestrzeń w rulonik, własności metryczne się nie zmieniają. Proszę zwrócić uwagę, te figury się nie zdeformowały. Jeśli zwiniemy Ziemię w rulonik, to Magellan, płynąc stale na zachód, w końcu powróci. No wiemy, że Magellan nie powrócił, bo go zabili po drodze, ale to jest inny problem. Także podróż Magellana wcale nie udowodniła, że Ziemia jest kulą. Podróż Magellana udowodniła, że Ziemia przynajmniej w jednym kierunku jest zamknięta. I jeżeli trójwymiarowy wszechświat jest tak samo zwinięty, to teraz proszę zwrócić uwagę, że mieszkaniec tej żółtej galaktyki zobaczy tę galaktykę w tym kierunku, ale zobaczy ją również w tym kierunku, w przeciwnym. Bo światło z tej galaktyki może obiec wszechświat dookoła i dotrzeć do niego. Już wspomniałem, że takie przestrzenie mają bardzo różne własności. I teraz, co to ma wspólnego z ciemną materią? Otóż proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz poproszę o nasz wszechświat. Prawo powszechnego ciążenia mówi, że grawitacja rozciąga się do nieskończoności i że siła grawitacji maleje jak odwrotność kwadratu odległości. Tak? Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że w takim wszechświecie będzie inaczej. My siedzimy tu. I teraz sprawdzamy, z jaką siłą przyciągamy ciało, które się znajduje w pewnej odległości. No w małej odległości od nas, to będziemy widzieli zwykłe prawo Newtona. Ale jak zaczniemy się oddalać i znajdziemy się w przeciwnym, w antypodycznym punkcie, to my będziemy swoją masą przyciągali to ciało w tym kierunku, ale również w tym kierunku. Czyli, że w antypodycznym punkcie siła grawitacji będzie wynosiła zero. Czyli, że siła grawitacji nie będzie zależała od odległości jak 1 nad r kwadrat, tylko będzie malała szybciej. Co więcej, do zera. Pewnej skali. A zatem widzimy, że grawitacja, nawet newtonowska grawitacja, musi w takim pozawijanym wszechświecie wyglądać inaczej. To również relatywistyczna grawitacja musi być inna. I być może to wytłumaczy przyspieszoną ekspansję wszechświata. Być może my, zakładając ten eder, czyli ciemną energię, zachowujemy się tak, jak platonik, który chciałby opisać świat liczbami całkowitymi. I wyobraźmy sobie takiego zoologa, bujatrystę. Bujatrystyka to jest dział weterynarii zajmujący się bydłem. Wyobraźmy sobie, że mamy zoologa, który twierdzi, wszystkie zwierzęta mają kształt brył platońskich. Wiadomo, brył platońskich jest 5. I nie może być więcej. I udowadnia to w następujący sposób. Proszę bardzo, bierzemy krowę i dopasowujemy do niej czworościan. Następnie mamy różne statystyczne, matematyczne metody, żeby ocenić, jak dobre to jest dopasowanie. Można to wyznaczyć, można wyznaczyć liczbę. Jak dobrze czworościan pasuje do krowy. Potem przypasowujemy do krowy sześcian. I znowu wyznaczamy to parametr tego doskonałości, tego dopasowania. Ośmiościan, dwunastościan, dwudziestościan. Dostajemy pięć wartości dobrego dopasowania. Któreś dopasowanie jest najlepsze. I wtedy mówimy na przykład, wszystkie krowy są dwunastościanami foremnymi. Bo proszę bardzo, przypasowaliśmy i nam to wyszło. Otóż być może jest tak, że my przypasowujemy model ekspansji wszechświata, wyprowadzone z ogólnej teorii względności przy założeniu, że ten wszechświat jest o taki i rozciąga się do nieskończoności. I teraz wychodzi nam, że najlepsze dopasowanie uzyskujemy przyjmując, że 70% masy we wszechświecie to jest ciemna energia. Ale być może to wynika z tego, że po prostu mamy za mało modeli. Bo o ile ogólna teoria względności dostarcza nam związku pomiędzy geometrią i materią, to nie ma żadnej teorii fizycznej, która wiązałaby materię z topologią. Takiej teorii nie mamy. I być może, jeśli będziemy taką teorię mieli i wtedy przypasujemy ją do wyników obserwacji, to być może ciemna materia potrzebna nie będzie. Tak już kiedyś było, proszę Państwa. To jest piękny obiekt, model Układu Słonecznego wymyślony przez Keplera. Otóż zanim on jeszcze swoje prawa sformułował, to on zauważył, że jeśli na orbicie, że jeśli potraktować orbitę Saturna jako okrąg i jako wielkie koło, przecięcie pewnej sfery, to jeśli w tę sferę wpisać jedną z brył platońskich, sześcian, a następnie w ten sześcian kolejną sferę, to przecięcie tej sfery, to wielkie koło, będzie odpowiadało orbicie Jowisza. Jeśli w tę kolejną sferę wpisać czworościan foremny, a w ten czworościan foremny wpisać kolejną sferę, to jej przecięcie to będzie orbita Marsa. I tak dalej. I on zbudował taki układ, taki model Układu Słonecznego. I proszę Państwa, najdziwniejsze jest to, że to się prawie zgadza, ale to jest czysty przypadek. I podobnie może być właśnie z nami, że nam się udało zinterpretować wyniki obserwacji jako przyspieszoną ekspansję Wszechświata spowodowaną przez obecność ciemnej materii, a prawdziwe wyjaśnienie może się okazać zupełnie inne. No i na koniec tego typu poszukiwania jakichś śladów tego pozawijania Wszechświata trwają. Ja sam byłem w to zaangażowany i sprawdzaliśmy, czy ten Wszechświat, bo najprostszy sposób to jest założyć, że zamiast dwuwymiarowego prostokąta mamy trójwymiarowy prostopadłościan i sklejamy te przeciwległe ściany. Ale mogą być też, i wtedy powstaje nam taki trójwymiarowy torus. Ale mogą być bardziej skomplikowane modele, na przykład bierzemy dwunastościan i utożsamiamy przeciwległe ściany. To sobie można wyobrazić, trzeba tylko cierpliwie dużo o tym myśleć. No i w coś takiego byłem zaangażowany i tam na razie wyniki są niekonkluzywne. Tyle mogę powiedzieć. Na koniec. Porównanie zalet i wad wszechświata jednospójnego i wielospójnego. Wszechświat jednospójny to jest ten. Płaska kartka rozciągająca się do nieskończoności. Wszechświat wielospójny to jest ten pozawijany. Otóż wszechświat jednospójny prawdopodobnie musi być nieskończony. Wielospójny musi być skończony. W jednospójnym wszechświecie liczba cząstek i masa musi być nieskończona. W wielospójnym wszechświecie liczba jest skończona. Masa jest skończona. Proszę zauważyć, że przyroda nie lubi nie tylko próżni, ale i nieskończoności. Żadna wielkość fizyczna poza rozmiarami wszechświata nie jest nieskończona. Wszystkie wielkości są skończone. Dlaczego akurat rozmiar Wszechświata miałby być nieskończony? We Wszechświecie jednospójnym musimy założyć, że 70% masy to jest ciemna energia. We Wszechświecie wielospójnym być może ciemna energia okaże się niepotrzebna. Tak więc wracamy do tego starego pytania, czy nie jesteśmy na tym tak naiwni, jak byli naiwni ci, którzy zakładali hipotezę o eterze i ciepli. Ale na koniec zacytuję włoskiego fizyka, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. To znaczy stwierdzenie, że Wszechświat jest pozawijany, będzie wymagało niezbitych dowodów obserwacyjnych, których, podkreślam, na razie w ogóle nie mamy. No i tu jeszcze cytat z Laplace'a, że ciężar dowodów na to, że odkryliśmy coś absolutnie nieoczekiwanego i niezwykłego, musi być proporcjonalny do tej niezwykłości. Czyli że jeżeli chcemy mówić o bardzo skomplikowanym kształcie Wszechświata, no to musimy mieć naprawdę mocne na to dowody. Podkreślam, na razie ich nie mamy. Dziękuję.
1: Panie Jerzy, bardzo dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Bo ciekawe, masz jest skomplikowane po takim wykładzie.
0: Nie są. Co jakiego obrazu Wszechświata Pan się składa? Ja się nie spodziewam. Ja się staram sprawdzać i czytam co kolegom wychodzi.
2: A intuicja? Coś takiego?
0: To jest zbyt odległo. Intuicja wynika z naszego życiowego doświadczenia. Te rzeczy są zbyt odległe od naszego życiowego doświadczenia. No wstęga Mobiusa to jest przykład taki właśnie zawinięty, dwuwymiarowy. Tak. To się wiąże oczywiście.
3: Chciałem zapytać, jak jest teoria z czarnych dziur. Znaczy, że tych czarnych dziur naprawdę nie ma, bo ta energia musi wychodzić.
0: Nie, czarne dziury jak najbardziej są.
3: Ale tam energię muszą jakoś emitować, jak ta jest całkiem ładna, to muszą wychodzić.
0: Czarna dziura nie jest w czasie
3: bardzo. Nie, ja wiem, ale jak tam ten promień wychodzi z jednej strony i z drugiej, no czarne dziury to sobie już nie znika, tak? Ale żeby powiedz i wrócić tak jak z tym promieniem, no w koło.
0: Nie rozumiem, o co pan chodzi.
3: Nie, czy jak w czarnej dziurze, na przykład jeśli mamy, że wszystko tam, co wpadnie w czarną dziurę, to w ogóle znika, tak? My nie wiemy, co jest.
0: Tak.
3: Jeżeli z tego to...
0: Ale energia nie znika, bo ta energia się przejawia we wzroście masy czarnej dziury. Także...
3: Bo ja mówię ten promieniowanie, że go biegło tak jakby z jednej strony i z drugiej.
0: Jak wpadnie do czarnej dziury, to nie wróci do nas. No ale to tak samo jak wypuszczamy psa na spacer, to jak go wilk zjedzą, to też nie wróci.
4: Pytanie. To, co Pan mówił o tej grawitacji, jeżeli mamy ten zamknięty wszechświat. No więc było tak, że jak odjeżdżamy na tą przeciwną stronę, grawitacja dąży do zera. Czyli w gruncie rzeczy jakby szybkość rozchodzenia się tym wszechświata by doszła do zera. Ale później, jak miniemy ten punkt i zaczniemy tutaj dojeżdżać, no to ona powinna wtedy rosnąć.
0: Tak, ale ja podałem ten przykład, bardzo naiwny, bardzo prosty zresztą. Bardzo niefizyczny, żeby pokazać, że topologia, czyli te własności spójności, to posklejanie przestrzeni na pewno wpływa na sposób działania grawitacji. Ponieważ to grawitacja rządzi sposobem rozszerzania się Wszechświata, to rozszerzanie się Wszechświata powinno wyglądać inaczej w takim posklejanym Wszechświecie.
4: Niż... W takim posklejanym to właśnie dobrze, bo ona do któregoś momentu jakby zwalniała, tak? Bo jedziemy tutaj, to zwalnia.
0: No efekt powinien być w dobrą stronę.
4: Przyspieszy.
0: Efekt tak. Powinien być w dobrą stronę, ale czy jest dostatecznie silny i tak dalej, no to nie wiadomo.
5: Panie profesorze, ale no z całej pana wypowiedzi wynika, że na siłę chcemy tłumaczyć sobie zjawiska nieznane poprzez jakieś czarne dziury, czarne energie.
3: Tak? Za pomocą znanego.
0: Czarne dziury.
5: No to są jakieś enigmatyczne historie.
0: One nie są enigmatyczne, ponieważ
5: One są stworzone na potrzeby wytłumaczenia sobie niepojętych przez nas jak.
0: Nie, dlatego że czarne dziury.
5: Czarna energia też, to jedno i drugie.
0: Czarne dziury są przewidywane, wynikają z równej ogólnej teorii względności oraz ich istnienie jest potwierdzone licznymi obserwacjami. W naszej galaktyce znamy kilkadziesiąt obiektów, które niewątpliwie są czarnymi dziurami.
5: No dobrze, no ale czarna energia jest czymś w ogóle...
0: Czarna energia to jest całkiem co innego.
5: Wymyślonym do wytłumaczenia sobie...
0: Tak.
5: Czymś... No...
0: Powtarzam, to jest hipoteza.
5: Ja rozumiem, ale...
1: Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie?
0: Dziękuję Państwu bardzo.
6: Dziękuję. 10 lutego na wykład dotyczący emigracji i imigracji.
7: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
8: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Dzień dobry Państwu. No bardzo się cieszę, że możemy chociaż tą drogą się znowu spotkać, porozmawiać o ważnych rzeczach. Mam nadzieję, że Państwo, skoro się przyłączyli teraz jako słuchacze i widzowie, mają się dobrze. Ja osobiście też ciężki czas jakoś przetrwałem bez szkód. Jestem już po dwóch dawkach. Słońce przynajmniej nad Wawelem, nad Krakowem, skąd do Państwa mówię, świeci, więc nastrój mamy, mam nadzieję, taki roboczy, żeby porozmawiać o zakonach. To jest naszym dzisiaj tematem uzgodnionym z panią profesor. I ja chętnie się tego tematu podjąłem, do czego zakony służą Kościołowi rzymskokatolickiemu, bo to jest specjalność przede wszystkim Kościoła rzymskokatolickiego. Ale od razu zaznaczam, że to jest niezwykle bogaty, niezwykle obszerny temat. Nie starczyłoby nam, myślę, kilku godzin nawet, żebyśmy go mogli wyczerpać. Siłą rzeczy muszę się skupić tylko na pewnych elementach tego wielkiego tematu. Co to są zakony, to mniej więcej, zwłaszcza w Polsce, gdzie w końcu zakonów ciągle nie brakuje i na ulicach zakonników widujemy inaczej niż w krajach na przykład Europy Zachodniej, no nie trzeba nam tłumaczyć. Natomiast nie wszyscy znamy pewne rzeczy dotyczące zakonów, a więc między innymi terminologii, o której trochę chcę opowiedzieć, trochę o statystyce tych zakonów, o problemach, jakie one dzisiaj mają. No i oczywiście o tym kontraście, który nam się ostatnio daje we znaki, jeśli śledzimy życie publiczne, media, to widzimy taki kontrast między tym, o czym Państwu tutaj też będę opowiadał, tym wyidealizowanym wizerunkiem zakonów, ich roli, no i z drugiej strony praktyką, praktyką dnia dzisiejszego. Może to tak jest w każdej organizacji, może to nie jest jakaś wielki wyjątek dotyczący tylko Kościoła rzymskokatolickiego, a może jednak specyfika tego Kościoła sprawia, że ten kontrast coraz częściej nam się pojawia i też myślę, wielu z nas to przeżywa dość boleśnie, bo mogą się czuć związani z Kościołem w taki czy w inny sposób, a muszą się borykać z tymi wciąż ujawnianymi nowymi, smutnymi, czasami tragicznymi sprawami dotyczącymi życia kościelnego. Czym są zakony? Zakony w największym skrócie, można powiedzieć, są taką kroplówką, która podtrzymuje, która odnawia życie duchowe, życie wiary w Kościele. Można powiedzieć inaczej, że zakony oplatające całą siecią, prawie cały glob, gdziekolwiek jest Kościół rzymskokatolicki, a jest on na całym świecie, tam mniej czy bardziej swoją obecność zaznaczają także zakony. Więc można też powiedzieć inaczej, że to jest taki krwioobieg dla Kościoła, krwioobieg, którym płynie żywa krew wiary. Przynajmniej powinna płynąć. Że z jednej strony jest struktura, jest hierarchia, jest administracja, są parafie, są kościoły, są seminaria, wszystko wiemy, ale z drugiej strony czasami zdarza się, że tam nie ma za dużo wiary. Więc potrzebne jest jakieś dodatkowe, mówiąc językiem współczesnym, zasilanie. Zasilanie, żeby trochę tej wiary dopłynęło. No i do tego między innymi służą zakony. My zakony postrzegamy
coraz częściej jako taki rodzaj instytucji charytatywnych. Skupiamy się na jednym, że to są organizacje, które często wyręczają państwo tam, gdzie ono nie chce albo nie może pomagać najbardziej potrzebującym w społeczeństwie i wtedy wyręcza się właśnie zakonami. Między innymi dlatego toleruje zakony albo wręcz je wspiera. Takie zwłaszcza, bo nie wszystkie się zajmują pomocą charytatywną, opieką nad potrzebującymi najbardziej, nad biednymi, nad chorymi, nad starymi. Nie wszystkie zajmują się edukacją, wychowaniem młodzieży, ale większość się dzisiaj zajmuje. No i to powoduje, że wielu uważa, że to właściwie do tego są przede wszystkim potrzebne zakony. Nie jest to takie proste, bo jednak przede wszystkim główna rola zakonów to jest ta pierwsza, ta kroplówka, podtrzymywanie żywej wiary, dawanie świadectwa wierze i do tego służą najogólniej zakony, żeby z jednej strony ludzie widzieli namacalne znaki, że są tacy, którzy chcą żyć według Ewangelii i gromadzą się na przykład w zakonach, we wspólnotach zakonnych, a z drugiej strony, to też bardzo ważne, są ludzie, którzy po prostu ciągną do takiego życia, potrzebują takiego życia zakonnego, takiej wspólnoty, żeby zaspokajać swoje własne, indywidualne potrzeby duchowe. Więc tak to wygląda, że mamy cały splot powodów i przyczyn, dla których zakony są tak ważne w Kościele i dla których one ciągle trwają, mimo wszystkich kłopotów i kryzysów, jakie i cały Kościół dzisiaj przeżywa jako instytucja i one same jako właśnie takie organy pomocnicze Kościoła. To teraz powiedzmy sobie parę słów o tym, co ludzi właśnie popycha w stronę życia zakonnego. Co jest ich inspiracją? Dlaczego oni wybierają życie zakonne? Przecież niełatwe, wszyscy wiemy, że to nie jest takie życie świeckie, nasze. No więc oczywiście i tutaj jest cały splot bardzo różnych powodów i one się historycznie zmieniają. Z innych powodów ludzie, a zwłaszcza na przykład młode dziewczyny, czy kobiety, czy wdowy, szły do wspólnot zakonnych w dawnych czasach. Zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj. Niemniej jednak pewne ogólne prawidłowości są wciąż te same. I jak zakony istnieją, a można się spierać, czy one istnieją 1000, czy 1500, czy 2000 lat, to zależy od definicji zakonu. Niemniej jednak właściwie od początków chrześcijaństwa zorganizowanego one towarzyszą chrześcijaństwu i towarzyszą Kościołowi, są częścią Kościoła rozumianego szeroko. Jakie są te No, często one wynikają z warunków życia, że bywa tak źle we własnej rodzinie, we własnym otoczeniu, że ludzie, młodzi chłopcy, młode dziewczęta, jeśli mają taką możliwość, nie widząc innej szansy, żeby żyć względnie normalnie, po prostu mieć co zjeść, gdzie się przespać i gdzie bezpiecznie mieszkać, no to kierują się właśnie w stronę wrót czy bram klasztornych, pukają, żeby tam ich przyjęto, zakładają, że tam im nic złego nie grozi, dostaną zawsze coś do jedzenia, wikt i opierunek i jeszcze może zdobędą na przykład jakieś konkretne wykształcenie, jakiś zawód, a przynajmniej będą w stanie na przykład, co dzisiaj jest oczywiste, ale przed wiekami wcale nie było, nauczyć się czytać i pisać. Więc z takich powodów też przez wieki ludzie szli do zakonów, ale przecież byli tacy, którzy szli z powodów religijnych. Oni chcieli naprawdę służyć
tak uważali, że to jest takie miejsce, gdzie oni mogą służyć Panu Bogu. No i przy okazji oczywiście Kościołowi, bo to dla nich było nierozerwalne. Służba Bogu znaczyła służba też Kościołowi. I poprzez służbę Bogu, poprzez służbę Kościołowi uważali, że służą wszystkim ludziom, społeczeństwu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Były czasy, że szło się do zakonu, żeby się schować przed możliwymi represjami, szykanami. Tak było na przykład w momentach wielkich historycznych przełomów, rewolucji, tak jak w Polsce po 40 roku, kiedy zmienił się ustrój. Wielu ludzi pochodzących ze środowisk inteligenckich, mających przed wojną jakieś powiązania rodzinne z tamtejszą władzą, przedwojenną władzą, no to nie wszyscy byli pewni, czy w nowych warunkach pod rządami komunistów oni będą mogli bezpiecznie i spokojnie żyć, studiować i tak dalej. Wielu nie mogło, zwłaszcza w latach stalinowskich, i szli wtedy do zakonu. To była dla nich ostatnia jak gdyby deska ratunku, żeby zniknąć i po prostu tam czekać na lepsze czasy, a może zostaną, a może wrócą do życia świeckiego, jak się sytuacja polityczna poprawi. Przykładem są na przykład Adam Boniecki czy Jan Andrzej Kłoczowski, znany dominikanin, akurat składa się tak, że i sam go znam osobiście. I on na tej zasadzie, będąc historykiem sztuki, ostatecznie zdecydował się jednak na życie zakonne, ponieważ tam się czuł bezpieczniej, a potem to już siłą pewnego rodzaju inercji albo też po prostu podtrzymanego wyboru zostawał. Takich ludzi było wielu, to była też motywacja. Była motywacja naturalnie przez wieki czysto ideowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli po prostu tak jak wspomniałem, ludzie chcieli służyć Bogu w ten sposób, że albo wstępowali do zakonów, albo po prostu zakładali zakony. Dwie największe figury w historii zakonów, no to są właśnie tacy ludzie. Święty Franciszek, być może największy, najbardziej popularny w ogóle święty w historii. To był przecież świecki, który zostawił swoje zamożne życie w XIII wieku we Włoszech, żeby założyć własny ruch, który potem się przekształcił w jeden z najbardziej do dzisiaj wpływowych i licznych zakonów na świecie, w świecie katolickim, czyli franciszkanów. To samo dotyczy dominikanów, to samo dotyczy benedyktynów. Wszystkie te nazwy, które w Polsce ciągle jeszcze są pamiętane, bo to nie jest wcale oczywiste. W świecie zachodnim coraz większa jest ignorancja na ten temat i się w ogóle nie potrafiłoby pewnie odpowiedzieć na te podstawowe pytania, o których teraz rozmawiamy, do czego te zakony służą, na czym polegają i tak dalej. Otóż te wszystkie nazwy, benedyktyni, kapucyni, franciszkanie, to są ciągle jeszcze takie nazwy, które funkcjonują w polskim życiu publicznym i nie trzeba specjalnie się zastanawiać, o co chodzi. No niemniej jednak jest też wiele rzeczy, o których nawet tacy ludzie, którzy nie są całkowitymi, powiedzmy, analfabetami w tej sprawie, mogą mieć pewne kłopoty. Terminologia, popatrzmy na terminologię. Czy wiemy, jak się nazywa przełożony klasztoru jakiejś wspólnoty męskiej? No, pewnie większość wie w Polsce. To jest opat albo przeor. A jak to wygląda w zakonie żeńskim? Bo są wspólnoty, zgromadzenia zakonne żeńskie. No więc na czele klasztoru stoi opatka albo przeorysza. Dawniej powiedziano by często ksieni. Ksieni stoi na czele
klasztoru żeńskiego. Czy wiemy, co to jest w sensie zakonnym charyzmat? Charyzmat bardzo często, jak zakonnicy próbują odpowiedzieć mniej zorientowanym, o co chodzi w życiu zakonnym, mówią, chodzi o charyzmat, to znaczy chodzi o pewien, jak to w języku religijnym, w języku wiary by się powiedziało, dar Boży, że my mamy takie czy inne dary Boże za pośrednictwem dla wierzących Ducha Świętego, przekazywane tym, którzy chcą się otworzyć właśnie na łaskę, na działanie Pana Boga i iść w tym kierunku, jak czują, że powinni iść. Mówią wtedy, że to jest powołanie. Oni chcą realizować powołanie, które czują. I tak przez wieki bardzo często od ludzi właśnie wstępujących i żyjących dłuższy czas we wspólnotach zakonnych słyszymy, że to było powołanie i że mimo wszystkich problemów, wszystkich złych doświadczeń, jednak mają poczucie, że wybrali dobrze, że poszli za głosem tego powołania i że to była słuszna decyzja. Oczywiście nie wszyscy. Inni powiedzą, to była wielka pomyłka, ale o tym jeszcze chwilę powiemy później. Jaki jest wkład zakonów w kulturę, w historię świata chrześcijańskiego i nie tylko, to też pewnie z grubsza wiemy. Jest ogromny. Cokolwiek powiemy o tym aspekcie przykrym, który dzisiaj tyle razy nas, no można powiedzieć, atakuje, to jednak generalnie biorąc zakony odegrały ogromną rolę w tworzeniu tego, co w średniowieczu nazwano cywilizacją chrześcijańską. Benedyktyni przysłowiowi, którzy siedzieli, całe życie spędzali na przepisywaniu świętych tekstów, a przy okazji ratowali po prostu dorobek kulturalny, można powiedzieć, ludzkości, do których na pewno święte pisma, Biblia należą. Przepisywali, nie szczędząc czasu i sił, całe życie potrafili tak spędzić i dzięki temu zachowały się, przetrwały te starożytne pisma. Nie było wtedy jeszcze wynalazku druku, więc musiano to robić ręcznie. Przy okazji, robiąc to ręcznie, ze względu na szacunek dla tych świętych tekstów, starali się skrybowie, ci przepisywacze, ci mnisi, je ozdabiać. I często mamy do czynienia nie tylko z tekstem, ale też z dziełem sztuki, sztuki, można powiedzieć, malarskiej. To jest jeden z przykładów, oczywiście takich przykładów tej kulturotwórczej roli zakonów znajdziemy całe mnóstwo przez wszystkie wieki. Oczywiście powstaje też takie pytanie, no dobrze, ale czy to nie jest w jakiś sposób takie odwrócenie się od społeczeństwa, żeby wstąpić do zakonu? Bo przecież ze swojej natury zakon polega właśnie na tym, że się odcinamy od świata. Odcinamy się od świata zwykłego, takiego na co dzień, od jego zmartwień, od jego radości, od jego przyjemności. Wybieramy inne życie. To jest rewolucja dla każdego człowieka, który się na to decyduje, kobiety czy mężczyzny, obojętne w jakim wieku. Dawniej naturalnie, o czym wspominałem, w bardzo młodym wieku szło się do zakonu, no bo w ogóle ludzie żyli odpowiednio krócej i człowiek nastoletni już był de facto, a nawet jeszcze młodszy, dziesięcioletni, już był członkiem społeczności dorosłych. Dzisiaj tendencja jest inna i wszyscy, którzy się tym zajmują, podkreślają, że
w późniejszym wieku, w bardziej dojrzałym wieku ludzie, jeśli w ogóle decydują się, to się na życie zakonne wstępują do zakonów. Może to i dobrze, bo to jest wtedy bardziej dojrzała decyzja. Przez wieki była to często decyzja przymusowa, wynikająca z warunków życia. Młoda kobieta każdego stanu, która traciła męża, a to było powszechne, zostawała często bez środków do życia i bez opieki. Dla niej klasztor, wspólnota klasztorna była miejscem ratunku. Dziewczęta nie mogły właściwie nigdzie zdobyć elementarnej wiedzy, elementarnego wykształcenia, czytać, pisać. Wobec tego niektóre z nich miały taką szansę właśnie we wspólnotach zakonnych. One nie musiały być wyświęcone, wystarczyło, że były w ramach tej wspólnoty, były w postulacie albo w nowicjacie, niekoniecznie wszystkie przyjmowały ostatecznie te trzy główne śluby zakonne, ale jednak zdobywały te okazje, te szanse. Dzisiaj już to jest bardzo rzadko motywacja, żeby przetrwać egzystencjalnie, ekonomicznie, materialnie. Raczej jest to decyzja, raczej godna szacunku, świadomy wybór. Ja tak chcę żyć. No ale czy ja się chcę oddzielać od innych? Bywa, że tak, że jestem tak zmęczony, tak rozczarowany światem zewnętrznym, świeckim, że szukam jakiegoś ratunku właśnie w takiej wspólnocie. Tu są dwie możliwości, bo są zakony tak zwane, nazwijmy je świeckie, i zakony kontemplacyjne. Zakony kontemplacyjne za kratą, za klauzurą, to są oczywiście także żeńskie zakony, polegają na tym, że się właśnie modli za świat, za jakąś konkretną sprawę, za konkretnego człowieka, ale generalnie za świat, żeby trwał. I medytuje się wszystkie tajemnice wiary. No to to jest właśnie zakon kontemplacyjny, medytacyjny, który nie ma żadnego praktycznego wykorzystania, poza tym, że dla wielu to jest jakieś wsparcie duchowe. Sama świadomość, że są takie miejsca, gdzie się za ciebie modlą, jak jesteś w potrzebie. Są zakony świeckie, są zakony kontemplacyjne i te się rzeczywiście od świata izolują, a w ramach tej izolacji można też wybrać wręcz dosłowną izolację i wtedy zostaje się mnichem, pustelnikiem. Takich pustelników kiedyś było mnóstwo i byli dla wielu ludzi czymś bardzo ważnym, bo byli przykładem, że można oddać całe swoje życie właśnie kontaktowi, powiedzmy, ze sferą wyższą, z Panem Bogiem. Nic z tego nie mieć, bo zwykle pustelnik żyje w skrajnej, oczywiście, w skrajnym ubóstwie. I do dzisiaj pustelnicy się pojawiają. Jest ich w Polsce w tej chwili legalnie, że tak powiem, bo to jest działalność tolerowana, znana władzy kościelnej, tolerowana. Kilku, niespełna chyba, nie ma dziesiątki, ale są. Są też, nawet rośnie zainteresowanie nimi, tak zwane dziewice i wdowy konsekrowane. Rośnie zainteresowanie taką formą życia. To polega na tym, że się ślubuje do wiadomości władzy kościelnej, że chce się żyć w świecie świeckim, ale zachowując, no jak to się mówi w języku tradycyjnym, religijnym, czystość. Może to dotyczyć dziewcząt, kobiet niezamężnych, może dotyczyć i często, coraz częściej, nie mówimy o tysiącach, mówimy o setkach, ale jednak w
przypadku kobiet, którym mężowie umarli, one się decydują na życie właśnie tak zwanych wdów konsekrowanych, czyli poświęconych w obecności przedstawiciela Kościoła. Wszystkie zakony w zasadzie oczekują od swoich członków na różnych etapach ich kariery, że tak powiem, zakonnej, trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Czystość oznacza praktycznie, że wyrzekam się świadomie życia małżeńskiego ze względu na to, że chcę poświęcić swoje życie czemu innemu. No, ubóstwo oczywiście, wiadomo, polega na tym, że się wyrzekamy własnego majątku i jesteśmy gotowi pracować na rzecz naszej zakonnej wspólnoty, dzielić się w tym sensie z owocami tej pracy z innymi. No a posłuszeństwo oznacza oczywiście, że ponieważ wybrałem takie powołanie zakonne, no to słucham się moich przełożonych. Oczywiście w granicach, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnego rozsądku. No są rzeczy, których nie wiemy, że się nie powinno robić, a jeśli się dzieją, to powinniśmy, a w każdym razie na pewno możemy przeciwko temu występować. I to nie jest naruszanie ślubu posłuszeństwa, to jest po prostu raczej realizacja tego podstawowego obowiązku chrześcijanina, żeby służyć dobremu, a nie złemu. Postulat to z kolei okres wstępny, jeśli idziemy do zakonu, zwłaszcza żeńskiego, to najpierw jesteśmy postulantkami. Potem nie dłużej jak 2 lata trwa tak zwany nowicjat. Już jesteśmy wstępnie uczeni tego,

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: I jak już wiem, to drapieżnik musi być,
0: więc my
1: mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet.
0: Mm-hmm.
1: Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć ile się da tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, to będzie mój pierwszy raz. Widzisz,
1: ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić,
0: aha,
1: że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już mam.
1: Już ma
0: słyszymy.
1: Być jakiś efekt.
0: A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy
2: i opiekamy,
1: otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Wiesz, całkiem
0: super.
1: Sporo tego dajemy, wiesz, ale nadmiar
0: no właśnie.
1: Trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi
1: tak,
0: do
1: tak. I
0: większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
1: Słyszysz?
0: Słyszę, tak.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Nie jest agresywnie.
1: Nie jest agresywne. Ryba tak. była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest. Odrobinę takiej skórki damy, ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny,
0: jasne, nie
1: jeżeli
0: jest
1: mamy dobrą patelnię, tak? Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień.
0: Jasne.
1: I robimy naszą sałatkę.
0: Sałatkę. Oczywiście osoby, które są takie no, słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ma ciepła jest i ma dobre soki, jak pisze Hildegarda. My nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej. No bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich no, z nadmierną wagą, czy takich postawnych powiem, ona
1: przy setnym odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
0: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silna i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
1: Zwróciłaś na coś uwagę. Nie wpadamy w panikę. Zaczcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak?
0: Aha.
1: Nie przerzucamy. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, tak? Prawa, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
0: Co do tej rzodkwi i odflegmiania. Tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problem.

0: Tej surowizny mniej. Trawy cytrynowej, tak.
1: Ma być orient, niech będzie. No to te wszystko sobie przemieszamy.
0: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
1: smaku.
0: I smaku. I
1: miodu
0: w ogóle
1: trochę mogę? Czy
0: troszeczkę możesz,
1: nie,
0: tak?
1: Ale nie za dużo.
0: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi no, trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie doktor Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badanie, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu, tak, jak od czasu do czasu.
1: I wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie
1: jak
0: zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, mhm. Żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie
0: tak,
1: daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni, ale...
1: się pojawił, tak, widziałaś? Mhm.
0: Ale malutko, więc super. Niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia. Możemy sobie już...
0: Fajnie. O, jeden rzeczywiście króciutko ta rybka.
1: Bo ona już dostała od strony aha. Tutaj tak. Mięska, więc z tej strony to już tylko kawałeczek.
0: Z ziołami, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ona też ładnie wygląda tak. Z tymi w tych przyprawach orientalnych.
1: No dlatego wiesz co.
0: No. O to nam chodziło.
1: O to nam
0: a
1: chodziło.
0: Tobie w zasadzie.
1: Tutaj mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak już mamy taki chlebek orkiszowy, który nam został i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
0: No rewelacja. A jaka ozdoba przy okazji.
1: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
0: Dołożymy.
1: Taka rzodkiew, taka przemacerowana też jest
0: tak.
1: Fajna, bo ona jest taka chrupiąca.
0: Tak.
1: Fajnie ona wpłynie na jakby wiesz.
0: I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę... połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
1: Zrobiliśmy taką bogatą wersję. Mogło być to ciupkę mniej. Tyci jeszcze nie soliliśmy w ogóle.
0: Czyli na sam koniec.
1: To odrobina dosłownie. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik.
0: O,
1: co ty na to?
0: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
1: O, to tutaj.
0: A doda nam ciemnego, bardzo pięknie.
1: Nie wiem jak wy, ale ja już drugie śniadanie mam.
0: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
1: Rybka idealnie upieczona.
0: Mnie ciekawi, wiesz.
1: Zobacz,
0: tak.
1: Soczysta,
0: tak.
1: Nieprzepieczona.
0: Nie wysusza, tak.
1: Tak, piekła się od tej strony, dlatego od skóry króciutko już wtedy.
0: No jak?
1: Fajnie pachnie.
0: Ja ciekawa jestem tych
1: soli dziewięć. W ogóle nie brakuje.
0: O kurczaka, dobra.
1: No gdzie?
0: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
1: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła ósma. To czas na kolejny pogodowy komentarz. Zapraszam. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Co w pogodzie dziś? Od wczoraj Polska dostała się od zachodu w zasięg Zatoki Niżowej, prowadzącej główny aktywny front chłodny, przesuwający się od zachodu w kierunku dzielnic środkowych, prowadzący aktywne, intensywne zjawiska konwekcyjne z burzami, opadami deszczu, lokalnie także gradu. Zjawiskom tym lokalnie towarzyszył silny, porywisty wiatr osiągający prędkość maksymalną do 70 km na godzinę. O poranku strefa frontowa wychodząca z ośrodka niżowego z nadpółnocnej Szwecji lokuje się od południowego Bałtyku przez Zatokę Gdańską w kierunku południowym z zafalowaniem w rejonie Pojezierza Kraińskiego i Pojezierza Chełmińskiego. Łagodnym łukiem kieruje się dalej na Mazowsze Wschodnie i dalej prosto w kierunku na południe, na pogranicze Małopolski i Podkarpacia. Poza naszym krajem przez wschodnią Słowację, wschodnie Węgry, po zachodnią Rumunię, gdzie wyraźnie słabnie i zanika. Te struktury zachmurzenia przemieszczają się wzdłuż frontu od południa w kierunku północnym, ale cała struktura dość szybko przesuwa się w kierunku wschodnim. Na uwagę zasługuje strefa zachmurzenia wychodząca z Pojezierza Kraińskiego w stronę ziemi lubuskiej, którą można interpretować jako fragment frontu przerzuconego przez plecy niżu. Ten główny front oddziela od siebie dwie masy powietrza. Ta przed frontem niebawem opuści nasz kraj i nie będzie już temperatury plus 30 stopni. W chłodniejszej masie powietrza polarnego temperatura umiarkowana, przeważnie w przedziale od 23 do 26. Nieco chłodniej będzie w dzielnicach północnych. Tutaj temperatura 22-23, a w pasie wybrzeża nieco niższa. Natomiast najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich. Tutaj temperatura może osiągnąć 28-30 stopni miejscami. W obszarach górskich wyraźnie chłodniej. A my znajdujemy się w zasięgu ośrodka niżowego z nadpołudniowej Szwecji. A to oznacza generalną zmianę warunków pogodowych. Przede wszystkim wspomniane ochłodzenie, a także postępująca zmiana kierunku wiatru na zachodni do północno-zachodniego. Utrzymywać się będzie duże zachmurzenie, głównie kłębiaste. Miejscami przejściowo pojawiać się będą tylko tak zwane okna pogodowe, ale w innym miejscu i czasie. Dzisiaj dokończy się zapoczątkowana wczoraj generalna wymiana mas powietrza. Dotychczasowy o cechach kontynentalnych będzie wypierany na wschód i północny wschód, natomiast od południowego zachodu i zachodu napływać będzie powietrze polarne. Na razie od południowego zachodu, ale w niedługim czasie zmieni kierunek na północno-zachodni i zaciągane będzie jeszcze chłodniejsze powietrze z nad Morza Północnego. Ale to od poniedziałku. W poniedziałek rzeczywiście sporo ochłodzenia, 18 stopni tutaj na ziemi chełmińskiej, jutro jeszcze w granicach 24-25. Tyle prognozy pogody, tyle komentarza pogodowego. 4 minuty po godzinie 8, a dzisiaj możecie nas Państwo także słuchać na częstotliwości jutro 89.30 MHz w paśmie UKF FM. A za chwilkę kolejna audycja przygotowana z cyklu Kupuj Świadomie. Kupuj Świadomie to program, którego operatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zapraszamy serdecznie. A kolejna prognoza już o godzinie 9.00.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku, ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają. Zapraszam do wysłuchania odcinka.
2: Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy w takich, przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej takich badań typowych jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
3: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast takie podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale to też może być informacja o anemii, bo przy anemii te krwinki czerwone, które jest mało, obciążone, bo krwinki czerwone przenoszą żelazo, one opadają na dół, one mają też wtedy średnicę mniejszą, w związku z tym ta różnica między krwinkami, które widzimy gołym okiem w takiej rureczce, Westerglina to się nazywa, a surowicą jest bardzo duża i wtedy my mówimy, że to jest hematokryt, prawda? I hematokryt jest niski, to znaczy, że mamy mało krwinek czerwonych. Krwinki czerwone liczymy w milionach, a białe ciałka krwi, które są na wierzchu, jako takie kożuszek, w niektórych chorobach, na przykład białaczkach, jest to widoczne, bo wtedy tam idzie w miliony, jak się liczy te krwinki białe, no to one są po prostu rozdzielone między sobą i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to OB będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło. Oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy. Nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie. No to wtedy obie się zmienia i staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH minus, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat, czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi, że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda? I że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mhm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, no to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny i to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu, wtedy jest interwencja, prawda, u matki tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie, to jest to CRP, jest na przykład ważne jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyku w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to odczuwają pacjenci. I też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć, a w zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej, kiedy pionowo dana osoba jest ustawiona, to widać, czy są poziomy płynów, czyli badania radiologiczne. Też należy do takich badań, które szybko można wykonać w warunkach szpitalnych, a USG jest naprawdę cudownym narzędziem, bo można w szybki sposób zdiagnozować, czy mamy do czynienia na przykład z wyrostkiem ostrym, który już wymaga interwencji. Zwłaszcza jak to jest u dzieci, one są szczupłe, to te tkanki są bardzo łatwo dostępne. Kolejnym badaniem to jest badanie, czyli mamy morfologię z tym rozmazem, gdzie widać, jak te krwinki wyglądają. Wiemy, że one czerwone mogą mieć różny kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta krwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta krwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą. I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja z podaniem witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc słabo nieodporny, a był blado.
2: Zielony.
3: Blado-żółty, to jest taka żółta taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo i czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminą B12, z chorobą też autoimmunologiczną. To jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda? To jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to krwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To krwinki są małe. Jeżeli krwinka ma ktoś anemię, ale krwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie. Czy na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to ona obniża. I wtedy ta krwinka jest, jak jest mała, to znaczy, że to już trwa ten proces dłużej. Ale już normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnica między ostrą, a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka. Bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita cienkiego w towarzystwie, tak jest duet dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci dróg moczowych i też górnych dróg oddechowych to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IG właśnie, mamy IgG i oceniamy właśnie, jaki jest ten powód, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, to jest zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? I sprawdza się dobowo, ile człowiek takiego białka traci. I te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym. Pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa, nie złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię. Bo to jest między innymi powód w chwili obecnej. Kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był ból związany z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. Mhm. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, mhm. bo ja w laboratorium nie wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś wszystko. Uważa, że wszystko wie, zawsze lepiej się z kimś naradzić i kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Mhm. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem i stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, mhm. prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzona. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czy jako endokrynne może być stosowane i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. A w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
2: Półeczek.
3: Tej półeczki takiej publikacji. To jest może ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z półeczką.
2: Mają półeczką.
3: Tak,
2: tak.
3: I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia i w ogóle to jest zjawisko trudne, albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd. I też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy i walczymy z pasożytami, i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w kale też jest malejąca, tylko starzy doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli, albo owsika, to czasem myślą, że to są pyłki, bo akurat pyli, prawda? Bo pyłki też mogą, proszę Państwa, w kale być obecne.
2: Czyli ta umiejętność diagnosty też jest ważna, prawda?
3: Oczywiście.
2: Pani doktor, pamiętam, kiedyś opowiadała na którymś z wykładów o tym, że laborantka mówiła, że ona kupę bada, ale to, co jest na kupie, to nie.
3: Tak, ja widziałam wtedy owsika na wierzchu, proszę Państwa, naprawdę, to jest sprzed kilku lat informacja. I laborantka, która zadzwoniła oburzona, że jak ona nie stwierdziła czegoś, co ja widziałam gołym okiem, widziała matka właśnie tego dziecka. Ona powiedziała, że czego pani chce? Prawda? To przecież było badanie, co jest w kupie, a nie na kupie. No i to tak bywa czasem. No oczekujemy nie to, co chcielibyśmy.
2: Czyli podsumowując, że badania też mogą być obarczone jakimś błędem, w zależności
3: dużym,
2: kiedy
3: w tym wypadku dużo.
2: Tak, kiedy się materiał pobiera i kto go bada.
3: I tutaj docieramy do problemu diagnozowania zakażeń pasożytami. Mhm. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia. Ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, do której zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy w kupie są jakieś tam obecne białka, które mogą wskazywać na obecność lamblii w drogach żółciowych. Ale proszę Państwa, to tak zupełnie nie jest łatwe. I kiedyś zakładano sondę dwunastniczą i można było ciepłą żółć przenoszoną w ręku jeszcze pielęgniarki albo laborantki. Pod mikroskopem się to mogło zobaczyć, ale żółć musiała być ciepła i pobrana tą drogą. Teraz nie mamy tego, my za to mamy badania, które kiedyś nie robiono, to znaczy mamy biopsję przewodu pokarmowego, czyli możemy z żołądka albo z dwunastnicy w tym górnym odcinku pobrać wycinek do badania histopatologicznego, a wtedy w czasie sondy nie można było tego zrobić, to mamy coś za coś, ale wielka szkoda, że sondy dwunastniczej nie ma w tej chwili w naszym asortymencie.
2: Bo wtedy wykrywano te
3: lamblie. Tak, tak, wykrywano i można było od razu podać, jeżeli były lamblie, docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność helikobaktera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować. Ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe, uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różnych chorobach.
2: Czy tak jak kobiety, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych ilościach, prawda?
3: Nie tylko kobiety, to i dzieci
2: tak,
3: które są w przedszkolach, które są dezynfekowane. Mhm. Które też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest, na przykład są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda, że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda. No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatnie, bo szatnie najczęściej są w piwnicach szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę i już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody jak fibroskan na przykład, żeby ocenić jaki jest stopień uszkodzenia, zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji z lekarza, jakim jest hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą, przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę, że za daleko poszliśmy w specjalizacji. Natomiast to, co może zrobić lekarz w opiece podstawowej, lekarz rodzinny, to może oznaczyć w tych sprawach cholesterol, może oznaczyć, proszę Państwa, czynnik reumatoidalny, prawda, bo też w chorobach reumatoidalnych mamy schorzenia układu krążenia. Możemy ocenić poziom histaminy jako takiego markera, który jest też związany z rozwojem miażdżycy. I to jest taki marker, który jest wykładową takich czterech elementów, jakim jest poziom witaminy B12, witaminy B6, kwasu foliowego i magnezu. I o tym, że udział magnezu jest niezwykle ważny w schorzeniach układu krążenia, to wszyscy wiedzą od dawna, bo nawet jak była nagła sytuacja, taka zawał, no to myśmy wtedy mieli, prawda, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez. Powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało, dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje kółko takie, które się samonapędzające się. No i tu jesteśmy już przy diagnostyce tężyczki, bo często bóle, prawda, bo cały czas jesteśmy w to. Proszę zwrócić uwagę, że my ciągle wracamy do tego, że ból. Mhm. I ten ból jest takim czynnikiem albo duszność, że nas zmusza do tego, żeby się pokazać u doktora szybciej, niż byśmy kiedyś myśleli, że się tam zjawimy. I między innymi diagnostyka tężyczki to już jest specjalność neurologów, ale między innymi jednym z takich taką metod jest próba tężyczkowa. Poza tym, że my badamy zawartość minerałów w surowicy krwi, to na przykład jeżeli połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości i wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy. I jest przyspieszone mętnienie, prawda, bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorych na cukrzycę, jak również zmiany naczyniowe. I zmiany mięśniowe, prawda? I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, to jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetycznie wprowadzone, które mają statyny również zdrowotne, prawda? I po nich też jest właśnie podwyższony ten poziom, bóle mięśniowe. Czasem są to już nieodwracalne sytuacje, także to jest taka sytuacja. Wszystkie posiewy, bo też możemy sobie zalecić wymazy z gardła, z nosa, z ucha. Możemy, jeżeli są pasożytnicze sprawy, to takie kłopoty z oczami może wywołać na przykład pasożyt zwany nużeńcem. Wtedy laborator wyrywa ten włos, kładzie pod mikroskopem i rozpoznanie jest od razu. Czasem kłopotliwy trądzik, który jest straszliwy, zwłaszcza w okolicy twarzy, poniżej oczu. Trądzik, który jest na plecach, na biuście, i on nie reaguje na jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nużeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda, są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy salmonella i shigella oraz yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo i zakażamy innych, prawda, więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jeli, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki brzuch. Okazało się, to by posklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonelozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy. Że proszę zobaczyć, jakim my arsenałem dysponujemy w tej chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian. Bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie niezła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru, na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy to niedobór witaminy B12.
2: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia.
3: I jeszcze chcę też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. Bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź, i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
2: Dziękuję.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej Hildegardiańskiej kuchni. Dzisiaj naszym bohaterem są grzybki, szczególne grzybki boboczniaki. Zaraz sobie o nich poopowiadamy. No i co ty, Łukasz, dzisiaj z tych boczniaków chcesz nam wyczarować?
1: Dzisiaj będzie bardzo leciutka zupka. Mhm. Flaczki, tak?
0: Mhm. Flaczki z boczniaków?
1: Tak, tradycyjna zupa polska, każdy... Bez flaków. Nie ma imprezy w Polsce bez flaków. Wszędzie muszą być flaki. My też zrobimy flaczki, ale ze właśnie...
0: zdrowszej wersji.
1: Tak, z boczniaków. Do tego potrzebujemy boczniaki i całą masę warzyw, które przesmażymy leciutko.
0: Tak.
1: Ugotujemy, doprawimy. To będzie bardzo, bardzo lekka i do tego jeszcze bardzo szybka zupa, bo normalne flaki to się gotuje godzinami.
0: I czyści ile, nie? Odlewa,
1: no,
0: czyści.
1: To już jest... Cała...

0: Kuchnia jest uboga w warzywa, może w różnorodność, natomiast już w lecie tych warzyw i jesienią będziemy mieć dużo więcej, więc można zmieniać, ale boczniaki mamy cały rok. No i co Hildegarda o grzybach? No te grzybki u niej nie są tak lubiane przez nią, szczególnie te grzyby, jak ona mówi, rosną w takim wilgotnym powietrzu, czyli wilgotna ziemia, wilgotne powietrze, no to ten grzybek może być obciążony pleśnią. Czy tak? Czy drobniej? Czy...
1: Tak jest, bardzo dobrze.
0: Dobrze. Dziękuję, szefie. Więc grzybków ona nam nie będzie polecała, tych naszych tradycyjnych, które lubimy, ale grzyby rosnące na drzewie już są produktem, który Hildegarda ceni i mówi, że nawet mogą być to lekarstwa dla nas. No jak wiemy, te boczniaki pewnie są hodowane nie na drzewkach, tylko już bardziej przemysłowo, więc może nie będzie to taki typowo naturalny produkt.
1: Ale zawsze można iść do lasu i sobie zmarć.
0: I sobie tak, ale wiesz, to jest ciekawe, że Hildegarda też opowiada, że grzyb ten, który rośnie na drzewie, jest ważny, na jakim drzewie rośnie, bo nie na każdym będzie służył człowiekowi. Jak to czytaliśmy kiedyś, że na polu walki jeleni grzyby, które tam rosną, też nie są dobre, więc... Takie ciekawe są opisy i zachęcam Państwa, bo ten rozdział poświęcony grzybom jest naprawdę bardzo specyficzny, bardzo ciekawy, ale też i pokazuje, jak ona szczegółowo do tego podchodzi, czyli wnika w tą strukturę, jakby widzi, które produkty są dobre dla człowieka, które są niedobre. No ale boczniaki okej, w naszej kuchni, więc bardzo często możemy zamieniać te potrawy mięsne na te potrawy z grzybków, one... Można
1: dietę
0: powiedzieć, że udają tak trochę mięso w smaku.
1: Tak, no to jest słynny kotlet schabowy z boczniaka,
0: prawda? No więc właśnie. I zachęcam Państwa, bo naprawdę są smaczne. Jeżeli ktoś nie próbował, to jest to na pewno jakaś fajna odmiana właśnie, czy w formie takich flaczków, czy w formie kotleta.
1: Tak, zwłaszcza, że ta zupka jest naprawdę bardzo szybka. Nie?
0: Tak, dokładnie. Grzybki też szybko dochodzą, można je też zamacerować. Ja w domu na przykład piekę po prostu boczniaki, wcześniej je maceruję i też jako potrawa sama w sobie będzie ok. Ale tutaj Łukasz czaruje nam różnorodność bardzo obfitą w warzywa.
1: Dosyć tak nie za cienko, nie za grubo.
0: Takie fryteczki zrobimy.
1: Żeby miały tę strukturę, tak? To nie ma być wszystko... bardzo cienkie. Wrzucamy najpierw cebulkę, żeby nam się lekko zeszkliła. Ząbeczek czosneczku.
0: No, bardzo mi się podoba, że ty w tej łupinie go wkładasz. Bo tam, tak jak powiedziałam, w skórce też jest bogactwo mikro, makroelementów. Więc
1: ziele,
0: nie pozbywajmy
1: listek.
0: Się tej skórki.
1: Tak, zwłaszcza, że to i tak później można wyjąć.
0: Tak,
1: nie?
0: Oczywiście. Cebulka, a przechodzi do wywaru.
1: Cebulka nam przeszkli, więc teraz dodamy boczniaki. Zawsze jak zaczynamy smażyć, pierwsza jest cebula.
0: Cebula.
1: Co byśmy nie robili?
0: Żeby zdążyła zmięknąć.
1: Tak jest.
0: Teraz boczniaki.
1: Boczniaki.
0: Co do grzybów, na przykład też taki piękny opis jest, że jeżeli rosną grzyby w powietrzu suchym i ziemi suchej, to już będą zdrowsze dla nas, już nie będą miały tyle wilgoci. Więc też zwracajmy uwagę, jak kupujemy właśnie, czy ten grzyb jest taki no, wilgotny, czyli może na nim rozwinąć się pleśń, czy jednak jest jędrny i dobry.
1: Galgant. Się przydał.
0: Oczywiście trudno nam czasami to ocenić, gdzie one rosły i co one tam w sobie niosą, no ale jak już widzimy, że tej wilgoci nie ma, to na pewno ten grzyb, tamten proces pleśnienia się nie rozpoczął.
1: Normalnie do plaków dajemy imbir, ale tu damy galgant.
0: Tak jest.
1: Jak lekko się podusiły grzybki z cebulka, dajemy warzywka. Powiem szczerze, że szybszej zupy to nie znam.
0: Tak?
1: Nie. I mamy gałka. Nie? Gałka. Plaki
0: tak.
1: To gałka, tak?
0: Gałka też jest ceniona przez Hildegardę, jest elementem dla tych, którzy już z Hildegardą mieli do czynienia, ciasteczek na nerwy, ciasteczek radości, ciasteczek na energię, różnie się one nazywają.
1: Podduszyliśmy trochę warzywka, podsmażyliśmy, teraz dajemy właśnie, to będą takie bardzo jarskie, tak? Można by było wlać jakiś bulion.

0: na przykład drobiowy, tak?
1: Aha.
0: Można by było zrobić taką zupkę.
1: Na bulionie mięsnym.
0: Tak. Mhm. No ja proponuję znowu tego nie rozgotować, nie?
1: Dobra.
0: To jest jakby dosyć istotny element.
1: To mi wbijesz chyba już do głowy, żebym nie zagotowywała, tak? Na śmierć warzyw.
0: Ja wezmę taką garsteczkę.
1: Garsteczka.
0: Nie za duża.
1: Świeże, właśnie świeże zioła trudniej przedawkować, bo tak jak mamy takie w proszku, to no czasami tak sypniemy, a takie ziółka tak pachną i naprawdę wystarczy niewiele.
0: Tymiany trzeba dosyć drobno przesiekać, bo później te łodygi jednak będą wchodziły w ząb. Jeszcze jedną rzecz dodam do tych flaczków. Odrobinę skórki, tym razem cytrynowej.
1: Cytrynowej.
0: Tak. Dodajesz czasami?
1: Dodaję. Skórkę też bardzo lubię, chociaż bardzo rzadko.
0: Dobra, czujesz, bo te, daliśmy galgan, daliśmy kmin rzymski, to od razu ta skórka tam podbiła nam to wszystko.
1: Widzę, że jeszcze seler tutaj masz.
0: To na sam koniec rzucimy.
1: Na sam koniec.
0: Już nie będziemy go bardzo gotować.
1: Żeby chrupiał. Taka zupka w zimę super nas rozgrzeje.
0: Tak.
1: Więc ja zachęcam w ogóle do stosowania czy zup w kuchni.
0: A latem nie będziemy przejedzeni.
1: Dokładnie, bo jest to posiłek lekkostrawny, rozgrzewający, jeszcze z taką ilością ziół. Naprawdę nas wzmocni, organizm sobie poradzi z trawieniem, bo jest to wszystko ugotowane. Mamy płyny, czyli też się nawadniamy. Wszystko, co potrzeba. A czasami z tym piciem, szczególnie w zimie, też mamy problem.
0: Flaczki są gotowe. Moment, to trwało. My na sam koniec jeszcze, ale tu już w talerzu, dodamy odrobinę znowu twojej ulubionej oliwy.
1: Tak.
0: Nie będę żałował, tak dosyć solidnie nabiorę.
1: Flaczki rewelacyjne. Wegetariańskie to takie modne ostatnio słówko. Wszystkie potrawy wegetariańskie to takie na czasie.
0: Do tego właśnie, tak jak mówiłem, jeszcze kilka kropel dosłownie tej oliwki. Ona tu zrobi swoją robotę.
1: No i mamy danie gotowe, proszę Państwa.
0: Masz ochotę?
1: Rewelacyjna zupa. Ja zabieram się do próbowania. Na zupę to ja jestem, wiesz, pierwsza. Jeszcze boczniaka chapsnę. Zobaczę, jak to wyszło. Rewelacja.
0: Jakbym oczy zamknął, to naprawdę jak flaki.
1: No, ten boczniak, nawet konsystencja jest taka zbliżona. Rewelacja. Zapraszamy do testowania nowych potraw wegetariańskich, a tak naprawdę hildegardiańskich.

0: Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.
1: A na zegarach minęła godzina 9. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Możecie nas Państwo słuchać lokalnie na częstotliwości 89,30 MHz w pośmiełkę w FM, no i tradycyjnie przez internet globalnie. Co w pogodzie? Zła Wiśmała i okolice, w tej chwili 21 stopni, temperatura odczuwalna podobnie jak termometryczna, słońce wzeszło o 4:42, zajdzie 3 minuty po 21, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego już o 38 minut. To oczywiście dane astronomiczne dla Złej Wsi Małej. A dzisiaj ostrzeżenia o burzach. Polska centralna, wschodnia, południowa, tylko na zachodzie spokojnie. A konkretnie dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Na zachodzie i z upływem dnia opady będą zanikać. Wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Lokalnie opady gradu. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, w Warmii, na terenach podgórskich około 25-26, w centrum do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem od 19 do 20 kresek. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty na północnym zachodzie i zachodzie, zwłaszcza nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. A w czasie burz porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. A na termometrach dzisiaj 22 stopnie w Gdańsku, 24 w Olsztynie, 25 Toruń i Suwałki, 27 Białystok, 28 Warszawa, Lublin i Rzeszów, 26 Łódź, 27 Kielce i Kraków, 24 Zakopane, 25 Wrocław, Zielona Góra, 24 stopnie w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim, 25 Poznań i 21 Koszalin. Tyle prognozy pogody, prawie 3 minuty po 9, a już za chwileczkę kolejna audycja przygotowana z cyklu Kupuj Świadomie. Kupuj Świadomie to program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A spotkamy się z dr Aldoną Fenek. Mamy czas na przetwory, lato, lipiec, no już druga połowa lipca, więc wiele rzeczy można przygotować w domu. Jak to zrobić, z czego? O tym porozmawiamy właśnie z dr Aldoną Fenek.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj spotkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy Cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy Cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które Ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko. Ogórki tak. To można powiedzieć na deser.
0: Na deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść, tak. Prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki. Mhm. Cóż za problem, żeby teraz na przykład te nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób, ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru, jest wyśmienita potem latem.
0: Tak, ja robiłem.
1: Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładają. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy, no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka też, młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może...
0: Udać. Tak.
1: Tak, więc bezpiecznie chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też. Mhm.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją lekko.
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie w tylko lekko solonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak, trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik, no też niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasku cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej, bo też ma taki lekki aromat tej cytryny, to też jest dla mnie tak jakby no, zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykować, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje, natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Nie tak, często się bez tak, zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Dokładnie, tak. To też zależy jaki sezon, na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się, są takie partie, że ogórki, no w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre.
2: I się robią miękkie.
0: I się robią miękkie, albo.
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. One tak smaku może nie zmienia, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije. Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No tak? Właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tak. Tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda? Mhm.
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny, czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało, mhm. A więc dużo pracy potrzebuje nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę popatrzeć, jak, dlaczego. Co on tam, to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale tak i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez korzeni. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak. Było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby była ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldona, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, nie? Właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą i to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie tak, jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, a później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też. Także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki.
1: Ale koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane. W pojemnikach sobie zamrozić na zimę, wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak samo zresztą jak cukinię.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony
0: jest. Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek, tak, bo one w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim, tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także już pierwsze produkty z działki już są w użyciu.
0: Ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się roz, tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, ale przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz?
2: Tak, naprawdę.
0: Super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią dżemy, tak? Dżem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. Mhm. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką tą mieszankę warzyw, które no trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo, robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie, pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone czy duszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego wszystkiego. Chcemy, to jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Zupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
0: Tak.
1: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
0: I aromat i smak
1: tak,
0: tego.
1: Tak, także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
2: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
1: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć i ten, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też tutaj te korniszony tak zwane. Więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
0: No to nie, kiszonej nie robiłem. No,
1: inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak, w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
0: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego, mówię. Dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
2: Tak.
0: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
1: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
0: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
1: Zgadzam się. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki. I to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
0: Tak.
1: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku i to mamy przypieczone i naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
0: Ale tak samo ldunko do ogórków pasuje, papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
1: Dokładnie, w ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili, wrzuca się dosłownie do słoiczka kawałeczek, nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem fajnie smakuje, zresztą sałatki, z tego wszystkiego też co mamy sezonowego.
0: No właśnie, można robić sałatki.
1: Ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki i to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt. Tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
0: marchew.
1: Tak, marchew tutaj.
0: Pomidory i zielone, i czerwone.
1: Tak, wszystko to, co mamy. Mhm. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
0: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
1: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
1: Ja się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
0: No, tak, no w sklepach te gotowe no, nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
1: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
0: Tak, tak.
1: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant. Tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To no tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, no. Ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
0: produkty
1: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
0: Tak i na smaku.
1: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć
0: to tak, do następnego.
1: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda, na parze.
0: Tak.
1: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
0: tylko tak, niż...
1: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
1: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
1: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: No, o to chodzi.
1: Na przykład z malin.
2: Tak.
1: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. Mhm. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie. No ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny, i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego. Mm-hmm. Więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się. Bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment. Postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. Mhm. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
0: Nie próbowaliśmy.
1: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
0: Zawsze coś.
1: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
0: No właśnie, też jest bardzo dobry.
1: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
1: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy dżemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze

0: Tak,
1: wyschnięciu
2: do wusów później.
0: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
0: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
1: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak jak nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitwo i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego, a można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
0: Tak, widzieliśmy ten peeling.
1: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
0: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
0: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
1: Dam radę.
0: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
1: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
0: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste.
1: Bardzo proste, naprawdę.
2: Czyli
0: wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
0: zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
1: Całe lato tak naprawdę,
0: tak.
1: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywany.
0: Oj bardzo.
1: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
0: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
1: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
0: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
0: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze.
0: Dziękujemy. Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień.
0: Za tydzień się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy sobie.
3: Uświadomie.
0: Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększeniu

zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog zatrudniony w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia pan Grzegorz jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i zarazem popularyzatorem wiedzy przyrodniczej. Pan Grzegorz jest także wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi tam wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki. Witamy, panie Grzegorz.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne, mogą być szkodliwe? Często sadzimy różne rośliny, bo nam się podobają, a później nie wiemy, co z nich może wyrosnąć. Co za ziółko może z nich wyrosnąć?
1: To jest akurat dosyć złożony problem, bo generalnie wszystkie rośliny bronią się przed niewłaściwym użytkowaniem. Rośliny muszą wydać owoce, czyli muszą jakoś się obronić. Przed zwierzętami najczęściej, tak. W tym wypadku w ogrodzie takim największym zwierzakiem jest człowiek. I zwierzęta też, rośliny również muszą zabezpieczyć się chociażby swoje owoce przed zjedzeniem w niewłaściwej porze, ewentualnie przed zniszczeniem na przykład liści. Dlatego część roślin zbroi się w różnego typu kolce, ciernie, jakieś włoski parzące, żeby odstraszyć drapieżców, a przy okazji nas też zniechęcić. Ale o tych roślinach akurat dzisiaj sobie nie będziemy rozmawiać. Mhm. Ale również są rośliny, które wytwarzają różnego typu substancje chemiczne, które mogą nas albo mają właściwości fotouczulające, ewentualnie mogą nas zatruć.
0: Tak.
1: Dokładnie, czyli są takie dwie grupy roślin. I tutaj w zależności od właśnie tego mechanizmu, czy to są rośliny fotouczulające, czy typowo trujące, różnie z takimi roślinami postępujemy. A szczerze mówiąc, większość roślin ozdobnych, które mamy w ogrodzie, są to rośliny trujące. Oczywiście niektórzy mówią, że to są też rośliny lecznicze, ale kwestia dawki.
0: Właśnie, kwestia
1: jeżeli
0: dawki.
1: Jeżeli niewielkiej ilości spożyjemy, to jak najbardziej możemy wykorzystać to jako roślinę leczniczą, ale przy niewłaściwym użytkowaniu, przypadkowym spożyciu, chociażby owoce konwali majowej, bardzo ładne, czerwone jagódki. Dzieci czasami mogą się zainteresować, coś ładnego, czerwonego, podobnego do, załóżmy, porzeczki. Zjedzą kilka owoców i już będzie problem niestety dosyć poważny. Czyli z roślinami trzeba uważać, dobrze wiedzieć, na jakie rośliny trzeba zwrócić uwagę, których się troszkę bać. Od razu mówię, nie wyrywajmy ich z ogrodu, ale...
0: Niech one sobie rosną.
1: Dokładnie, niech sobie rosną, niech sobie nas cieszą swoim widokiem, swoim zapachem, ale niektórych roślin lepiej nie dotykać. I takim przykładem chyba najlepszym roślin, których nie należy dotykać, jest dyptam jesionolistny, czyli tak zwany krzew mojżeszowy. Mhm. Sporo osób zna, uprawia to rośliny w ogrodzie. Przepięknie pachnie, przepięknie kwitnie. Obecnie już w ogrodzie akurat u mnie ma wykształcone owoce, ale jest to roślina, która w swoich olejkach lotnych posiada funarokumaryny, czyli substancje o charakterze fotouczulającym, które powodują nawet oparzenia podobne do oparzeń słonecznych. Czyli jeżeli przy takiej pięknej pogodzie, przy pięknym słońcu, plus 30 stopni, dotkniemy niechcący właśnie dyptam jesionolistny, to na skórze mogą pojawić się bąble. Jeżeli będzie to tylko lekkie dotknięcie, to w dobrych układach pojawią się plamy przebarwienia, ale te plamy przebarwienia mogą na dłoniach utrzymywać się nawet przez 2-3 miesiące.
0: To bardzo długo.
1: A bąble, dokładnie, bardzo długo. A bąble niestety są dosyć nieprzyjemne, tak jak typowe poparzenie słoneczne albo chemiczne. Sam swego czasu, kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie znałem tej dokładnie rośliny, też miałem w ogrodzie, w takim bardzo ładnym miejscu, przy samej alejce, w piękny słoneczny dzień, coś tam robiłem, Przy okazji też zabiłem dłonią komara na plecach. Później wieczorem okazało się, że cały przedramię to jest jeden wielki bąbel. No niestety promienie słoneczne podziałały tak na właśnie funaro kumaryny. Tak, dokładnie, te substancje uszulające, a na plecach miałem odcisk dłoni. No tak na dłoni było i tak jak się uderzyło komara
0: tak pozostało.
1: Tak pozostało. Czyli rzeczywiście z dyptanem siodolistnym uważajmy. Jest to roślina ozdobna, która przepięknie wygląda, jak już mówiłem, również jest wykorzystywana do suchych bukietów.
2: Ma pan rację, panie Grzegorzu, śliczna jest. Taki kolorowe małe kwiatki, zajrzałam.
1: Kwiaty różowe, tak. Dorasta nawet do 90 cm wysokości.
2: Czyli do wazonu.
1: Do wazonu. To, że świeżego bym nie dał do wazonu.
2: No tak, ale można sobie pomyśleć.
1: Tak, oczywiście, ale no, raczej w rękawiczkach i nie dotykać, szczególnie jak się dobrze przyjrzymy, to na kwiatach, na pąkach kwiatowych widać takie małe jakby punkciki, takie igiełki wystają. Tam są właśnie gruczoły z olejkami losnymi, które niestety nas uczulają. Co ciekawe, skąd się wzięła nazwa dyptom, to znaczy krzew mojżeszowy, ta potoczna nazwa? Ponieważ te olejki przy wysokiej temperaturze mogą ulegać samozapłonowi. Rzeczywiście krzew może się sam zapalić.
2: Mhm. Bomba.
0: Ale ja sobie tak przypominam, panie Grzegorzu, taką sytuację z mojego dzieciństwa. Otóż mój brat starszy latem właśnie posmarował się jakimś preparatem z dziurawca. I niestety poszedł się opalać. I była ta sama sytuacja jak u pana. Ogromny bąbel powstał w miejscu właśnie, gdzie posmarował się tą substancją. No i to było naprawdę trudne do leczenia i tutaj sobie też przypominam, że właśnie to działanie fotouczulające jest no, ogromne przy tych roślinach.
1: Zgadza się. Dziurawiec to jest też taka sztandarowa roślina i wykorzystywana w zielarstwie, tak. Ale dokładnie wszyscy wiedzą, że trzeba uważać. Praktycznie latem nie spożywamy dziurawca, szczególnie wyciągów alkoholowych, które mają właściwości przeciwdepresyjne między innymi, a niestety substancja zawarta właśnie w dziurawcu, hiperycyna, ma właściwości fotouczulające i wtedy właśnie na skórze mogą pojawiać się różnego typu przebarwienia, jakieś wysypki, ale również bąble. Czyli jest to rzeczywiście niebezpieczne. Co ciekawe, taką rośliną, która podobne właściwości ma, jest również ruta. Też roślina czasami w ogrodach uprawiana jako roślina ozdobna. Nawet nieraz widziałam na rynkach do kupienia właśnie jako roślinę leczniczą, ozdobną. Też niestety ma funaro kumaryny i może powodować fotouczulenia, ale co ciekawe, na tej roślinie ta roślina jest żywicielem dla gąsienic pazia królowej, czyli bardzo ładnego motyla, dużego, jednego z większych naszych motyli. I właśnie na tej narucie takie ładne gąsienice możemy obserwować. Chociażby w ubiegłym roku w Biesowie właśnie w herbinarium była wysadzona ruta i w krótkim czasie po wysadzeniu latem pojawiły się właśnie przepiękne, duże gąsienice. Oczywiście im nie szkodzi.
0: Tak, bo to jest...
1: Dokładnie. One się ewentualnie uodparniają i nie są w tym momencie zjadane przez ptaki, ale rzeczywiście takiej roślinki już, takiej gąsienicy raczej nie należy
0: dotykać. Tak.
1: Dokładnie dotykać, ale jeżeli jesteśmy przy fotouczuleniach, to najbardziej klasycznym przykładem jest oczywiście barszcz sosnowskiego.
0: O właśnie.
1: Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy znają. Co gorsza, czasami zdarza mi się spotkać gdzieś tam na forach osoby, które taką piękną roślinę chciałyby posadzić w ogrodzie. Bo rzeczywiście wygląda przepięknie.
0: Tak, jest przepiękną rośliną.
1: Zgadza się, do 3 metrów wysokości, wielkie kwiatostany, wielkie liście, ale oprócz tego, że powoduje fotouczulenia, o tym niektórzy mówią, przecież my wiemy, nie będziemy dotykać, będzie rósł sobie pojedynczo na środku ogrodu. Tutaj jeszcze mamy inny problem też w ogrodach, rośliny inwazyjne, czyli właśnie gatunki obce, które u nas doskonale się rozprzestrzeniają i właśnie barszcz sosnowskiego jest taką rośliną inwazyjną, która niestety po zakwitnięciu, wydaniu owoców doskonale się rozsiewa i te owoce w glebie mogą nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat przeleżeć i co roku sukcesywnie będą nam kiełkowały.
2: Czekają na warunki.
1: Zarośnie nam. Już tak łatwo go nie pozbędziemy się, a niestety bardzo doskonale się rozrasta. Czyli generalnie radzę unikać tej rośliny, a z roślin bardaszkowatych, tak jak właśnie barszcz sosnowskiego, jeszcze jest jedna roślina, która też mało kto wie, że uprawiana w ogrodzie może powodować problemy. A jest to roślina, którą chyba wszyscy znają, jest to pasternak.
2: Tak, no, panie Grzegorzu, jak zadałam pytanie, to wszyscy oczy na mnie zrobili. O czym mówię? Teraz dokładnie, zamieniam się w słuch.
1: Dokładnie. Pasternak, czyli wszyscy znają korzeń pasternaku.
0: Tak.
1: Czasami w sklepach
0: sprzedawany jako pietruszka.
1: Czy celowo, czy przypadkowo z pietruszką, nie będę wnikał w szczegóły, chociaż uprawa pasternaku jest zdecydowanie tańsza niż pietruszki i łatwiejsze jest w uprawie, ale tutaj problem jest z liśćmi, czyli z częścią nadziemną. Tu również są pochodne kumaryny, które powodują fotouczulenie, tak samo jak u barszczu sosnowskiego. Obecnie coraz więcej jest doniesień w prasie rolniczej, właśnie w takim tonie ostrzegawczym, żeby uważać przy uprawie pasternaku, szczególnie przy pracach na polu. Generalnie nie zaleca się, odradza się pracy w ciągu dnia przy wysokiej temperaturze, przy silnym nasłonecznieniu. Jeżeli już to pracujemy tylko i wyłącznie w dni pochmurne, z długim rękawem, z rękawicami, czyli w długich spodniach, czyli trzeba zabezpieczyć skórę przed kontaktem z liśćmi. I niestety na to trzeba zwrócić uwagę. W ogródku coraz więcej osób sieje pasternak, a później może być przypadek, że taka ładna roślinka, to jakieś tam chwasty rosną, wyrwiemy kilka chwastów, wypijmy grządkę z pasternakiem, a wieczorem są problemy ze skórą.
0: No tak, bo przy okazji,
1: nie wiemy, o co chodzi.
0: Przy okazji dotykamy pasternak.
2: Nie pomyślałabym.
1: Zgadza się, czyli w ogrodzie na pasternak też zwracamy szczególną uwagę.
2: Rękawice. Już zapisuję.
1: Rękawice generalnie trzeba zasłonić skórę, żeby skóra nie miała kontaktu z olejkami właśnie zawartymi w pasternaku, z tymi substancjami chemicznymi. I też taka, zawsze też mam pytanie, co zrobić, jak już ktoś dotknie.
0: Tak, bo to ważna kwestia jest.
1: Roślin, które fotouczulają. Oczywiście, jeżeli to są od razu fotouczulenia, fotodermatozy, czyli różnego typu wypryski, pęcherze, tego typu rzeczy, najprostsza rzecz to zasłonić to miejsce przed działaniem promieni słonecznych. Czyli owijamy szczelnie, jak najszybciej, idziemy do domu i dopiero wtedy w pomieszczeniu, gdzie nie ma bezpośrednio padających promieni słonecznych, przemywamy, robimy opatrunek i dobrze jest przez 1-2 dni nie wychodzić na słońce silne, nie wystawiać tej części ciała na silne działanie promieni słonecznych, jest szansa, że silnych objawów nie będziemy mieli po prostu bąbli tego typu, a ewentualnie tylko skończy się na zaczerwieniu lub na przebarwieniach.
0: Ale przemywamy zwykłą wodą, tak, panie Grzegorzu?
1: Tak, w tym momencie, ale oczywiście nie na polu.
0: No nie, oczywiście nie na polu, bo to...
1: Dokładnie w domu, czyli jak najszybciej zawinąć, żeby nie było dostępu promieniowania słonecznego, nie było dostępu promieniowania UV i wtedy spokojnie idziemy do domu, dalej postępujemy i powinno to skończyć się nie tak groźnie. Ale najlepiej unikać takich roślin. Szczególnie teraz, jeżeli nam klimat troszkę się ociepla. Jest coraz więcej ciepłych, słonecznych dni i przy takiej właśnie, szczególnie latem, tak jak było ostatnio, temperatura 30 stopni, piękne słońce, bezchmurne niebo. No, ja do domu już nie podchodzę przy takiej temperaturze. Nawet w tamtą stronę nie idę, szczerze mówiąc.
0: Lepiej patrzeć na niego z daleka.
1: Lepiej nie kusić.
0: Tak, lepiej nie kusić. Dokładnie. Te rośliny uczulające, panie doktorze, co to za rośliny są? Wspomniał pan też na początku naszej audycji.
1: To znaczy, jeszcze mogą też niektóre gatunki powodować różnego typu uczulenie po spożyciu szczególnie, albo po zastosowaniu. Na przykład takie typowe uczulenie, fotouczulenie, czyli mamy jakąś wysypkę, mamy zaczerwienienie, nie powstają tam pęcherze, tak jak na przykład u barszu, czy w przypadku barszu sosnowskiego, czy w przypadku pasternaku, ale też mogą czasami powodować takie nieprzyjemne dolegliwości. Co ciekawe, większość roślin z rodziny astrowatych właśnie ma takie
0: właściwości,
1: właściwości, że mogą przy silnym promieniu słonecznym powodować alergię. Taki typowy fotoalergiczny wyprysk kontaktowy i z tych roślin to jest chociażby rumianek pospolity, wszystkim doskonale znany, krwawnik, nagietek, bylica, wrotycz, również arnika czy nawłoć pospolita. Co ciekawe, przy niektórych kremach, szczególnie na przykład nagietek zalecany jest do smarowania w kremie, ale proszę dokładnie poczytać, najczęściej są to kremy na noc.
0: No tak,
1: kremów na noc nie stosujemy na dzień, bo mogą powodować różnego typu fotouczulenia. Między innymi, ale też trzeba przy takich silnie słonecznych dniach też właśnie uważać z takimi kremami czy wyciągami właśnie czy z krawnika, czy z rumianku, czy z nagietka lekarskiego. Generalnie na to należy zwracać uwagę. Tu już o takich roślinach uczulającej jak dziurawiec wspominałem, ale również niektóre rośliny ogrodowe mogą powodować osobniczo, czyli u niektórych różnego typu uczulenia, chociażby aksamitka, jeżeli zrywamy, pielęgnujemy, przesadzamy, dokładnie czasami mamy kontakt z sokiem tej rośliny, może być jakaś zmiana skórna, dalia zmienna, przepiękne rośliny, jak zrywamy do wazonu, czasami gdzieś tam sok kapnie na dłonie, też czasami, może rzadko, ale może zdarzyć się jakieś zmiany zapalne skóry. Tak samo jest chociażby z goździkiem brodatym, z goździkiem chińskim. To jest właśnie, też mam problem z sokiem, ale również z hiacyntem, z hiacyntami. Też może powodować alergię. Szczególnie trzeba uważać, jak ktoś sadzi łuski cebul, mogą właśnie powodować alergię.
2: Nawet?
1: Czyli takie, tak. To, że większość roślin powoduje coś tam zawsze, ale przy hiacyntach trzeba uważać. Ale to jest bardzo krótki kontakt. Jeżeli z tym nie siedzimy kilka godzin, to jest krótko wsadzamy do ziemi. W rękawiczkach oczywiście pracujemy. Czyli wszystko jak najbardziej można zabezpieczyć się i nie trzeba się tych roślin bać, później możemy spokojnie podziwiać.
0: Ja mam do pana doktora takie pytanie, bo u nas w ogrodzie jest dużo takich roślin, które po prostu zasadziły się, powiem wprost, no może nie same, co zasadzone zostały przez ptaki, a to tylko dlatego, że chcieliśmy ten ogród utrzymać w takim jakimś bardziej leśnym, takim dzikim środowisku, bo te, które sadziliśmy, nie chciały za bardzo rosnąć. I teraz to są rośliny, które rosną no, zupełnie dziko w lesie. Jak na nie też oczywiście trzeba zwracać uwagę na pewno.
1: Oczywiście takie typowe rośliny dziko rosnące, które w ogrodach występują w takich miejscach właśnie też przekształconych przez człowieka, miejscach ruderalnych, tam innych, jak najbardziej możemy spotkać również na przychaciach, gdzieś na poboczach dróg. Sporo roślin tego typu jest również trujących. Jedną z nich jest chociażby szczwół plamisty. Jest to roślina z rodziny badaczkowatych, czyli selerowate obecna nazwa rodziny. Bardzo ładna okazała, duża roślina, pędy przepięknie przebarwione tak z czerwonymi plamami. Można powiedzieć, że jest ozdobna wręcz. Na szczęście ma zapach mysiego moczu.
0: Czy już jest wskazówka?
2: To już tak.
1: Nie zbliżaj się do mnie dokładnie, bo mogę być niebezpieczny. Niestety może być czasami mylona z korzeniem pietruszki, czasami z liśćmi pietruszki, a jest to roślina trująca. Jest to roślina, która w skrajnych przypadkach może powodować nawet uduszenie. Poprzez podrażnienie układu oddechowego.
0: Czyli szczerze powiedziawszy, skrajnie niebezpieczna.
2: A ja go niekiedy chyba zrywałam.
1: Dlatego tych dzikich, takiego dzikiego koperku lepiej nie zrywajmy. Dzikiej pietruszki też lepiej nie zrywajmy. Mówię, to właśnie trzeba zobaczyć, dokładnie przyjrzeć się, ale mówię, tutaj zwracam uwagę na czerwone plamy na łodydze. Jak coś czerwonego na łodydze u takich roślin baldaszkowatych, tak podobnych do kopru kwitnącego, nie zrywajmy.
0: Nie zrywajmy, bo już sam kolor.
1: Dla nas będzie to bezpieczniej. Dokładnie. Jest jeszcze jedna roślina, też taka troszkę podobna do pietruszki. Jest to blekot pospolity. Też roślina na szczęście o specyficznym zapachu, takim troszkę mysim, ale siewki bardzo podobne do pietruszki. Nasiona można pomylić spokojnie z oczywiście z pietruszką, a owoce można z kminkiem pomylić, ale na szczęście nie ma zapachu kminku.
0: Tak.
1: Niestety ma podobne alkaloidy, które występują chociażby u szaleju jadowitego, czyli gatunku rzeczywiście bardzo silnie trującego. Po spożyciu blekotu mamy początkowo zaburzenia jelitowe, później mogą być problemy z układem nerwowym, a ostatecznie może dojść nawet do porażenia mięśni oddechowych. Czyli niestety nie są to zbyt przyjemne rośliny. Jeżeli czegoś nie znamy, to naprawdę nie jedzmy. Ja wiem, że obecnie jest moda na tak zwaną dziką kuchnię.
0: Tak, jest taka moda.
1: I generalnie wszystko, co jest dzikie, jemy. Jeżeli nie znamy roślin, to proszę uważać. Podagrycznik, podejrzewam, że wszyscy dadzą radę rozpoznać, no i raczej znają z własnego ogrodu. Też dzika roślina, ale w tym wypadku bardzo smaczna. I polecam jeść w każdej postaci. Ale innych baldaszkowatych w ogrodzie dziko rosnących radzę nie zbierać. Chyba że ktoś rzeczywiście troszkę poświęci czasu, przyjrzeć się dokładnie cechom i będzie już umiał rozpoznać te gatunki trujące. Natomiast dla własnego bezpieczeństwa lepiej innych roślin baldaszkowatych nie zbierać po prostu. Tak, będzie to zdrowie dla nas.
0: Będzie to zdrowie dla nas, tak. To będzie wtedy.
2: Panie doktorze, oprócz szczawiu, który rośnie też na łące.
1: Szczawiem chyba nie jest nic, chociaż czy ja wiem, czy można pomylić szczaw z czymś jeszcze.
2: Chyba nie.
1: Jakby ktoś się uparł, pewnie tak.
0: Pewnie liście można pomylić.
1: Mam nadzieję, że to jest szczaw rosnący na gdzieś na grządce, to nie będzie problemu. Ale w ogrodzie też może być przyniesiona przez ptaki psianka słodkogórz. To jest taki mały półkrzew z rodziny psiankowatych, czyli spokrewniona z ziemniakiem, z pomidorem. Kwiat rzeczywiście fioletowy, podobny do kwiatów pomidora czy ziemniaka, taki niewielki. Owocem jest czerwona jagoda, ale też roślina silnie trująca. Czyli właśnie taka, no, trzeba uważać na nią, a jest niepozorna. W miejscach wilgotnych, gdzieś nad brzegami wód, bardzo często można ją spotkać. U mnie osobiście na działce wybrała sobie miejsce pod jabłonką i z uporem maniaka co roku wspina się na jabłonkę, próbuje troszkę gdzieś tam zaistnieć, ale rośnie, wiem jak wygląda, nie zbieram, czyli może sobie dalej rosnąć. Natomiast jakby były dzieci, to szczerze mówiąc bym się zastanowił, czy zostawić tą roślinę w ogrodzie. Bo owoce są bardzo kuszące, takie malutkie pomidoreczki, bardzo drobne.
0: Tak, takich kuszących owoców jest więcej, jest sporo.
1: Dokładnie, takich kuszących owoców, jak już jesteśmy przy owocach, już wcześniej wspominałem konwalię majową.
0: Tak.
1: Przepiękna roślina, pachnąca. Wszyscy znają kwiaty, mało kto zwraca uwagę na owoce. Tam substancją taką leczniczą, toksyczną są saponiny i glikozydy nasercowe. Oczywiście jest to roślina lecznicza, ale już kilka owoców może spowodować śmierć u dziecka. A owoce to takie małe jagódki czerwone.
0: Tak, wiemy, bo u nas też to rośnie. Tak, apetyczne.
1: Dokładnie. A mówię, na szczęście nie zawsze owocuje. W ogrodach, szczerze mówiąc,
0: rzadko.
1: Owocujących dosyć rzadko. Najczęściej kwiaty są zrywane, ale na to trzeba zwrócić uwagę, że jak są takie malutkie owoce, uważajmy. Kolejne owoce, znaczy tutaj trudno powiedzieć o owocu, bo botanicznie jest to są nasiona otoczone tak zwaną osnówką, czerwoną osnówką, jest to cis.
0: Tak.
2: Tak.
1: Zgadza się, przepięknie wygląda. Cała roślina, oczywiście silnie trująca, śmiertelnie trująca, zaczynając od igieł, przez nasiona, drewno, ale ta część czerwona jest jadalna. Z tym, że, czyli właśnie osnówka jest jadalna, jest taka słodkawa w smaku, ale trzeba pamiętać, że nie można rozgryźć nasion. Nasiona są trujące.
0: Właśnie.
1: Jeżeli tak byśmy połknęli w całości osnówkę z tym nasionkiem w środku, no to układ pokarmowy strawi osnówkę, nasiono zostanie w całości, wyjdzie z drugiej strony nienaruszone, nic tam się nie stanie.
0: Ale już przegryziemy.
1: Dokładnie. Gorzej, jeżeli przegryziemy, wtedy nasiona też ulegną strawieniu, następnie ulegniemy zatruciu. Ale rośliny wytworzyły tą osnówkę, taką kolorową, mięsistą, apetyczną, po to, żeby zwierzęta, ptaki rozsiewały nasiona. Ta część jadalna jest wykorzystywana przez ptaki. Ptaki połkają to w całości, jest to trawione, a z drugiej strony wyratują nam nasiona, które mogą sobie w odległości nawet kilometrów od krzewu matecznego gdzieś sobie wykiłkować.
2: Sprytne.
1: Dokładnie wyrosnąć, czyli roślina też troszkę wykorzystuje zwierzęta, w tym wypadku dosyć perfidnie, bo jeżeli zwierzak nadgryzie, no to może ulec zatruciu. Już będzie wiedział na drugi raz, że nie można nadgryzać. No, z człowiekiem jest troszkę inaczej. Trzeba się nauczyć, że niestety w tym wypadku ucisa nasion nie jemy, nie połkamy. Najlepiej te osnówki sobie wydrylować, tak jak chociażby wiśnie. I wtedy spokojnie możemy osnówkę zjeść, nasionka wyrzucamy.
0: Tak, bo te osnówki są takie, no, wyglądają bardzo ładnie, soczyście, są takie lekkie po rozstarciu.
1: Ja osobiście w tamtym roku próbowałem, rzeczywiście przepyszne.
0: Tak? A ja nie próbowałem, powiem szczerze.
2: Żyje pan.
1: Słodkie są, żyje, nie ma problemu. Że osnówka jest jadalna, nawet gdzieś widziałem przepis na taki kisiel właśnie z osnówek.
0: Bo one same w sobie są kisielowate, tak.
1: Dokładnie, tak, jak najbardziej. A przy okazji, jak już jesteśmy przy owocach takich czerwonych, to jeszcze jest jedna roślina, kolejna, też dziko rosnąca w lasach liściastych, ale coraz częściej sadzona w ogrodach, jest to wawrzynek wilczołyko.
2: Tak.
1: Dokładnie. Przepięknie wiosną kwitnie, wczesną wiosną, już gdzieś tak luty, marzec, zakwita jeszcze w stanie bezlistnym. Kwiaty różowe w ogrodnictwie już można nawet spotkać o kwiatach białych, odmiany. Przepięknie pachnie, taki zapach podobny do bzu lilaka mniej więcej. Niektórzy porównują z tym. Jak wiosną coś pachnie w lesie, to najczęściej jest to właśnie barszczynek i pszczółko. W ogrodach przepięknie się rozrasta, a później latem wytwarza owoce o barwie czerwonej, które również są trujące.
0: Ale piękne.
1: Czyli niestety,
0: apetyczne.
1: Kilka takich jagód to jest dla dziecka dawka śmiertelna. O. Czyli te piękne rośliny można mieć w ogrodzie, ale warto wtedy edukować dzieci, że samemu nic się w ogrodzie nie zbiera.
0: Tak, bo u moich rodziców rósł cis i ja od już najmniejszego, najmłodszych swoich lat byłem uczulony przez tatę i mamę, żeby tam się nie zbliżać do tej rośliny, nie jeść, nie dotykać i to mi zostało, chociaż mamy też dwa cisy obok domu, ale pamiętamy o tym, żeby jeśli cokolwiek robimy przy niej, żeby ją pielęgnować w rękawicach i z daleka.
1: Dokładnie. I to są właśnie takie nawyki wyniesione z domu, są najlepsze. Ja kiedyś akurat spotkałem się na takim wyjściu wspólnym w grupie właśnie poznawania przyrody wiosną. I było też właśnie małżeństwo z gdzieś tak 5-letnim synkiem, który uwielbiał liście. Liście drzew, młode liście drzew, ale tak. To były liście tylko i wyłącznie zrywane przez mamę. Nikt obcy nie mógł już zerwać. Sam też nie zrywał. Było tylko, czasami była awantura. Mama, daj liścia klonu. Ja chcę liścia klonu.
0: Sam jadłem takie liście
1: bardzo smaczne, bardzo smaczne, ale sam wiedział, że nie zrywa, bo może się pomylić jeszcze. Czyli już jeżeli takie małe dziecko nauczymy, że jak najbardziej rośliny możemy wykorzystać, ale trzeba wiedzieć jak, a jeżeli jesteśmy, załóżmy, jeszcze za młodzi, to zdajmy się na rodziców, właśnie. Oni będą wiedzieli, co nam dać, to będzie najlepsze dla nas, ale również dla dzieci. Czyli też właśnie uczymy dzieci, jeżeli mamy ogród, co jest jadalne, co jest trujące. Dokładnie. Co możemy dotykać, czego nie możemy dotykać.
2: Panie Grzegorzu, ale tu pan dotknął ważnej sprawy, że my kulejemy z edukacją. Ponieważ...
1: Zgadza się.
0: Tak, to jest prawda, ale to też z czego wynika? Z tego wynika, że sami to obserwujemy dookoła nas. Jeśli ktoś buduje, załóżmy, dom, to on wycina wszystkie drzewa, wszystkie rośliny, sadzi tuję i trawnik,
1: I się truje
0: i nie ma się z czego nauczyć, nie ma, bo gdzie nauczy dzieci?
1: Zgadza się. Tak przy okazji rzuciłem, że sadzi ten żywopłot stój i się truje, bo niestety żywopłot zachodni wydziela olejek eteryczny, w którym jest tujon. Mhm. Oczywiście w niewielkich ilościach nie jest on szkodliwy, jest nawet leczniczy. Ale w dużych ilościach działa drażniąco na błony śluzowe. Działa również depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może uszkadzać nerki, układ krwionośny. Również działa poronnie. Czyli zgadza się, a szczególnie jest on wyczuwalny, jeżeli mamy tak dosyć dużo tych żywotników w jednym miejscu skumulowanych, nasadzonych, w słoneczny dzień, tam zazwyczaj jest jest trawniczek nisko przycięty, gdzie te słońce rzeczywiście się nagrzewa, rośliny się nagrzewają, jak sobie chodzimy albo stoimy przy takim żywotnikach, właśnie przy tym żywopłocie, rzeczywiście czujemy zapach tego olejku lotnego. Niestety jest to już dla nas niebezpieczne. Jeżeli dłuższy okres przebywam w takim miejscu, możemy mieć podrażnienie błon śluzowych, zaczerwienienie oczu, jakaś chrypka, bóle gardła, podrażnione właśnie oczy, ale również działa to na inne układy, chociażby na nerki, na układ krwionośny. Czyli niestety, jeżeli możemy, unikajmy żywopłotów z żywotnika. Poza tym mamy tyle pięknych roślin liściastych, iglastych, które możemy wykorzystać na żywopłot.
0: Właśnie, tych rodzimych roślin.
1: Rodzimych, dokładnie. Przy okazji te żywopłoty będą miejscem zamieszkania różnego typu ptaków, również owadów. Przecież możemy zrobić żywopłoty z różnego typu krzewów, które wytwarzają owoce jadalne. Przy okazji zaprosimy chociażby...
0: Rokitnik na przykład bardzo piękny jest.
1: Nikt raczej tego nie przejdzie, tak. Ale również na przykład bardzo fajna jest świdośliwa, tak. Doskonała na nalewki. Już owocuje, można owoce zbierać obecnie. A to jest gatunek, który u nas również można spotkać, rosnący. Czyli naprawdę jest z czego wybierać. Niekoniecznie muszą być tatuje.
2: Panie Grzegorzu, tematów mamy tak dużo, że myślę, że my się umówimy na kolejną audycję. Co pan myśli?
1: Ale nie ma problemu.
2: Tak?
1: Nie ma problemu. Później mogą być jeszcze jakieś nasiona dziwne, trujące, a jadalne. I bo panie, też nie zrozumiałem powiedzieć.
0: Tak, i panie Grzegorzu, i też bardzo ważną rzeczą, którą pan wspomniał o tej edukacji, dzieci to są też i grzyby, bo tutaj już się pojawiają w lasach, a chodzimy często na grzyby i nie wiemy, co zbieramy, albo zbieramy takie, które po prostu, których nie powinniśmy w ogóle zbierać. No i to wszystko przez to,

0: Czyli dolegliwości żołądkowe
1: reakcja,
0: tylko, tak.
1: Dokładnie. Znaczy, pierwsza rzecz to jest właśnie reakcja rodziców, odpowiednia, i że już coś takiego się zdarzyło, od razu jedziemy do szpitala, puszczamy żołądek, bo gdyby to uległo strawieniu, a gdyby tam był na przykład grzyb jakiś trujący, to te substancje weszłyby już do krwiobiegu. Jeżeli to szybko zostało usunięte z organizmu, to jesteśmy, powiedzmy, że w miarę bezpieczni. Ale z grzybami to rzeczywiście jest duży
0: bardzo
1: problem.
0: Bardzo szeroki temat.
1: Chociaż obecnie jest coraz więcej gatunków, które zaczynamy jeść. I na przykład niektóre warto polecać. Bo grzyby naprawdę warto jeść, są bardzo prozdrowotne. Nie tylko takie typowe grzyby kapeluszowe, ale również czasami w kształcie miseczek. Ja na przykład w tym roku jadłem przepyszne czarki austriackie. Polecam, w razie czego. Ale to zbieramy wiosną.
0: Bardzo nam było miło. A naszym dzisiejszym gościem był pan Grzegorz Fiodorowicz, biolog, botanik, mykolog. Spotkamy się za tydzień. Tyle na dziś, moi drodzy. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów, a później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kuteczka. O, teraz.
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku kamelia, najczęściej kamelia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii, więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła, w tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemie polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony, właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam no, same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oląg jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego, herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół, herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż, jako ciekawostka, są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B, połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej. Jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielone, to było ziel. Później jest rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnio ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina Cioccalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi, kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską i ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto trzy rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki kożuszek na herbacie, czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigallocatechiny przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty, wszystko co się z nią dzieje ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
2: Przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica. Tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2, no widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają, nie da rady tak w ogóle.
3: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
2: No, no gotowaniu na suszonej melisie, nie na świeżej.
0: Nie na świeżej, na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungqing, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka,

0: ciężkie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam dwie nieorganiczne, wybrałam dwie organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona. Żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta-Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
1: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pan? No, tak. Także. Tak. Bo to tak, bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak, tak.

Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

czwartkowy wieczór, zatem kuropatwa buszuje w kuchni. Zapraszam serdecznie na ten program kulinarny, dzisiaj tak przygotowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Od kilku tygodni już przygotowujemy te programy razem oraz sklepem Sunwita. To sklep właśnie należący do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Dzisiaj chwileczkę opowiemy już Państwu o tym, o pełnym ziarnie. No, kuropatwa, więc i ziarno. O pełnym ziarnie. Czy takie ziarno niszczy, czy może leczy jelita? Chwileczkę porozmawiamy o tym. Pełne ziarna, rzecz jasna, zawierają mnóstwo substancji bioaktywnych. Kto je zjada, czuje się lepiej i dłużej żyje. Pytanie powstaje tylko i brzmi zarazem, jak zrobić to dobrze i czy rzeczywiście przyniesie to nam korzyść, czy też nie. W jakie ziarna warto się zaopatrzyć? Co o tym mówi Święta Hildegarda? Święta Hildegarda wskazuje na orkisz, żyto i owies, z czego orkisz jest wzmacniający, owies rozgrzewający, a żyto odchudza. Najczęściej zjadamy je w wypiekach jako mąki, ale możemy też ugotować pełne ziarna, by dodawać do polecanych przez świętą mniszkę warzyw i owoców. Sałata głowiasta z orkiszem i dressingiem ziołowo-octowo-olejowym w hildegardowej kuchni gościć może codziennie, pamiętajmy o tym. A dlaczego warto jeść pełne ziarna? Mąka, zwłaszcza ta oczyszczana, jest trawiona, zanim dotrze do jelit. O tym pamiętajmy. Natomiast pełne ziarna, zawierające różne frakcje błonnika, docierają na sam koniec naszego przewodu pokarmowego, zasilając dobroczynne bakterie jelitowe. One z kolei pomagają nam równoważyć system nerwowy, produkując potrzebne neurotransmitery. Jelita i mózg są połączone tak zwanym nerwem błędnym. Tak jak wskazywała święta Hildegarda, współzależymy nie tylko od siebie nawzajem, ale również od ekosystemu naszych jelit, naszego brzucha, naszych brzuszków. Zatem, jak te ziarna przygotować? Przed gotowaniem ziarna należy namoczyć w zimnej wodzie, podobnie jak to robimy na przykład z suchą fasolą. Zarówno fasole, jak i ziarna zbóż zawierają bowiem kwas fitowy, który utrudnia wchłanianie minerałów. To namaczanie, zwłaszcza w kwaśnym środowisku, no zróbmy sobie eksperyment, dodajmy do wody na przykład sok z cytryny albo ocet winny, aktywuje enzym, czyli fitazę rozkładającą ów kwas. Jest to szczególnie ważne dla wegetarian czy wegan. Mięsożercy uzupełnią minerały tak czy siak, a kwas fitowy nie utrudnia wchłaniania tych pochodzenia zwierzęcego. O tym powinniśmy pamiętać. Po namoczeniu przepłukane ziarna zalewamy świeżą wodą i gotujemy do miękkości, a nawet najlepiej rozgotowujemy, dzięki czemu będą lżej strawne. Trawienie ułatwia też dodatek ziela angielskiego, liścia laurowego, czy tak polecanego przez świętą Hildegardę Bertramu. I tutaj powstaje pytanie, na pewno byście je zadali. Zatem, dlaczego niektórzy po zjedzeniu pełnych ziaren doświadczają rewolucji żołądkowo-jelitowych? Już odpowiadamy. Nasza symbioza z bakteriami jelitowymi to obieg zamknięty. Pełne ziarna dobrze trawią osoby, które posiadają odpowiednie bakterie. Aby jednak te bakterie mogły się rozwinąć, potrzebują pożywki w postaci błonnika znajdującego się w zjedzonych przez nas ziarnach. Kto więc ma
wyjałowiony jelita, ten ma po prostu kłopot. Aby go rozwiązać, należy tak przygotować ziarna, by były możliwie najlżej strawne i zaczynać od niewielkiej ich ilości. Jedząc je systematycznie, powoli, pomalutku, odbudujemy florę jelitową. Dodatkowo o stanie, w jakim pokarm trafia do jelit, decyduje jego wcześniejsza obróbka. Pospieszne jedzenie i mała ilość kwasu solnego w żołądku sprawiają, że ziarna dotrą do jelit źle przygotowane. No i mamy problem. Tam będą nadmiernie fermentowały i znowu kolejny kłopot gotowy. Osoby o słabym żołądku nie powinny więc zaczynać swojej przygody z ziarnami od żyta, które odchudza, ale jest też najczęściej najciężej strawne. No i na koniec, a co z glutenem w takim razie? Jeśli ktoś nabawił się ostrej nietolerancji glutenu, no nie powinien jeść tych zbóż. Nie warto jednak od nich stronić profilaktycznie, bo głodząc te bakterie jelitowe odpowiedzialne za trawienie określonego pokarmu, niszczymy je, a potem rzeczywiście trawienie będzie kłopotem, moi drodzy. Chcąc zatem ograniczyć gluten, wystarczy jeść owies lub żyto. Tam jest go mniej. Owies dodatkowo pomaga w produkcji ochronnie działającego na jelita kwasu masłowego, a żyto na długo obniża uczucie głodu. Jeśli nie jemy glutenu, a zależy nam na bakteriach jelitowych, możemy też karmić je polecaną przez świętą Hildegardę fasolą, gdzie znajdziemy wiele frakcji błonnika. Poza tym jest dynia i słonecznik. To też są ziarna. Tyle o dzisiejszych pełnych ziarnach dla Państwa w programie, a my przechodzimy za momencik do naszego dania. Co to będzie za danie? Przygotowane oczywiście zgodnie z zasadami świętej Hildegardy. Indyk w sosie z dyni i jabłek z orkiszem. Nasz przepis dzisiejszy, danie takie jednogarnkowe, bardzo pyszne, smakowite i zdrowe, to indyk w sosie z dyni i jabłek z orkiszem. Co będziemy potrzebować? Sporo, choć szybko się je robi. Składniki to 800 gramów mięsa gulaszowego z indyka lub z kury zwykłej, choć no, wypadałoby to z hodowli naturalnej. Żebyśmy nie kupowali takiego mięsa, które pochodzi z tych hodowli przemysłowych, więc 800 gramów mięsa. Dwie cebule, można tutaj użyć cebuli czerwonej, będzie to wtedy ładniej wyglądało. I też cebula czerwona ma nieco inne wartości mineralne. 200 gramów dyni. Tutaj możemy dynię znaleźć oczywiście w sklepach. Może to być dynia piżmowa albo dynia Hokkaido. Oczywiście trzeba ją obrać i pokroić w kostkę, żebyśmy nie zrobili tego ze skórą. Pamiętajmy o tym. Jedna filiżanka ziaren orkiszu albo tak zwanego ryżu orkiszowego, czyli kernotto, tak to się nazywa. 2-3 łyżki masła. No i jako opcja pestki dyni do posypania. Powtórzę składniki. 800 gramów mięsa gulaszowego z indyka lub kury, najlepiej z hodowli naturalnej, gdyby było. Byśmy się po prostu nie potruli tym. Dwie cebule, można tutaj użyć cebul czerwonych. 200 gramów dyni. No o tej porze to raczej zbytniego wyboru. Jeśli chodzi o dynię, to nie będziemy mieli, bo to jest już po tak zwanym przednówku, więc ale dynię znajdziemy na pewno. Jedna filiżanka ziaren orkiszu lub tak zwanego ryżu orkiszowego, czyli kernotto.
dwie, trzy łyżki masła. No i opcjonalnie pestki dyni do posypania na koniec. To były składniki. A teraz będzie nam potrzebna marynata jeszcze dodatkowo do mięsa. Zapiszmy sobie składniki na marynatę. Potrzebujemy jedną szklankę, czyli 250 ml soku z jabłek. No tutaj może być oczywiście sok z kartonika, nie ma nic przeciwko temu, bo raczej z jabłek będziemy mieli. No można kupić jabłka oczywiście też i zrobić z nich sok, ale już nie będziemy przesadzać, moi drodzy. 6 czubatych łyżek dżemu z pigwy i dyni, albo z jabłek lub czarnych porzeczek. Tutaj do wyboru, co będziecie lubić bardziej, to możemy użyć albo dżem z pigwy i dyni, albo z jabłek i czarnych porzeczek. 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczka kurkumy, na czubku łyżeczki będziemy potrzebować trochę galgantu i goździków mielonych, 2 duże ząbki czosnku, drobno posiekane albo przeciśnięte przez praskę. Oczywiście polskiego czosnku, moi drodzy, polskiego. 3 łyżki oleju z winogron. 1 łyżeczka soli, no i odrobina pieprzu, najlepiej kubeba, do smaku. Przypomnę jeszcze raz, co będziemy potrzebować na marynatę, a zatem 1 szklankę soku z jabłek, 6 czubatych łyżek dżemu z pigwy i dyni, albo z jabłek, lub czarnych porzeczek. 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczkę kurkumy, na czubeczku łyżeczki trochę galgantu i goździków, 2 duże ząbki czosnku, drobno posiekane albo przeciśnięte przez praskę. 3 łyżki stołowe oleju z winogron, 1 łyżeczkę soli, no i odrobina pieprzu, najlepiej kubeba do smaku. I teraz najważniejsza rzecz, czyli sposób przygotowania. Wszystkie składniki marynaty wrzucamy do słoika. Zakręcamy słoik i mocno wstrząsamy, żeby się połączyły. Zalewamy tą zalewą pokrojone w kostkę mięso i odstawiamy na kilka godzin. Najlepiej zróbmy to na noc, do naciągnięcia. Oczywiście wstawiamy to do lodówki, żebyśmy nie zostawili sobie w ciepłym. Następnie do garnka z mięsem w marynacie dodajemy pokrojoną drobno i zeszkloną wcześniej na maśle klarowanym cebulę. Później pokrojoną w kostkę dynię, orkisz przepłukany, tak jak wcześniej o tym mówiliśmy. Można go też ugotować i podać osobno, jak kto woli. I na wierzch możemy położyć te 2-3 łyżki masła. Teraz całość gotujemy albo zapiekamy w piekarniku, aż mięso i ziarna zmiękną, a marynata z dynią zredukują swoją objętość i zgęstnieją na sos. Jeśli oczywiście ktoś dobrze toleruje warzywa psiankowate, może dodać wraz z dynią pół szklanki przecieru z pomidorów do takiego zaostrzenia smaku. A gotowe danie posypujemy ziołami lub pestkami dyni. No i smacznego. Jeszcze raz przypomnę, jak to robimy. Wszystkie składniki marynaty wrzucamy do słoika, zakręcamy słoik i mocno wstrząsamy, żeby się połączyły nam ładnie. Teraz zalewamy tą zalewą, oczywiście tą marynatą, pokrojone w kostkę mięso i odstawiamy na kilka godzin. Najlepiej zrobić to na noc, do naciągnięcia, wkładamy do lodówki ładnie, przykrywamy, żeby to się wszystko zmarynowało nam. Następnie do garnka z mięsem w marynacie dodajemy pokrojoną drobno
i zeszkloną na maśle klarowanym cebulę. Później pokrojoną w kostkę dynię, przepłukany orkisz. Tak jak wspomniałem, można go wcześniej ugotować i podać osobno, jak kto woli. No i na wierzch możemy położyć te 2-3 łyżki masła. Całość gotujemy albo zapiekamy w piekarniku, aż mięso i ziarna zmiękną, a marynata z dynią zredukuje swoją objętość i razem to wszystko zgęstnieje na sos. I na końcu, tak jak wspomniałem, jeśli ktoś dobrze toleruje warzywa psiankowate, czyli pomidory w tym wypadku, możemy dodać wraz z dynią pół szklanki przecieru z pomidorów do takiego wyostrzenia, zaostrzenia smaku, żeby to było bardziej wyraziste. O. Gotowe danie posypujemy ziołami lub pestkami dyni i smacznego. Wszystkie składniki oczywiście kupicie Państwo w sklepie należącym do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, czyli sklep Sunwita, www.sklephildegarda.pl. Powtórzę, www.sklephildegarda.pl. Tam znajdziecie oczywiście wszystkie dane kontaktowe. Możecie także zamówić sobie te wszystkie rzeczy oczywiście przez internet. A jeśli ktoś mieszka w Warszawie, to zapraszamy na ulicę Elektrykarską 11. Albo można też zadzwonić do Warszawy, do sklepu Sunwita. Telefon kierunkowy 22 407 58 80. 22 kierunkowy 507 58 80. I życzymy smacznego. I zarazem to była audycja Kuropatwa w kuchni. Zapraszam za tydzień na taką samą właśnie audycję. Co tydzień w czwartki spotykamy się i coś tam gotujemy razem. Tym razem z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy oraz sklepem Sunwita. Smacznego. Ja się powoli żegnam, kończę swój dyżur.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: polubić pszczoły. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze i noce gwiaździstsze i ranki jaśniejsze, pisał poeta Stanisław Ryszard Dobrowolski. Ale dla mnie enklawą ciszy, urody świata i spokoju jest polana leśna, na której stoi pasieka dziadka. Z jednej strony rosną wspaniałe drzewa Puszczy Augustowskiej, a z drugiej rozciąga się piękna dolina kanału Augustowskiego. Tu w otoczeniu nieskażonej przyrody słyszę radosny świergot ptaków, szum drzew i wesołe brzęczenie pszczół. Lubię, gdy dziadek opowiada mi o swoich augustowskich pszczołach.
1: Piękna pogoda, wrzątek jeszcze trwa, pszczoły pracują. Od 30 lat chodzę i zaglądam, jak te pszczoły pracują, jeszcze mi się to nie znudziło. Dawniej robiłem to z ojcem, w tej chwili prowadzimy pasiekę z żoną. Wywozimy ule w teren, w kilku miejscach nad Biebrzą i kanałem Augustowskim, w pobliżu lasów lub w lasach. Pozyskujemy miody leśne i bagienne. Miody te są cenione za swoją czystość produktów i czystość od chemii, jak również szczególne walory smakowe, dlatego że takie walory w tej chwili w Europie są niespotykane, ponieważ nie ma bagien. Bagna zostały osuszone, wyorane, zmelierowane. U nas są jeszcze na dość dużych połaciach rośliny bagienne, które nie występują już gdzie indziej. Mamy też bardzo dużo gatunków wierzb rosnących na tych terenach, które dostarczają spadzi bagiennej, jak również olbrzymie trzcinowiska. Niekiedy obszary takie potrafią zajmować kilkanaście kilometrów kwadratowych w jednym miejscu. Pożytki są dość dobre. Wprawdzie tych kwiatów nie ma tak dużo, jak na przykład na łanie rzepaku, że pszczoła może pieszą chodzić z kwiatka na kwiatek. Tym niemniej jednak jakość produktu jest znacznie lepsza i satysfakcjonuje klienta. Walory tego miodu, biorąc pod uwagę to, że w tym roku miody nasze zostały zakwalifikowane jako miody tradycyjne, miód augustowski, wielu pszczelarzy skłoni to do stawiania pasiek w takich właśnie miejscach i do pozyskiwania bardzo dobrej jakości miodów augustowskich tradycyjnych.
2: Znajdujemy się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, na obszarze porośniętym przez gęstą roślinność różnych gatunków. Jest to właściwie teren przypominający pierwotny obraz terenów nadbiebrzańskich. Dawniej tutaj były łąki koszone przez rolników, ponieważ nie były one używane, roślinność bardzo szybko wkroczyła. Między innymi znajduje się tutaj roślinność miododajna i to jest najistotniejsze. Właśnie ze względu na tę roślinność ustawiłem tutaj pnie z pszczołami. Trzeba o jednym powiedzieć, jest to teren wybitnie ekologiczny. W tej chwili właściwie w rolnictwie istnieją monokultury i pszczelarze na dobrą sprawę korzystają z terenów, na których są sianne rośliny miododajne, takie jak gryka, jak rzepak i inne. A więc te dawne obszary roślin naturalnych zaginęły. I jest taki trend, żeby jak najbardziej korzystać z tych terenów pierwotnych. Takimi terenami pierwotnymi to są jak tutaj tereny bagienne i lasy. I to jest bardzo cenna sprawa, bo właśnie na Augustowszczyźnie tych terenów jest najwięcej. Ponadto chcę powiedzieć też o pewnej sprawie, że takimi miodami zainteresowani są naukowcy, między innymi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konkretnie Katedra Bromatologii, który kierownikiem jest profesor pani Maria Borawska, takie miody bada, ale ona je bada pod kątem oddziaływania na komórki rakowe. Otóż okazało się, że z miodów, z propolisu, z mleczka pszczelego wyodrębniono dwie substancje, które mają właściwości takie, że hamują rozwój między innymi komórek rakowych mózgu. I o jednym trzeba powiedzieć, że nie ma, że tak powiem, pewnej stałości składu gatunkowego nektaru wchodzącego w skład miodów, bo to zależy od roślinności. Powiedzmy sobie, warunki meteorologiczne potrafią wpływać na występowanie roślin. Tak między innymi jest w tym roku. Ze względu na dość obfite opady, długo występujące te tereny, te gdzie tu znajdujemy się, były pokryte wodą. I właśnie pewne rośliny wyginęły. Po prostu korzenie zgniły. No i trzeba w tej chwili czasu, żeby nastąpiła odbudowa tego siedliska tych roślin. Między innymi chodzi o ostrożeń, o wrzosiec łąkowy, o mniszek lekarski, o koniczynkę białą. Także zmienność roślin jest, występuje ona i to związane jest właśnie z przebiegiem czynników meteorologicznych. O jednym jeszcze można powiedzieć, że pszczelarstwo to jest pasja, to jest hobby, nawet więcej może niż hobby, bo sam kontakt z pszczołami dostarcza pszczelarzowi wiele ciekawostek, wiele przyjemności. Tu nie ma w gospodarce pszczelarskiej jakichś ustalonych spraw. Czasem są zagadkowe sprawy. No między innymi dotyczy to, powiedzmy sobie, i chorób, które występują w tej chwili. To jest zupełnie inne pszczelarstwo niż było dawniej. Pszczoły jako takie to są owady, bez których właściwie człowiek nie będzie egzystował. Bo one stanowią nie tylko dostawę produktów, z których korzysta człowiek, a więc przede wszystkim miodu, ale jednocześnie jako najważniejsze zapylają rośliny, stanowią o bioróżnorodności. Stanowią jakby czynnik ewolucyjny w roślinności. Takim przykładem, co się dzieje, kiedy pszczół nie ma, jest przykład z Chin, kiedy tam w wyniku, powiedzmy sobie, nadmiernej chemizacji, czy tam innych jeszcze czynników, wyginęły pszczoły. I ogrodnicy chińscy, żeby sprzedawać gruszki, bo one są bardzo cennym produktem eksportowym, sami zapylają. To jest rzecz nieprawdopodobna. To dotyczy jednej rośliny, a inne, jak będzie można zapylać. Etymolodzy i inni specjaliści właśnie dociekają, co jest przyczyną, że pszczoły giną i co zrobić, żeby...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Nie ginęły, żeby one były tym czynnikiem wspomagającym życie człowieka.
0: Wracam do domu. Chcę się więcej dowiedzieć o pszczołach. Pytam dziadka, przeglądam strony internetowe, czytam książki i czasopisma pszczelarskie. I oto w pewnym momencie do mojego umysłu dotarła przepowiednia wybitnego naukowca Alberta Einsteina. Jeżeli zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostanie 4 lata życia. Sam sobie zadaję pytanie, co my, jako młode pokolenie, powinniśmy zrobić, żeby nie spełniła się ta złowroga przepowiednia. Ja już wiem, że kto ma do czynienia z pszczołami w przyrodzie, więcej widzi, więcej słyszy, więcej odczuwa i więcej rozumie.

0: Znajdujemy się w gospodarstwie pana Joachima Muczyńskiego we wsi Reszki w powiecie augustowskim. Jest to gospodarstwo wielorodzinne, składające się z wielu też pasiek. Gospodarstwo to jest jedno z najnowocześniejszych w powiecie augustowskim, ale jednocześnie zachowujących wszelkie tradycje produkcji pszczelarskiej. Więcej o pasiekach, o ich rozmieszczeniu, bardzo proszę pana Joachima Muczyńskiego.
1: No, nasze gospodarstwo pszczelarskie, rodzinne, ma początek od mego taty, który założył tą pasiekę, kupując na początku lat 40., dokładnie 46. po wojnie, kilka uli warszawskich zwykłych z terenów Warszawy. Tam były takie produkowane ule. Tutaj sprowadził, kupił kilka rodzin pszczelich, obsadził wspólnie z bratem. No i zaczął pszczelarzyć. W późniejszych latach gospodarstwo to rozwijało się. No i doszło do ilości 50 rodzin, tak około 50 było, czasami więcej, mniej. Do czasu, kiedy to ja osobiście się tym zainteresowałem i zacząłem szukać nowych technologii, nowych uli, żeby tą pasiekę powiększyć, żeby stworzyć bardziej intensywne gospodarowanie. No i obecnie nasza pasieka jest już złożona z kilku pasiek, które stoją na terenie powiatu augustowskiego, rejony Augustowa, kanału augustowskiego, w lasach, w Puszczy Augustowskiej. Stamtąd pozyskujemy różne rodzaje miodów, no między innymi ten tak zwany miód augustowski tradycyjny, który cieszy się wielkim uznaniem. No, cieszące jest to wszystko, że w naszej pracy mam i ja już osobiście nowych następców. Moi synowie, córka też się tym zajmują i widzę, że być może kiedyś w przyszłości będą pszczelarzyć, chociaż już synowie mają własne pasieki. No, następną pociechą to jest już wnuczka moja. Chociaż jeszcze o pszczołach mało wie, ale na imię Maja ma, więc może też coś się pociągnie w tym kierunku. Zapraszamy teraz wszystkich do obejrzenia pasieki i wszystkich tych cykli produkcyjnych, które związane są z produkcją miodu, z pozyskiwaniem miodu i innych produktów pszczelych, pyłku, pierzgi. Teraz pokażemy, jak się wybiera miód z ula i wiruje się. Tutaj jest nadstawka już taka, która była poprzednio usunięta z ula, żeby nie było pszczół, żeby nam nie dokuczały. Pszczoły są zabezpieczone, żeby nie wyszły z ula. Mam gotowo czystą nadstawkę z miodem, które zaniesiemy do pracowni i tam wywirujemy te ramki. Tutaj mamy pracownię, w której przywozimy nadstawki. Podobnie jak teraz ja przynoszę, rozładowujemy je w magazynie, w którym dokonujemy wirowania miodu. Przystępując do miodobrania, przygotowane ramki przeniesione z ula należy odsklepić. Ściąć to poszycie, które jest tutaj nałożone przez pszczołę na komórki pszczele zalane miodem. Robi się to bardzo takim prostym narzędziem, odsklepiacz widelcowy, który wbija się w to poszycie i takim ruchem posuwistym zrywa się warstwę tej takiej blomby jakby na miodzie. To zabezpiecza miód przed tym, żeby się nie zniszczył w ulu. Pszczoły to robią i taki miód poszyty może w barci trwać wiele, wiele lat i nie zmienia swojego stanu i nic z nim się nie dzieje. Tutaj jak jego odsklepimy, to musimy go odwirować i zabezpieczyć, żeby nie dostawały się do niego żadne wilgoć, zanieczyszczenia, obce zapachy. Do tego służą różne pojemniki, no i magazyn musi być odpowiednio przystosowany po to, żeby chronić miód przed tymi wpływami. No proszę, tutaj podsklepiajcie, ja teraz tą rameczkę wstawię. To tak zwane, nazywamy taką płytę poczekalnię. Wstawiamy tutaj ramki do przygotowania do wirowania. Nadmienię jeszcze to, że te wszystkie urządzenia to są w mego pomysłu, są bardzo podobne jak i produkowane masowo. To ja sam wymyśliłem, wykonałem. No pierwsza była taka miodarka, którą sam skonstruowałem. Jest trochę może dziwnie zbudowane, bo w niej można wirować albo 6 ramek gniazdowych dadanowskich, wielkopolskich lub warszawskich, bo tu każdy moduł się zmieści, albo 36 ramek nadstawkowych, które wstawia się do ramki trochę w inny sposób, promienisty, i wtedy tych ramek zmieści się w tym układzie 36 i wiruje się obojętnie w którą stronę obroty bębna, czy w prawo, czy w lewo, to w ten sposób ten miód wyleci. A jeżeli nie stosujemy tej metody, no to można to wywirować w kasetach, które wkłada się ramki po dwie nadstawkowe. No w tej chwili mamy nadstawkowe, to ich tutaj powstawiam, bo a jeżeli mamy ramki z gniazda, no to wkłada się w taką kasetę tylko jedną. Mamy napełnioną ramkę, miodarkę ramkami, no i będziemy próbować wirować. Wirówka jest elektryczna, obroty reguluje się prawo, lewo w sposób płynny, no i ruszamy. No jak widać już w miodarce po boku zaczął ściekać miód, który z jednej strony ramek został odwirowany częściowo. Zaraz obroty zmniejszą się w miodarce i uruchomimy w drugą stronę. Wirowanie odbywa się w trzech etapach. Pierwszy opuszczamy w obojętnie którą stronę, w prawo lub w lewo, niezbyt duże obroty. Zatrzymujemy miodarkę i po jakimś czasie, jak obroty zatrzymają się do zera, puszczamy w przeciwną stronę i dajemy obroty już w miarę takie, no maksymalne można powiedzieć. I z drugiej strony ramek już odwirowanie miodu następuje całkowicie. I ponownie po zatrzymaniu miodarki do zera włączamy te same obroty, które były na początku, i ta część wirowana początkowo, ta strona wirowana początkowo ramki zostaje odwirowana ostatecznie. No i wtedy już mamy te ramki odwirowane z jednej i z drugiej strony. Wyjmujemy z miodarki, te ramki idą już z powrotem do nadstawki, która ponownie zostanie użyta do składania miodu przez pszczoły w ulu. To zawiezie się do pasieki i tam wstawi się na ul, no i pszczoły ponownie zaczną gromadzić miód w nadstawce. Po tym samym procesie wirowania miód, który został zgromadzony w miodarce, wypuszcza się przez kran w miodarce do naczynia. No tutaj mamy miód fajny, koloru takiego złocistego, miód z lipca, można powiedzieć, no nie można powiedzieć, że to jest taki jakiś gatunkowy miód w tym roku, ponieważ roślinność była tak bardzo wszechstronna, nie było miodu lipowego, zbyt mało tej było lipy, żeby określić jako miód lipowy. No i po spuszczeniu tego miodu trzeba ten miód jeszcze przefiltrować, przecedzić. To robimy wylewając do naczynia, cedzimy to przez sita stożkowe, które są bardzo, dosyć wydajne,

jest gorąco, ten miód jest zbyt rzadki w tej chwili. Po odwirowaniu miodu, miody przenosi się do pomieszczenia, gdzie ich się składuje. To jest takie pomieszczenie, w którym stoją miody. Przechowujemy to w pojemnikach plastikowych za testem do artykułów spożywczych. Są miody skrystalizowane, które stały już wcześniej. No, może pokażę, że bardzo taki nietypowy sposób przechowywania miodu. Miody w pojemnikach ze skrzyń folii też bardzo dobrze się przechowują, łatwo później ich wyjmuje się z tego, przewracając taką skrzynkę, i ten miód po prostu można ciąć, jeżeli jest już twardy, skrystalizowany. Z tego pomieszczenia przenosimy miody dalej do rozlewania. W tym pomieszczeniu dokonujemy rozlewania miodu w pojemniki detaliczne. Stoją tutaj wszystkie rodzaje miodu, które rozlewamy. To na przykład jest miód z terenów kanału Augustowskiego, łąkowo-bagienny, o bardzo charakterystycznym kolorze, dosyć ciemnym, no i wyjątkowo ciekawy, atrakcyjny zapach i smak posiada. Posiadamy również inne rodzaje miodów w naszych pasiekach. Między innymi wywozimy pszczoły na rzepak w gospodarstwach, które sieją w naszych okolicy, tutaj Bożymy miejscowość. Stamtąd uzyskujemy miód rzepakowy, który jest koloru, jak płynny, jest koloru jasnego, słomkowego, lekko żółty. Jak skrystalizuje, to raczej jest miodem najbielszym, jaki w ogóle można uzyskać. Dodatkowo jeszcze nasze miody w większości kremujemy. To jest taki proces uzdatniania do spożycia. To jest bardzo prosta metoda. Kremowanie polega na tym, żeby rozdrobnić kryształ. Mechaniczne mieszanie miodu powoduje skrystalizowanie miodu w sposób miękki, puszysty. Zaleta tego jest taka, że łatwo jego później, nawet i w zimę, nawet wyjmując z lodówki, łatwo smarować jego na bułkach, na pieczywo, bo jest miękki. Z miodów jeszcze posiadamy miód mniszkowy, jest koloru żółciejszego. Też to jest miód kremowy, miód lipowy, lipcowy raczej, wielokwiat z lipca, płynny, to jest najbardziej świeży miód, wielokwiatowy tutaj. To jest bardzo taki ogólny miód, ale można powiedzieć, że prawie i najsmaczniejszy, bo jest zbierany przez pszczołę z różnych kwiatów, które kwitną w okresie najbardziej bogatym w kwiaty. Tak samo miód wielokwiatowy, kremowy również posiadamy. No jeżeli ktoś nie jest przekonany może do tych miodów kremowych, posiadamy tak samo miody, które skrystalizowały w sposób naturalny. Krystalizacja jest twarda. Można sobie poskrobać ten miód i tak samo używać, jak ktoś sobie życzy. No i najbardziej teraz popularny miód, miód łąkowo-bagienny augustowski. Posiadamy jeszcze inne produkty, takie jak pyłek kwiatowy. To już na szerszą skalę jego odbieramy od pszczół. W ubiegłym roku skonstruowaliśmy maszynę do pozyskiwania pierzgi. Też jest to taki produkt bardzo zdrowotny. No i propolis, to jest na pewno znany każdemu, taki środek, no kit pszczeli. Do robienia nalewki, bezpośrednio do odkładów. No i takie miody już składane. Miód z propolisem, miód z propolisem pyłkiem. No i atrakcje różnego rodzaju, jak miody w plastrze, niewirowane, zachowujące swój smak, zapach. W gospodarstwie naszym produkujemy również świece woskowe. Jako atrakcję, taki dodatek do produkcji pszczelarskiej, wykonujemy różne modele świec, i liturgiczne, i różne obrzędowe, i jako takie figurki z okazji świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia. No praktycznie mamy wszystko. Modele mamy swoje, własne, które córka wyrzeźbiła, później robimy do tego formy. Jak powstaje pyłek? To jest pytanie wielu klientów
i ludzi, no po prostu, którzy nie mieli z tym do czynienia. Pyłek, a później w dalszym procesie przetwórczym pszczoły pierzga. Po prostu jest specjalny poławiacz. Jak wygląda poławiacz do pozyskiwania pyłku? Pszczoła wlatując do ula, zawiesza się jego na wlocie do ula, na uliczce. I pszczoła musi pokonać taką barierę z tych otworków, przecisnąć się, wchodząc do ula. Ona pyłek niesie na tylnych obnóżach swoich, dwie jednakowe granulki, i przechodząc przez te otwory zgubi te granulki pyłku, które spadną przez otwory w tej powałce do pojemnika zasiatkowanego tutaj. Każdego dnia podchodzi się do ula i zabiera się to, wysypuje do pojemnika, suszy się te obnóża i później w tej formie, no jeszcze trzeba ich odwiać, przesortować, i w tej formie można już używać, sprzedawać te właśnie obnóża, pyłek kwiatowy. Jak widać, są różne kolory. To jest termin zbioru. Na wiosnę jest bardziej kolorowy, później z czasem bardziej taki przybiera kolor jaśniejszy. W tym czasie bardzo ciemny kolor jest. No i tak samo jest różnorodność smaku. Do użytku najbardziej jest przydatny pyłek, który jest taki z całego sezonu, można powiedzieć, zestandaryzowany, który ma wszystkie właściwości kwiatów z całego roku. Wtedy najbardziej na zdrowie człowieka oddziaływuje. Ale jak już pszczoła przyniesie ten pyłek do ula i zdejmie ze swoich nóżek, to ubije to w ramkę, w komórkę. Głowo to wykonuje, ubijając kilka granulek tych obnóży do komórki, dodaje enzymów, konserwuje jego kwasem mlekowym i z tego produkuje pierzgę. To już jest pyłek przetworzony, który jest ułożony w ramkę. Dla pszczoły to służy jako pokarm dla niej. No po prostu chlebek pszczeli. My również możemy pozyskiwać to pierzgę dzięki prostej maszynie, którą skonstruowaliśmy sami. Własny pomysł, no trochę podglądany u innych, na Litwie częściowo. To jest bardzo prosta maszyna, silnik zwykły, bęben z igłami, który pod wpływem obrotów rozbija plaster pierzgi, który się wkłada do niej. Plaster musi być zmrożony silnie. Wkładając plaster do tego bębna, zostaje rozdrobniony. Wentylator, który jest z boku, wydmuchuje odrobiny wosku do tyłu, a pierzga gromadzona jest w tej części tego młynka tak zwanego. No i później po odwirowaniu, po wybraniu tej pierzgi, ona mniej więcej wygląda w ten sposób. Trzeba, wiadomo, jeszcze ją trochę przesieć, przebrać, żeby pięknie wyglądało, żeby nie było zbyt dużo wosku. No tutaj mamy już taką oczyszczoną w pojemniku pierzgę, która no nadaje się, może powiedzieć, bezpośrednio do spożycia. Rozpuszcza się w wodzie najbardziej prostym takim sposobem do spożycia. Odrobiny wosku, które są po jakimś czasie po rozpuszczeniu, można przecedzić przez drobne sito. No jest to bomba witaminowa. W ogóle poprawia myślenie, dobrze działa na człowieka, no, na wszelkie problemy, które są związane ze zdrowiem. Co to jest propolis, kit pszczeli inaczej? Jest to taka substancja koloru, jak widać tutaj, ciemnego, brązowego. To jest gromadzona substancja żywiczna, zbierana przez pszczoły z pączków kwiatów roślin. Dla pszczoły służy to do uszczelniania ula, no i do zabezpieczania wszelkich takich szczelin, które pszczoła posiada w ulu. Gromadzone jest na obrzeżu ramek, najczęściej właśnie to brązowe to jest propolis. Jakiego się pozyskuje? No najprostszym sposobem to jest zeskrobanie. Zeskrobanie tego propolisu, no i to jest taka forma najbardziej prosta, odpowiednia. Można bezpośrednio używać, albo najpopularniejszą metodą to jest rozpuszczanie w roztworze alkoholu, spirytusu.
większym pojemniku, no to wygląda tak, teraz w lato jak się pozyskuje propolis, no to dłutem pszczelarskim w ulu, jakieś ciepło, ściąga się z ramek, on klei się, no i wygląda tak bardziej zwięźle. A w sezonie zimowym kruszy się, tak jak to pokazywałem, z ramki, skrobiąc jego. To jest ramka hodowlana, która posiada mateczniki, z których wylęgną się młode matki produkcyjne, które podną się do uli i nowa rasa pszczół, która no, jest bardziej produkcyjna, po to właśnie wymienia.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz,
1: dzisiaj mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja tu nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, którzy nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko.
0: Co ty na to? Jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi.
1: Tak?
0: Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: To jest... No i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś, ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz robimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To
0: no
1: jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te twoje
1: odrobinę soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak, po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak sami. Tak,
1: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka, to jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie, natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje, za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
0: Za sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
1: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
0: Ażby się chciało, tak?
1: Ażby się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
0: Potrzebne byłoby nam siemielniane
1: dlatego
0: na oparzenia.
1: Tak?
0: Tak, Hildegarda ma
1: dlatego trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem jako kucharz.
0: No.
1: Wsadzę tam ręce.
0: Wsadzisz.
1: Ale jeszcze inny.
0: Ale ostrożnie.
1: No tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
0: Tak,
1: nie?
0: Ja też to zauważyłam. Już są zahartowane.
1: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury, ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
0: No jasne, oczywiście.
1: To bardzo ważny element.
0: Tak. Jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
1: mamy same żółtko.
0: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
1: Nie bój się. Ja tak chciałem delikatnie, a tu od razu...
0: A od razu palucha. takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
1: Ono już troszeczkę ostygło. Mm-hmm. Teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
0: Tak jest. Czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
1: Ale już nie jest takie gorące. Tak, ono już wytraciło tą temperaturę. Mm-hmm. Więc jajeczko, hyc.
0: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
1: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
0: Od szczęśliwych kurek. No właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
1: Pęte jestem.
0: Naturalne jajeczka.
1: Chłopak ze wsi.
0: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
1: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
0: Tak.
1: Nie? Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
0: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
1: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
0: odkładamy. Wszystko.
1: Mamy, zobacz, dotknij teraz.
0: Ale jakie elastyczne.
1: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę tylko, żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
0: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
1: Ja wpadłem tuż przed programem.
0: Świetnie.
1: A dodaję po to, bo sama cieciorka... Ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Mm-hmm. Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
0: Bo są pektyny i one
1: rozklei troszeczkę,
0: fajnie
1: tak?
0: To
1: będzie taka masa, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
0: Tak.
1: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Więc będziemy musieli użyć blendera.
0: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
1: Nie może to być zbyt płynne.
0: Tak.
1: Będzie nam podciekało, nie?
0: Związać te składniki.
1: Daliśmy tutaj migdały. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
0: Tak, związało.
1: To jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
0: No właśnie.
1: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
0: Tak.
1: Wodę troszeczkę osolimy. Bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta. Bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem. Lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
0: To nie trzeba.
1: W takim miejscu sobie postoi i jest gotowe.
0: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne pestki, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
1: tak
0: natomiast
1: jest.
0: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
1: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
0: A tutaj stolnica, wałek.
1: A tutaj
0: wałek,
1: stolnica, tak jak to babcia robiła.
0: No właśnie.
1: Od lewa do prawa. Idziemy. To trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzić.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Fajnego, nie?
0: Tak.
1: Bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jak wy se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
0: 100 pierogów,
1: no proszę. Z kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście w nieskończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki, to się staje twardsze.
0: Tak, twardsze. Tak?
1: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
0: się rozkleją w gotowaniu.
1: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak, o. Nie robię tego jak pani, która szybko zawija, ale dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne.
0: Tak, ja widzę, jak...
1: Przez to można łatwiej to formować.
0: Wiesz, ja takie pamiętam, robiłam.
1: No i widzisz, jakie ładne?
0: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać.
1: No. O,
0: to jeszcze muszę popracować nad tym.
1: No, trzeba wiesz, a to ważne, żeby dobrze skleić,
0: tak.
1: Bo ten farsz ma zostać w pierogu.
0: Zaraz go poprawię.
1: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest ciupkę grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
0: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
1: Nie.
0: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
1: Ale te cienkie, nic... wiesz, lubią, jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
0: A, no tak.
1: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
0: No.
1: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
0: To co, wrzucać już?
1: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
0: Kosteczka.
1: A, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
0: Tak, tak.
1: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystko. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba... bardzo delikatnie poruszyć, nie? Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po prostu
0: przywarły.
1: Nie przywarły. I teraz też... je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
0: gotują.
1: A ja odrobinę masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. O, słyszysz?
0: Tak.
1: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
0: Z wysłupiem.
1: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
0: tak,
1: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
0: Papka, nie? Breja taka, nie?
1: No, dlatego pięknie. My chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
0: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
1: To jak mamy ich sporo, więc robimy spory półmisek. Układamy. Świeżo, nie? Szpinak nieprzeciągnięty.
0: Nieprzeciągnięty,
1: czyli,
0: tak.
1: Nie jest to skatowane temperaturą, nie?
0: Cieciorka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekkostrawna, prozdrowotna, to jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale cieciorka, ciecierzyca jak najbardziej.
1: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
0: Ale wypłynęły, to znaczy,
1: już
0: że już
1: wypływają
0: gotowe.
1: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże i nie będą tak estetyczne.
0: Napuchnięte, tak, takie napuchnięte.
1: Tak. Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć. Chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe. One już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To
0: tak,
1: nie o to chodzi,
0: tak.
1: To nie o to chodzi.
0: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje te nasze potrawy. Zbyt agresywnie, a tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
1: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
0: Tak, czyli nasiona. No to co?
1: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
0: To jest czas, na który
1: czekamy.
0: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
1: Ja to zrobię tak bardziej, bardziej po męsku.
0: No rewelacja, ciasto wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
1: Ale patrz, dobrze.
0: Wcale nie jest taki
1: luźny,
0: no.
1: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Dlatego te chrupiące buraczki.
0: No, rewelacja. Przyprawy.
1: Macierzanka.
0: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
1: Podzielcie się opinią.
0: I podzielcie się opinią, tak.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. Dzisiaj zapytam naszego szefa kuchni, co nam zaproponuje.
1: Dzisiaj jest coś, czym się zakochałem, jak to pierwszy raz miałem okazję spróbować. Mam nadzieję, że żona nie będzie zazdrosna, ale jest to kuskus orkiszowy. Powiem szczerze, że jak go spróbowałem, od razu bardzo mi przypadł do gustu. Można z tego zrobić wszystko. My dzisiaj zrobimy sałatkę. Sałatkę z migdałami, z pieczonym jabłkiem, które będzie mocno doprawione cynamonem. Do tego będzie szpinak i odrobina kolendry i cytrusów.
0: No super, jabłko, kuskus, orkisz ulubiony, zboże świętej Hildegardy. To jest to, co na pewno też Państwu przypadnie do gustu, a na pewno naszym organizmom.
1: Żeby robić kuskus, potrzebujemy wrzątek.
0: Jasne.
1: Musimy zagotować sobie wodę, a doprawiamy teraz kuskus przed zagotowaniem, więc proszę podaj mi cynamon na pewno chcę.
0: Oczywiście, cynamon i galgan, czyli mamy znowu ulubioną przyprawę świętej Hildegardy, która też rewitalizuje nas. Niektórzy nawet zamiast kawy ten galgan stosują, jak chcą sobie pomóc.
1: Trzeba uważać, bo jest dosyć mocny, nie?
0: Tak, jest dosyć mocny, oczywiście.
1: Cynamonu nie
0: żałuję. Nawet medycyna klasyczna docenia cynamon, ma wiele badań, naprawdę takich w różnych, przeróżnych dolegliwościach, takich współczesnych, chorobach przewlekłych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, bo są dwa cynamony, cynamon ceyloński, cynamon kasja. I zachęcamy Państwa do używania
1: już
0: cynamonu...
1: Pachnie dobrze, nie?
0: Pewnie. Ceylońskiego. On jest troszkę może mniej aromatyczny od kasji, natomiast ten cynamon kasja ma troszkę więcej kumaryn, niestety, i one mogą szkodzić w dużych ilościach naszym płucom i nerkom. Także zachęcamy do używania cynamonu ceylońskiego, on jest bezpieczny. Jak Państwo robicie zakupy, to łatwo też rozpoznać ten cynamon, jeśli nie jest oczywiście już sproszkowany, bo on jest taki w formie cygar, natomiast taki właśnie ma drobne elementy, czy tak jakby zwinięte cygaro. Natomiast ten kasja ma takie bardzo, no, taką korę bardzo twardą, więc widać różnicę. Ten nasz jest taki brązowiutki, piękny taki kolor miedziany, można powiedzieć, nawet podobny do tego orkiszu Rotkorn, czyli najlepszego rodzaju orkiszu, gatunku, do którego Hildegarda nas zaleca.
1: Kuskus doprawiony.
0: Kuskus doprawiony.
1: Ja tu przesypię do naszego naczynka.
0: Ja przegapiłam, czyli masz tu skórkę, tak?
1: Skórkę.
0: Się zagadam, jak
1: dodałem
0: zwykle.
1: Dodałem skórkę, limonki i pomarańcze.
0: I pomarańcze, super. No jak to już pachnie, po prostu jeszcze nic,
1: jeszcze nic
0: nie zacząłeś zrobić, a to już pachnie.
1: A tutaj mamy kolejną rzecz, którą przygotowałem trochę wcześniej, upieczone jabłuszka. Jabłuszko bierzemy takie, jakie lubimy, najlepiej ekologiczne. Mamy upieczone jabłuszko, ja to jabłuszko sobie teraz rozkroję, ale wykroję tylko to, co jest jakby twarde i niezjadliwe. Ono jest takie, nie rozpada się. Chodziło o to, żeby ono było trochę takie chrupiące, jak dodamy do naszej kaszy. Nie?
0: To ile czasu je piekłeś właśnie, w jakiej temperaturze?
1: Wiesz, to jest takie pytanie, które najczęściej zadają. Ile piec? Do miękkości. Dlatego, że każdy piekarnik jest inny i każdy piekarnik działa inaczej. Musimy pamiętać, że jeżeli ja Ci powiem, że masz piec 10 minut, a Twój piekarnik będzie bardzo mocny...
0: Nawet to... przy określonej temperaturze te różnice są wyczuwalne,
1: no,
0: tak?
1: To jest różnica w piekarnikach, bo czasami wahnięcie w tych piekarnikach może być różne. To może się okazać, że to jabłko już będzie za bardzo upieczone, albo, albo samo jabłko będzie miększe.
0: No tak,
1: więc, wiesz,
0: tutaj jest różnica.
1: No niestety nie ma jednego przepisu. Gotując trzeba czasami troszeczkę się zaangażować, dotknąć, spróbować. Nie da się zrobić tak z automatu z samego wszystkiego, ponieważ produkty są różne, nie? A pamiętajcie, przepisy kulinarne są tylko po to, żeby się nimi inspirować. Jak zaczniecie w domu gotować później, to nie mówcie, że my tu oszukujemy, tylko po prostu gotujcie do swojego smaku. Gotuje nam się woda. Mamy już zamarynowany kuskus. Musimy tą wodą zalać. Teraz zalewamy około centymetra nad poziom kaszy, tak?
0: Centymetr nad poziom kaszy.
1: Tak. I nie mieszamy tego na razie, nie? Po prostu trzeba zalać. Ja sobie tu ułatwiłem życie i przykryć, tak?
0: Pięknie.
1: Kasza nam się paruje. Robimy teraz sałatkę z tego jabłka. Jabłko też ma fajny kolor, nie?
0: Tak.
1: Widzisz?
0: Piękne.
1: Odróżowiło nam się, więc to też wygląda apetycznie, nie?
0: I fajnie właśnie, że jest ta skórka. My też często mamy taki nawyk, żeby wszystko obierać.
1: Tak.
0: A te skórki naprawdę mają bardzo dużo mikroelementów, witamin. Tak, jak dzieciom. I też różne papki, tak?
1: Tak. Też znowu nie kroję w bardzo małe kawałki.
0: Właśnie.
1: Musi być jakaś struktura. My musimy wiedzieć, co jemy, nie?
0: No i to estetycznie wygląda.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, ładnie już to już można ułożyć.
0: Do tego już mnie przekonałeś. Tak? Już widzę, że to zupełnie inaczej wygląda.
1: Ale obiecałem, że to jeszcze doprawimy, bo samo jabłko jest smaczne. Mm-hmm. Nie za słodkie, nie za kwaśne.
0: I nie trzeba cukru, prawda? Nie trzeba cukru.
1: Nie trzeba.
0: Czyli to już jest, jak odejmiemy sobie tego cukru, to już ta nasza dieta będzie zdrowsza.
1: A dodamy odrobinę tego cynamonu. Mm-hmm. Pomieszamy sobie to wszystko jeszcze.
0: Pachnie pięknie.
1: Ale mamy tu jeszcze coś takiego jak pomarańcze.
0: Też Hildegarda, oj przepraszam, bardzo ceni pomarańcze, właśnie cytrusy, bo mówi, że one pobudzają nasze soki trawienne, czyli cały ten proces enzymatyczny.
1: To myślę, że tu damy tyle pomarańczy, że cały ten kuskus zostanie zjedzony natychmiast.
0: Tak, i wiesz, i to też czasami jest takie fajne lekarstwo proste na różne mdłości, nudności, które nas dopadają, na wzdęcia. Właśnie owoce cytrusowe, cytrynka, pomarańcza. Więc tego się nie bójmy, chociaż może się wydawać, że to nie jest produkt, który Hildegarda miała na wyciągnięcie ręki, prawda?
1: Mamy pomarańczkę. Teraz wykroimy takie fileciki do tego, tak?
0: Ale jakieś soczyste.
1: Ale robimy właśnie to wszystko nad miseczką, bo chodzi nam o to, że ten sok...
0: Żeby nie stracić tego.
1: Nie, to jakby dodamy, żeby ta kasza, bo kasza sama w sobie będzie sucha, nie?
0: Tak.
1: Więc żeby ona była smaczna, żeby była dobra, to musimy dodać odrobinę jakiegoś właśnie soku. Czy to będzie sok z pomarańczy,
0: i naturalny, prawda? Tak, a nie jakieś syropy, które są gotowe z cukrem glukozowo-fruktozowym. To, co nam nie będzie służyło, bo to jest naprawdę ukryty cukier, bomba kaloryczna, a to jest sama natura. Zobaczcie Państwo, jabłko, naturalna słodycz, pomarańcza, naturalna słodycz, naturalny sok.
1: Przygotowaliśmy migdały. Już wiem, że Hildegarda lubi orzechy.
0: Tak, a migdał szczególnie.
1: Migdał, orzech włoski szczególnie.
0: Migdał też u Hildegardy wspiera funkcję wątroby, układu nerwowego.
1: Czy to jest zamacerowane, czy muszę dodać jeszcze jakiś tłuszcz?
0: Mi wystarczyłoby tobie na
1: wystarczy,
0: pewno.
1: Tobie wystarczy, więc przekonałaś mnie, nie będę dodawał więcej tłuszczu, ale tu mam kolendrę.
0: No.
1: Mamy pomarańcz, kolendra.
0: Ziół, dawaj, ile tylko możesz.
1: Tak?
0: To jest.
1: Moim zdaniem na pewno świetnie to się połączy.
0: Zielenina, kolendra, pięknie.
1: To też takie listki damy większe, żeby... Żeby ich jakby...
0: Estetycznie. Co do tych orzechów, chcę namówić Państwa, bo teraz taka powszechna choroba jak Alzheimer, demencja, afazja, no różne są dysfunkcje układu nerwowego, to właśnie migdał będzie nam służył. Czyli osoby, które mają z tym problem, już czują jakieś takie zaburzenia funkcji kognitywnych, czyli zapamiętywanie, koncentracja, właśnie 15-20 migdałków dziennie.
1: A ja jeszcze posiekam trochę selera naciowego do tego, żeby to jeszcze nam dodało jakby takiej chrupkości.
0: I żeby jeszcze było to lepiej strawne dla nas, to dobrze by było go zblanszować. Informacyjnie...
1: Pójdziemy trochę na przekór.
0: Myślę, że Hildegarda też fundamentalistką nie była i jak raz zjemy surowe, to się organizmowi nic
1: ale
0: nie stanie.
1: Ale zamacerowane.
0: Właśnie, to już jest to. Właśnie, dokładnie, właśnie w soku. Zresztą właśnie, jak podajemy tutaj szpinak czy sałatę, też wystarczy zamacerować w soku z cytryny i to też Hildegarda mówi, że w jaki sposób już to jest przemacerowane, tym bardziej jak to są jakościowe składniki, dobrze dobrane. Tutaj, co Łukasz powiedział, ekologiczne, wtedy one mają to bogactwo mikro, makroelementów, bo na przykład w Holandii już są takie badania, że na najbardziej schemizowanych glebach roślina może wyciągnąć może cztery, parę tych składników z gleby, a wiadomo, że my wtedy taką rośliną się nie odżywimy, bo ona powinna mieć kilkadziesiąt, 50 czy 70 tych składników, żeby ona nas odżywiła, to te składniki odżywiają komórkę, czyli jak jest komóreczka najedzona, to i nasz organizm będzie najedzony i zdrowy. Tak, ale to jest też złudne, że na przykład jak czujemy głód, to jest sygnał, prawda, który organizm daje. Jak na przykład brakuje nam powietrza, to chce nam się otworzyć okno, czyli to jest sygnał. A niestety jak komórka jest głodna, to nie daje nam sygnału.
1: Kuskus ma jeszcze jedną zaletę. Robi się bardzo szybko. Dlatego to jest też rzecz, która nawet jak nie macie nic przygotowanego, a ktoś was odwiedzi i chcecie go czymś poczęstować, a macie kuskus, to można naprawdę świetną potrawę zrobić.
0: I to jest pomysł, proszę Państwa.
1: Kilka minut, bo nie powiem, że kilka sekund, ale naprawdę
0: kilka minut.
1: 20 minut i mamy gotową sałatkę, bo my teraz dodajemy pieczone jabłko, tutaj szpinak, ale można dodać dużo różnych innych rzeczy.
0: Właśnie.
1: Kuskus na pewno to przyjmie, nie?
0: Szpinak jest wyhodowany z lebiody, z łobody, przepraszam, ogrodowej, więc też Hildegarda zaleca go, bo mówi, że wspomaga trawienie. Więc na razie Łukasz dobrze czuje wszystkie składniki.
1: Zobacz, on już nam napęczniał.
0: Tak.
1: Jak damy ten centymetr nad, tego nie gotujemy, nie? Tylko przykrywamy
0: tak,
1: i to się nam zaparowuje. Nie rozciapciemy go, nie? On powinien być dobry.
0: Czyli...
1: I później trzeba po prostu lekko zruszyć i wtedy będzie już można z tego robić gotowe danie. Tak?
0: Czyli ile to trwało? Z 5 minut trzeba mu dać? Ja wiesz, znowu Cię będę pytać o ten czas. Na oko Ty to robisz,
1: minut,
0: ale...
1: 5-10 minut, jeżeli to będzie zalane i sobie tam zaparuje, będzie na pewno dobre, nie?
0: Jasne. Myślę, że z czasem wyrobimy w sobie, tak jak Ty, takie poczucie, że nie musimy odliczać czasu, ale na razie jeszcze niektórzy, myślę, nie mają takiego doświadczenia jak Ty.
1: Zmienimy to. Idealnie się zrobił.
0: Idealnie wygląda.
1: Mamy jabłuszko. Teraz tak. Przez to, że dodaliśmy wcześniej przyprawy, dodaliśmy galgan, dodaliśmy cynamon, dodaliśmy skórkę, on już pachnie, on już jest doprawiony. Oczywiście w świecie, gdzie ludzie lubią bardziej słodko, bardziej słono, mogą sobie dużo więcej rzeczy tam dodawać, ale ja bym zaryzykował, ponieważ mamy jeszcze dwa rodzaje naszych migdałów. Mam całe takie migdały, które wrzucę do środka teraz i troszeczkę jeszcze to doprawię i płatki migdałowe, które pójdą na sam wierzch, nie? I to będzie jak taka kruszonka.
0: Wow, super.
1: Tak?
0: Ale wiesz, a propos tej mnogości składników, to też Hildegarda nie byłaby zadowolona, dlatego, bo wyobraź sobie, że nasz układ enzymatyczny strawi to wszystko.
1: Nie.
0: Tutaj myślę, że jest idealna liczba tych
1: Czyli
0: składników.
1: Nie przesadziłem,
0: nie przesadziłeś.
1: Tak?
0: Natomiast właśnie jak wszystkiego nawalimy, to organizm to musi rozebrać na części pierwsze i coś z tego wyciągnąć. Jak pięknie to wygląda.
1: Kuskus gotowy, sałatka gotowa. Nie zostaje nam nic innego, jak ułożyć to na talerzu.
0: Wiesz, ja już bym to zmieszała wszystko, a ty widzę...
1: Wiesz, nie chcę tego mieszać, dlatego, że...
0: Ciepłe z
1: nie,
0: tym
1: to,
0: może?
1: No, to będziemy podawać na zimno. Można teraz jeść na ciepło, tak jak teraz zrobimy. On może oczywiście jeszcze zostawić go i on może nam trochę wystygnąć. Ale przede wszystkim... to zrobimy taką, wiesz, trochę rozdzielność, nie? Masz kuskus, masz jabłuszko. Możesz spróbować kuskusa, możesz spróbować jabłuszka,
0: tak,
1: a możesz zamieszać sobie na talerzu.
0: Forma podania. Często my o tym zapominamy, że ta forma podania, czyli cieszenia oka wyglądem finalnym potrawy, jest też bardzo ważna.
1: Ja wybieram taką, ja bym powiedział, że tłustą kaszę, bo staram się jak najwięcej migdałów dać.
0: Aha, ale wiesz, sam orkisz w sobie jest tłusty. Właśnie Hildegarda mówi, że
1: taka, ja
0: jest odżywczy,
1: tłustą, tłusty. Taką okraszoną tymi migdałami, nie?
0: A czy ta soli tutaj była, czy nie?
1: Nie dawałem.
0: Nie dawałeś,
1: nie
0: czyli
1: dawałem,
0: idziemy w słodki
1: spróbujemy,
0: deser.
1: Ale
0: znaczy,
1: można finalnie, bo to też fajnie smakuje, nie? Jak mamy takie rzeczy, słodko i na koniec taki szczypta, nie? Zamacerowana sałatka.
0: Tak, dokładnie. Już widzę, że nawet się błyszczy, nie jest
1: błyszczy
0: sucha.
1: Się, tak. Zwracam na to uwagę, bo nieraz Jola zwraca uwagę mi. Więc już teraz wiem, że jak to trzeba zrobić.
0: No nie.
1: Na samym dnie, to trochę nam spłynęło.
0: Tak.
1: Chodzi o to, żeby nam to, wiesz, dobrać. Taka sałateczka jakby troszeczkę dłużej poleżała jeszcze.
0: To by puściło więcej.
1: Tak, ale my tym właśnie sosem...
0: Ale
1: cynamon,
0: widać,
1: masz sok,
0: galgan, tak.
1: Masz jeszcze trochę takiej świeżej kolendry. Damy na wierzchu, bo to na pewno będzie...
0: Pomarańcza, pięknie.
1: Masz trochę świeżej kolendry.
0: Co ty tam jeszcze masz z tych żyłek? No,
1: co ty masz? Poczekaj.
0: Wszystko pasuje.
1: Teraz jeszcze troszeczkę...
0: Płateczki.
1: Troszeczkę tych płatków jako ta okrasa. Przekonałaś mnie jednak z tą solą. Dosłownie raz. Ale nie wiem, czy teraz się nie zdenerwujesz, ale ja odrobinkę dosłownie twoje, już wiem, ulubione.
0: Ulubione, tak, więc oliwy, ja się nie zdenerwuję.
1: Z pestek dni.
0: Tak. Gdzie to mój codzienny habermus zawsze ma olej dyniowy.
1: Odrobinkę, tak, tutaj po wierzchu.
0: No pięknie. I to nam dopełni kolorystycznie nasze danie. Wygląda jak karmel, ale wcale tym karmelem nie
1: karmelem
0: jest.
1: Karmelem nie jest. Mamy sałatkę orkiszową z kuskusa. Naprawdę tak. Świetny jest kuskus orkiszowy.
0: Dodałeś omega 3, omega 6, omega 9 właśnie z
1: to
0: oleju
1: wszystko,
0: dyno.
1: To wszystko dodałeś?
0: To wszystko bogactwo dodałeś, tak.
1: Ja zrobiłem sałatkę z kuskusa, z pieczonym jabłkiem, cynamonem i jeszcze tyle rzeczy tutaj dodałem, co Jola powiedziała, więc naprawdę super. To masz łyżeczkę, proszę.
0: Wiesz co, to ty spróbuj i pokażesz mi, jak się powinno to dobrze degustować.
1: No dobrze, przekonałaś.
0: Czyli troszkę tego, troszkę tego.
1: Przekonałaś mnie, bardzo lubię kuskus, więc nie będę się w ogóle opierał. Ja po prostu już nacieszyłem oczy wyglądem, to teraz się po prostu...
0: Po kawałku wszystkiego.
1: Wezmę solidną porcję.
0: Widzisz, żebym ja po prostu nie zrobiła tu żadnego faux pas.
1: Dołożę A, sobie widzisz, kolanderkę.
0: O. I wszystko razem.
1: Teraz czekaj, czy się uśmiechnę, czy będę miał grymas.
0: No. No jak są solą? Czy miód byłby lepszy, czy sól?
1: Nie powiem ci, że w ogóle mi miodu nie brakuje.
0: No widzisz.
1: A miałem naszykowany, nie dodałem. A powiem więcej. Zjadłem myszkę, mam ochotę na więcej.
0: No to teraz dawaj. Ja też
1: dawaj,
0: spróbuję,
1: jednak.
0: Dawaj.
1: Tylko z jabłkiem se dziabnę.
0: Dobra,
1: z jabłkiem.
0: Tu mi ukroiłeś jabłko.
1: Masz kolendry kawałek.
0: Wszystkie ten, dobra, żeby ładnie było.
1: Bo ta kolendra robi tu robotę.
0: Palce lizać. No to zapraszamy Państwa do przygotowania tak wspaniałej potrawy, a tak prostej, którą można naprawdę w różnych wariacjach serwować, czy na słodko, czy na słono. I na szybko przede wszystkim.
1: Tak, bo jak się dobrze zgramy, to w jednym czasie robi nam się kuskus i piecze jabłko.
0: No właśnie. I fajnie, chrupiące jabłuszko.
1: Do zobaczenia.
0: Rewelacja.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak najbardziej... Jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy. To będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane. I będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów. Ale z racji tego, że i pietruszka i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobione płatków migdałowo. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze... Przypatrzę się tym twoim składnikom.
1: Tak?
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy. W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić. Także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Na tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia i trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie, więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie.
1: Nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła. Nie
0: spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne.
0: No uczę się od ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest taki młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiejś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest.
0: Jasne.
1: Dlatego rzucamy w takim ząbku. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakiś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: I listek. I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak. I właśnie po to wszystko. To było jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają, tak.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztanem wrzucimy na samym końcu,
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Już będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium rare.
0: Ale ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Ja jestem ryzykantem. Jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwszy raz spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie, do...
1: Do skórek.
0: I bardzo sprawnie z tą skórkę wtedy
1: tak,
0: pozyskujesz do potrawy.
1: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra. Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają.
1: Z drugiej strony pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega, mega dopieczone.
0: Aha.
1: Ja jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie. Nie? Same z kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą mnie urzec.
0: Myślę, że nie wszystkie mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję. Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
1: Opiekę ci trochę, tak?
0: Tak, o dziękuję.
1: Żebyś była zadowolona. I nie było, że nie słucham rad.
0: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
1: Pusty mózg.
0: Tak, w formie pieczonej.
1: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
0: Znaczy będą też, przepraszam, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób je w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, tak je musimy przygotować.
1: Ale pamiętam, że kasztany są słodkie i
0: tak,
1: robiąc na przykład ciasto do szarlotki,
0: Dodajemy
1: mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słody.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru, w zdrowszej wersji.
1: Kiedyś zrobimy.
0: Tak.
1: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę
0: wody
1: lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu, tak?
0: Nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe i z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
1: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztanów.
0: Rewelacja, widzisz, jak szybko się uczysz. Dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę porzuć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką. Jak tylko słabniemy,
1: no powiem to... Ci, że no w sumie mamy gotowe.
0: Mamy już gotowe. No rewelacja. Proste danie.
1: Wygląda dobrze.
0: Zapaszyste.
1: Pachnie jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało. Mhm. Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.
0: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka leci.
1: Myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz.
0: Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
1: Tak, i to rewelacja. Samo zdrowie. Samo
0: tak
1: zdrowie.
0: Jest.
1: A jakie smaczne przy okazji. To spróbuję. I ta limonka, nie? Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata, nie? Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
0: No tak.
1: Tyk.
0: Czyli te elementy hildegardiańskie mamy tutaj. Przypominam, że mięsko też nie dla każdego, w ograniczonych ilościach. Także no, na korzyść kasz i warzyw.
1: Na pewno się nie zmarnuje.
0: Ale też jest nam potrzebne.
1: Tak. Taka wersja bogata.
0: Tak,
1: mówiła, że mamy nie przesadzać.
0: Pięknie, tak.
1: Tak.
0: Dla osób, które z tą cielęcinką właśnie sobie nie dadzą rady, czy nie jest dla nich wskazana, można to zastąpić, prawda, polędwicą z sarny, czy z jelenia,
1: można.
0: Czy jagnięcinką.
1: Można.
0: W lecie jak najbardziej polecana przez Hildegardę jest jagnięcina.
1: Tak?
0: Tak. Płateczki migdałowe.
1: Płateczki są dobre do wszystkiego.
0: Tak. A potrawie nadają fajnego wyglądu.
1: Odrobinę świeżego jeszcze pieprzu. Czy ktoś ma ochotę?
0: I danie gotowe.
1: To ty próbuj.
0: Tak jest, pietrucha.
1: Pietrucha i pietrucha z tym sosem.
0: To jest to, tak.
1: Czy balansuje się z tą limonką?
0: O, rewelacyjnie.
1: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
0: No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To, co chciałeś, to masz.
1: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, mając dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
0: Zapraszamy. Dziękujemy. Do gotowania. Dziękujemy.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki, oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast są gatunków. Natomiast przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia, bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie. No, żołędzie mają na, rosną wiadomo, na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda, rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład, jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to przypomina, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie że kulka. Taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo dobry, bardzo smaczny. Bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudno do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: Lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji, oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem, takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przydaje, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat, no bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest, bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się 6 zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Koryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc. Tak, a później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach, jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tylko pokazać tą wielką różnorodność, zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówię, z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, jeszcze tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Tych owoców, przepraszam, nie roślin, tylko owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie, jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: To są

Ananas jest takim ciekawym, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki jest taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie, rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu, jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No, jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody, ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego jak specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie. Ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje. Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No, mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast, no, muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupula. Tak ona wygląda. I tu w środku właśnie, tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka, mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie

0: Niełupka czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację, tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnię. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa to owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać? Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież, żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać większe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona. Czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, i jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że buk ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko, no to jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią. Nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią. No więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że... Jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby. Ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być? Takiego, właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma bardzo malutkie. Jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie, nasionka to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Mieści? Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w ogóle takie będą trudne słowa z taką końcówką choria, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. I to jest nic innego, jak po prostu mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda? I w pewnym momencie, no, albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? O, tak, coś takiego się tworzy. No, poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak? Też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, taka okrągła, taka w zasadzie, no, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie, jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie, no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy. Jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta i zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można, trzciny pospolitej, można je zjadać, bo takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają. Wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę. Zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o, mamy jeszcze o, jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic, trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie, w zależności od rośliny, one mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich i te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki, jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy. Musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, w jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię, czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo drzewa iglaste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak jednak wypłyną na powierzchnię. A ciekawe, jak będzie z dębem. Ciekawe, jak będzie z dębem. Zobaczymy, co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O, proszę. I dąb. No i co tu się dzieje? I jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije. Prawda? No niestety, jak żołądzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona, znaczy rośliny, wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tego tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, które wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście na tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia, potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja nie tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie... To jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głóg, później jeszcze cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też. Te podjadać lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głóg, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, jak kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami. Tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład, ale oczywiście to nie wszystko, bo no każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony, ale... Właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie od całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc wprost, to jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółcze ziele. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, to są różne, prawda? To nie jest tak, że zawsze jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc człowiek też często, niestety, tutaj w dużej mierze się przyczyniamy do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak dzisiaj to są siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, a chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona, tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga, tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są, więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu, to nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda, tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć i oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień, wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy, natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę, oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeżdżę roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc Więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i owocach. Zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witam Państwa, dzień dobry wszystkim. No, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego już na Wydziale Biologii wykładu odbywającego się w ramach 17. Festiwalu Nauki. Festiwal się już powoli kończy, ale jeszcze kilka wykładów i kilka zajęć przed nami. Ja nazywam się Anna Szakiel, pracuję w Zakładzie Biochemii Roślin Instytutu Biochemii tego wydziału, czyli jestem tak zwanym fitochemikiem. No ale tak naprawdę to także, jak pewnie większość ludzkości, jestem także konsumentem owoców i często jako taki statystyczny owocożerca sobie zadaję pytanie ujęte w tytule tego wykładu, ze skórką czy bez, czyli no, umyć i zjeść, czy umyć obrać i zjeść. I oczywiście to nie jest jakieś bardzo ważkie, egzystencjalne pytanie, które może no, powinno nam spędzać sens oczu. Niemniej jednak warto takie pytania zadawać w szerszym kontekście, w kontekście no, pytań właśnie o sposób odżywiania się, o dobór tego, co jemy, o to, w jaki sposób jemy różne pokarmy. I chciałabym tutaj właśnie wrócić do zalecenia ojca medycyny, czyli Hipokratesa, niech twoje pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. No, powinniśmy pamiętać o tym zaleceniu chyba trochę częściej, dlatego że no właśnie ten sposób odżywiania się bardzo w jakimś sensie jednak rzutuje w dłuższej perspektywie na nasze zdrowie. I jeśli chodzi o podaż różnych towarów spożywczych, właśnie różnego rodzaju pokarmów, które możemy kupić na przykład, no nie wiem, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to chyba rzeczywiście bijemy wszelkie rekordy, bo nigdy nie było tego tak dużo, nigdy ten wybór nie był tak ogromny. Tylko co dziwne, jednocześnie idzie za tym też wzrost chorób cywilizacyjnych, wzrost pewnych dolegliwości, jak otyłość, cukrzyca. Oczywiście nie oszukujmy się, nie tylko sposób odżywiania tutaj jest taki istotny i nie tylko on decyduje czy o właśnie tych statystykach zapadalności na choroby. No niemniej jednak właśnie sposób odżywiania się jako element stylu życia jest istotny i powinniśmy się mu bardziej przyglądać. A sądząc właśnie z tych statystyk, które obciążają Europę i Stany Zjednoczone tym najwyższym wskaźnikiem zapadalności na różne choroby, no to dokonujemy złych wyborów żywieniowych. Bardzo często dokonujemy, a przynajmniej nie najlepszych. Więc rzeczywiście powinniśmy się starać, żeby tych pokarmów roślinnych w diecie było więcej. Czyli, no bo tutaj akurat wiele współczesnych badań medycznych, no takich normalnych, laboratoryjnych, naukowych, zestawień statystycznych dowodzi jednak, że dieta bogata w składniki roślinne no może wpływać na obniżenie ryzyka przynajmniej kilku z tych takich najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych. Czyli powinniśmy zadbać, żeby udział pokarmów roślinnych w tej naszej codziennej diecie, na tym talerzu, który Państwu przedstawiłam, był nieco większy niż właśnie na tym zdjęciu, gdzie mamy tylko kilka borówek i kiełków i to naprawdę nie wystarczy, żeby to była taka porządna, jedna z tych pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Dlaczego warto wzbogacać dietę w składniki roślinne? Nie tylko dlatego, że one dostarczają nam po prostu energii czy takich zwykłych składników odżywczych, ale także dlatego, że bardzo wiele roślin i przez to wiele pokarmów pochodzenia roślinnego zawiera szereg substancji aktywnych, substancji, które, no, niektóre z nich są nawet wykorzystywane oczywiście jako lekarstwa w farmakologii. Natomiast generalnie wiele z tych tak zwanych metabolitów wtórnych, czyli takich nietypowych produktów metabolizmu roślinnego, których zwierzęta nie wytwarzają, w związku z tym nie znajdziemy ich w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast w roślinach one występują. I to są na przykład, no pewnie znane z różnych źródeł, no także i dietetycznych, flawonoidy, czy kwasy fenolowe, czy lignany, czy też taniny, czyli garbniki inaczej, różnego typu alkaloidy, no pomijając no bardzo powszechnie spożywaną teinę, czy kofeinę oczywiście, która tutaj do tej klasy należy, tokoferole, czyli witamina E i jej pochodne, karotenoidy, bardzo dobrze znane i w sumie no beta-karoten w tej chwili występuje naprawdę w bardzo wielu produktach pochodzenia roślinnego, sokach, które zawierają jakieś barwniki pomarańczowe i triterpenoidy. Triterpenoidy, które są taką klasą związków pewnie troszeczkę mniej Państwu znaną, bo mniej się o nich mówi właśnie w kontekstach dietetycznych. Natomiast właśnie o tej stosunkowo rzadko wspominanej grupie związków ja między innymi na tym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć. Akurat do tych triterpenoidów należą powiedzmy fitosterole, fitostanole, o których też słyszymy powiedzmy w kontekście obniżania poziomu cholesterolu na przykład. Natomiast to nie tylko sterole należą do tych związków i zaraz się Państwo przekonają, że jest więcej i też nie mniej interesujących triterpenoidów, które możemy w pokarmach pochodzenia roślinnego znaleźć. Ja na początku przepraszam bardzo, ale zafunduję i sobie i Państwu takie bardzo krótkie repetytorium z botaniki, bo jak się mówi o owocach, to zaraz oczywiście zaczynają się dyskusje, co jest owocem, co nim nie jest. A to wynika no, między innymi z tego podziału, który stosujemy bardzo często na co dzień, owoce i warzywa. Więc ja oczywiście będę na tym wykładzie używać terminu botanicznego. Znaczy będę się trzymać tej definicji botanicznej owocu, według której to definicji owoc to jest po prostu, zresztą zaraz Państwu pokażę tą definicję, jest to generatywny organ rośliny, który się rozwija z kwiatu. A nie będziemy mówić o owocach w kontekście, znaczy, który to jest warzywo, dlatego pojawią się tutaj na przykład pomidory, za co od razu przepraszam, bo wszyscy uważają, że pomidor to przecież jest warzywo. Chciałabym też odpowiedzieć na kilka pytań, czyli no oczywiście pokażę Państwu, czym skórka różni się od miąższu owocu. No, podstawowym zagadnieniem, nad którym chcielibyśmy się oczywiście zastanowić, to jest, czy warto jeść owoce ze skórką, ewentualnie które owoce oczywiście warto jeść ze skórką, no bo z całą pewnością niejadalnych skórek nie warto jeść. Natomiast z pytaniem ostatnim, tym na czerwono, no to będę miała pewien problem, a podejrzewam, że jest ono najciekawsze, dlatego że zadajemy sobie często pytanie, jakiego typu ryzyko możemy ponosić jedząc skórki, kiedy nie wiemy nic o owocu, prawda? Czyli nie wiemy, w jaki sposób był uprawiany, nie wiemy, z jaką częstotliwością, powiedzmy sobie, był opryskiwany środkami ochrony roślin, a przede wszystkim, kiedy nie wiemy, jak długo, skąd był transportowany i jak był traktowany w trakcie tego transportu, co też jest oczywiście istotne, ale na zakończenie tego wykładu postaramy się nad tym zagadnieniem też zastanowić, żeby do jakiegoś rozsądnego konsensusu w tej sprawie dojść. No i właśnie, wracając do tej definicji botanicznej owocu, no jest to organ roślin okryto-zalążkowych, który rozwija się z zalążni słupka, czyli z, po prostu owoc jest naturalną konsekwencją zapylenia i zapłodnienia kwiatu. No i jego rolą ma później być osłona rozwijających się nasion, a w następstwie ich dyspersja, rozprzestrzenienie. Typowy owoc składa się z nasion, jak właśnie wspomniałam, no i tej osłonki, czyli ta ściana zalążni rozwijając się, bywa, że rozrasta się i tworzy taką no, całkiem pokaźną w niektórych przypadkach owocnię, czyli ten perykarp. Owocnia składa się z trzech warstw, tej najbardziej zewnętrznej, o której będziemy mówić dzisiaj, czyli tego egzokarpu, środkowego mezokarpu.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Karpu, czyli bardzo często to jest właśnie ta najbardziej atrakcyjna, soczysta i mięsista część owocu, chociaż nie zawsze, bo tutaj też są odstępstwa, powiedzmy, od tej reguły. I część i tej warstwy wewnętrznej endokarpu, która w części owoców twardnieje i tworzy osłonkę pestki. Oczywiście nigdy nic nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór. Bardzo często jest tak, że w rozwoju owocu biorą udział także inne części kwiatu. I chociażby no, bardzo popularne jabłka, o których będziemy sporo dzisiaj mówić, no, nie są takimi prostymi owocami, tylko są owocami szupinkowymi, czyli to, co jest takie w jabłku atrakcyjne dla nas i soczyste, to jest rozrośnięte dno kwiatowe, a z tych ścian zalążni, z których nominalnie powinna się owocnia rozwinąć, rozwijają się te twarde wewnętrzne łuski, które otaczają nasiona. No i klasyfikacja owoców, która też jest dosyć ciekawa. Owoce dzielimy na pojedyncze, czyli takie, które powstały z jednego kwiatu, który miał jeden słupek. Zbiorowe, czyli takie, gdzie słupków było kilka w kwiecie. No i najbardziej chyba wymyślne konstrukcje roślinne, czyli owocostany, gdzie do budowy takiego owocu roślina używa nie tylko tych typowych części kwiatu, ale czasami nawet liści przykwiatowych, całej osi kwiatostanu i rzeczywiście te owocostany bywają bardzo ciekawie skonstruowane. Jeśli chodzi o owoce pojedyncze, dzielimy je na suche i mięsiste. O suchych oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo nigdy ich nie obieramy ze skórki. Natomiast jeśli chodzi o podział owoców mięsistych, to tutaj też jest zawsze kolejna radość, dlatego że dzielimy owoce mięsiste na jagody i pestkowce. I ponieważ według definicji botanicznej jagoda to jest owoc, który ma całą owocnię soczystą, no to do tej kategorii zaliczamy na przykład dynię, arbuzy i tego typu owoce. No a jak wszyscy mówią jagoda, no to wydaje się, że to jest raczej jakiś mały owoc, a nie powiedzmy sobie pomidor czy ogórek. Natomiast no, z pestkowcami na ogół jest prościej, no pestki, wiadomo, śliwka ma pestkę, nektarynka ma pestkę, ale pestkowcem jest na przykład orzech włoski, który tak naprawdę to miękiszem owocu włoskiego jest ta zielona osłonka, o której zapominamy, jak już mamy rzeczywiście włoski orzech w ręku, w ogóle nie wiadomo, nawet nie pamiętamy, że ona kiedyś tam po prostu była. Natomiast owoce zbiorowe, które powstają z wielu słupków, z wielu zalążni, to są no, takie znane owoce jak truskawki czy maliny. I tutaj nie mamy pewnie wątpliwości, jak przyjrzymy się malinom, czy je zjadamy, że to rzeczywiście jest po prostu wiele drobnych pestkowców, prawda? Natomiast Truskawka jest w ogóle specyficzna, bo tak naprawdę owocami truskawki to są te drobniutkie, ciemne orzeszki na powierzchni owocu, natomiast to, co zjadamy chętnie, to jest soczyste dno kwiatowe i właśnie często się mówi o truskawkach czy malinach, to są, czy o truskawkach przede wszystkim, że to są te owoce pozorne. No pozorne, ale bardzo smaczne. No i owocostany, o których ja nie będę mówić, bo rzeczywiście rzadko tutaj zjadamy jakąś skórkę owocostanów, z wyjątkiem może morwy. Natomiast do owocostanów zaliczamy jagodostan ananasa, owocostan pestkowcowy figi, no czy właśnie morwę, która nominalnie jest podobna do maliny, ale sposób rozwijania się i budowa tego owocu jest zupełnie inna. No i przejdźmy teraz do najbardziej interesującej nas w tym momencie problematyki, czyli czym te owoce tak naprawdę są pokryte i co w tej skórce rzeczywiście może być interesującego. Wszystkie organy niezdrewniałe roślin są pokryte kutykulą. Czy to owoce, czy kwiaty, czy liście, czy te niezdrewniałe części łodyg. I to, co mamy na samym, w części zewnętrznej, to są tak zwane woski. Ta pierwsza, najbardziej zewnętrzna część, którą bardzo często na przykład na śliwce możemy, powiedzmy, wypolerować, czy częściowo ją zdjąć nawet. To są warstwy wosków epikutykularnych, które czasami tworzą nawet takie skomplikowane konstrukcje parakrystaliczne, czyli w postaci krystaloidów mogą się odkładać. Natomiast bardzo często są po prostu taką bardzo gładką warstwą, lśniącą oczywiście na niektórych, czy owocach, czy liściach, ta warstwa jest rzeczywiście połyskliwa, gruba i no bardzo łatwo ją zauważyć. Pod spodem znajduje się warstwa tak zwanej kutykuli właściwej i później warstwa kutykularna. To wszystko oczywiście spoczywa na tej pierwszej warstwie komórek, bo to, o czym mówię, ta kutykula to jest warstwa bezkomórkowa. Jest to produkt tej najbardziej zewnętrznej warstwy tkanki roślinnej, czyli epidermy. I w zależności od odległości, powiedzmy sobie, od tych od właściwych tkanek roślinnych, zmniejsza się udział na przykład polisacharydów, bo tutaj, gdzie mamy jeszcze tą wtórną ścianę komórkową, to możemy spotkać takie polisacharydy jak celuloza, jak pektyny. Później ich udział relatywnie spada wraz z jakby zbliżaniem się ku powierzchni, natomiast wzrasta udział lipidów różnego typu, dlatego że co jest tak naprawdę funkcją tej warstwy? Chodzi o to, żeby woda nie parowała z wnętrza tkanek, żeby z kolei woda zewnętrzna, czyli deszcz, nie wypłukiwał nam zawartości tkanek roślinnych. Czyli to jest warstwa, która taka izolacyjna, prawda? Bariera między rośliną, między organem roślinnym a zewnętrzem. I tutaj ta nierozpuszczalność w wodzie składników tej warstwy jest rzeczywiście kluczowa. Kluczowa do spełniania funkcji ochronnych. Dlatego tak bardzo duży udział lipidów, kwasów tłuszczowych, takich bardzo długich konstrukcji, czyli na przykład estrów, kwasów i alkoholi alifatycznych, czyli bardzo, bardzo długie, niepolarne łańcuchy węglowodorowe, połączone ze sobą w różny sposób. W każdym bądź razie te konstrukcje służą do tego, żeby właśnie ograniczyć parowanie, nie przypuścić wody. Natomiast okazuje się, że bardzo często w tych warstwach znajdują się także substancje trochę może mniej hydrofobowe, aczkolwiek też nierozpuszczalne w wodzie, natomiast biologicznie aktywne, które no, rośliny zapewne umieszczają w tej warstwie po to, żeby ograniczyć aktywność mikroorganizmów na powierzchni, żeby właśnie bronić się przed potencjalnymi patogenami. I to są te substancje, substancje, które nas będą interesowały. Czyli bardzo często znajdujemy w tej nominalnie dosyć nieciekawej warstwie, no bo tutaj nierozpuszczalne, jakieś węglowodory, no to co jest ciekawego w tej skórce, prawda? Natomiast okazuje się, że częściowo to koferole są tam zgromadzone, żeby chronić te poszczególne składniki na przykład przed działaniem wolnych rodników. To koferole mają znane właściwości antyoksydacyjne. Bardzo dużo właśnie tych triterpenoidów, które zaraz Państwu pokażę, jest zlokalizowane w skórce, znaczy właśnie w tych przede wszystkim woskach kutykularnych, kutykuli. I ze względu na te związki będę się starała Państwa przekonać, że skórka rzeczywiście nie jest aż tak nieciekawym tworem, tylko zawiera szereg potencjalnie ważnych i biologicznie czynnych substancji. A poza tym z takich innych substancji, które wszyscy doskonale znają, bo o tych triterpenoidach to mało kto słyszał, to na pewno wszyscy słyszeli o flawonoidach, karotenoidach, czyli o tych różnych barwnikach roślinnych, też o znanych właściwościach antyoksydacyjnych. I prawdę mówiąc, wystarczy niektóre owoce przekroić i przyjrzeć im się starannie. Nawet przypomnijmy sobie to z pierwszego slajdu jabłko, które na zewnątrz pięknie czerwone, przy obieraniu odsłania bielutki miąższ. Większość, jak się okazuje, ciekawych barwników bardzo często jest zlokalizowana właśnie na zewnątrz. Po to, żeby chronić środek, znaczy wnętrze owocu, czy wnętrze jak innych tkanek, chociażby przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Także niech Państwo popatrzą, jak wygląda nektarynka z zewnątrz, a jaki jest kolor jej miąższu po rozcięciu. No tak samo właśnie jest w jabłkach, nawet w tych śliwkach, prawda? Czyli obierając tego typu owoce, wyrzucamy większość tych barwników. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się dzieje. Czyli rzeczywiście bardzo duża część interesujących antyoksydantów jest tracona podczas obierania owoców. Natomiast wracając do tych związków, o których ja Państwu chciałabym opowiedzieć, dlatego że akurat pracuję nad tą kategorią metabolitów roślinnych, to wiele owoców jest znanych właśnie z występowania biologicznie aktywnych triterpenoidów i na przykład kwas ursolowy. To są takie związki, przy okazji, no, pewnie rzeczywiście mało Państwu znane, natomiast one są wcale nie takie skomplikowane przez strukturalnie, jakby się wydawało. Mają po 30 atomów węgla uorganizowanych w takich 5 pierścieni cyklicznych. I różnią się oczywiście tutaj grupami funkcyjnymi, dlatego no mają różne nazwy. Oczywiście są kwasy, alkohole, ketony. Kwas ursolowy akurat ma zarówno grupę alkoholową, jak i taką typową dla kwasów, no dlatego jest kwasem, grupę karboksylową. I ten kwas ursolowy występuje w jabłkach, gruszkach, śliwkach, owocach tego typu. Oliwki znane są na przykład z kwasu maslinowego. Jeszcze Państwu zaraz o tych kwasach powiem więcej. Kwas oleanolowy występuje w ogromnych ilościach w skórkach winogron. Prawie 80% tej zewnętrznej warstwy winogron to jest właśnie kwas oleanolowy. Natomiast na przykład w pomidorach, papryce występują nie kwasy, tylko alkohole triterpenowe, jak chociażby taka beta-ameryna, którą przedstawiłam na tym schemacie. Zaraz Państwu o tych owocach troszeczkę bliżej opowiem. Jabłko jest o tyle ważnym owocem, że rzeczywiście jabłka często jemy. Często właśnie zastanawiamy się, czy zjeść je całe, czy obrać ze skórki. Natomiast wiadomo, że w tych skórkach występuje sporo kwasu ursolowego i różnych innych triterpenoidów, w tym kilka ciekawych estrów, które odkryto stosunkowo niedawno, w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia tego naszego stulecia, te badania to jakiś 2007 rok. I okazało się, że właśnie takie ciekawe estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, czyli z kwasem cynamonowym i kumarowym, in vitro wykazują bardzo interesujące właściwości, między innymi przeciwnowotworowe. To znaczy, ja od razu tutaj Państwu powiem i podkreślę, że tego typu badania na razie to są wszystko badania in vitro, bo ja jeszcze o kilku takich badaniach powiem. W związku z tym nie możemy traktować na przykład kwasu ursolowego i jego estrów jako leku na raka, prawda? No to do tego to jest jeszcze bardzo daleko. I akurat badania nad tymi właściwościami przeciwnowotworowymi nie znajdują się jeszcze na etapach żadnych klinicznych. Natomiast tego typu dane należy traktować w pewnym sensie jako interesujące. I nie myślmy o tych związkach jako o lekarstwach, ale jako może interesujących dodatkach profilaktycznych do naszego jedzenia. I tutaj w zależności od typu jabłka, oczywiście zawartość tych triterpenoidów może być różna, no bo w końcu odmian jabłek to akurat w tej chwili jest mnóstwo. Także to też troszeczkę zależy od tego, jakie jabłka, ale generalnie rzecz biorąc, udział tego kwasu ursolowego w jabłkach, w skórkach jabłek jest duży. Czemu ja w ogóle rozwodzę się tak długo nad tym owocem? No po pierwsze dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na świecie jest bardzo popularny. Jest jednym z owoców, które jemy w całości, a nie tylko pijemy soki. Więc tutaj rzeczywiście dostępność, powiedzmy sobie, tego, co jest w skórce jabłka, jest dosyć realna, powiedzmy. Natomiast właśnie po tamtych amerykańskich badaniach, o których wspomniałam, które miały miejsce w 2007 roku. Nie wiem czemu akurat rozpętała się dyskusja medialna dosyć szeroka, która nawet i w naszych różnych czasopismach się pojawiła. W każdym razie właśnie streszczono te badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi triterpenoidów wyizolowanych ze skórek jabłek. Także ten tekst jest po prostu rzeczywiście żywcem wzięty łącznie z obrazkiem z internetu. I ci Amerykańscy, ten zespół amerykański, który został osaczony właśnie przez dziennikarzy wtedy, w tym 2007 roku, najpierw bardzo chętnie udzielał wywiadów na temat właśnie tych właściwości przeciwnowotworowych, na temat wspaniałych perspektyw tych związków. Natomiast później oni się już tak przestraszyli, że zaczęli tłumaczyć tym dziennikarzom, ale nie piszcie, żeby ludzie jedli wyłącznie jabłka, bo tak naprawdę to w profilaktyce nowotworów najważniejsza jest zrównoważona dieta, żebyśmy jedli wiele różnych pokarmów, a nie żebyśmy jedli w tej chwili wyłącznie tylko skórki jabłek, bo to rzeczywiście po pierwsze jest niepotwierdzone, a po drugie na pewno nie przyniesie pożądanych skutków. Następnym owocem, o którym Państwu chciałam wspomnieć, to jest właśnie to winogrono. Ja akurat pracowałam trochę na tych skórkach z winogron i sama jestem zadziwiona, jak dużo tego kwasu oleanolowego z takiej powierzchni winogrona można wyizolować, zanurzając po prostu taki owoc w chloroformie chociażby. I także rzeczywiście do 80% tej zewnętrznej warstwy winogrona stanowi kwas oleanolowy. I oczywiście ja wspominam tylko Państwu o tych głównych triterpenoidach, bo współczesne Metody analityczne pozwalają nam na wyodrębnienie bardzo wielu innych, które występują po prostu w mniejszych ilościach. Natomiast tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tych owoców, o których do tej pory mówię, no to jest taki jeden dominujący związek, którego skórka z danego owocu może być rzeczywiście dobrym źródłem. Także możemy nawet, nie wiem, myśleć w przyszłości o otrzymywaniu tych związków na skalę przemysłową. Zwłaszcza właśnie w przypadku winogrona, kiedy, jak sobie Państwo zdają sprawę, większość produkcji światowej tego owocu idzie na wino, prawda? Natomiast, czyli wino skórki bynajmniej nie zawiera. W związku z tym akurat te związki, o których ja mówię, w winie nie występują. Tam owszem stwierdzono jakieś triterpenoidy w winach, ale one są głównie ekstrahowalne z beczek, w których ewentualnie to wino jest przechowywane, a nie pochodzi rzeczywiście ze skórki. Natomiast oczywiście wino samo w sobie zawiera też bardzo dużo innych ciekawych i biologicznie aktywnych substancji, natomiast akurat triterpenoidów nie zawiera. Natomiast jakie tutaj badania zrobiono, jeśli chodzi o te związki występujące w winogronach? No bo okazało się, że po pierwsze kwas oleanolowy, podobnie jak ten występujący w jabłkach kwas ursolowy, też wykazuje bardzo ciekawe właściwości przeciwnowotworowe, ciekawe właściwości przeciwzapalne. W Chinach ten związek już w takiej jest w zasadzie zarejestrowany jako lekarstwo. W związku z tym i podaje się kwas oleanolowy pacjentom, którzy cierpią na choroby wątroby na przykład. Zresztą taka lokalna odmiana winorośli, winogron chińskich, była stosowana jako takie antidotum na choroby wątroby w medycynie chińskiej. Także to jest rzeczywiście stary lek, znany już od paru tysiącleci, jak to rzeczywiście stara medycyna chińska tego typu receptury stosuje. Natomiast z tych współczesnych badań, co jest ciekawe, okazuje się, że kwas oleanolowy występujący w winogronach ma zresztą potwierdzone, bo my też pracowaliśmy nad takimi aktywnościami przeciwbakteryjnymi i rzeczywiście te związki wykazują bardzo ciekawe i dosyć silne właściwości przeciwbakteryjne. No i pokazały się takie badania, które dowodziły, że kwas oleanolowy hamuje rozwój bakterii, które powszechnie występują w jamie ustnej człowieka i te dwa szczepy, które powodują właśnie próchnicę i choroby dziąseł. I na podstawie tych badań amerykańscy naukowcy zaproponowali, no i dietetyce też przy okazji, żeby może proponować jak najszerzej, powiedzmy sobie, młodzieży, żeby zamiast kolejnego batonika słodkiego w razie gwałtownego apetytu na słodycze po prostu jadła winogrona albo rodzynki. Także tutaj nie wiem, może nie przetestowałam tego jeszcze na sobie, czy rzeczywiście rzucie rodzynek wpłynie na zdrowie dziąseł i obniżenie częstotliwości występowania próchnicy. Niemniej może akurat warto spróbować. No tak jak powiedziałam, niestety triterpenoidy w winie nie występują, ale generalnie w winie występują inne związki, które zasługują na uwagę, no ale to już wykracza poza ramy tego wykładu. Oliwka. Możemy się spierać, czy oliwka jest owocem, czy warzywem, natomiast to, co akurat w tym, w skórkach tego owocu występuje dużo kwasu oleanolowego, a także maslinowego, który różni się od kwasu oleanolowego po prostu dodatkową grupą alkoholową, dodatkową grupą hydroksylową. Oliwka zresztą jest w ogóle dosyć bogata w triterpenoidy, tutaj ich występuje dużo i chyba nawet relatywnie więcej w stosunku do suchej masy owocu niż w poprzednich owocach, o których Państwu wspomniałam. No i oczywiście oba te kwasy wykazują pewne właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i razem z tymi innymi lipidami, kwasami tłuszczowymi na przykład, które występują w oliwie z oliwek, obniżają poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z ciekawszych badań dotyczących tych związków, szczególnie jeśli właśnie kwasu maslinowego, wykazano, że związek ten wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze. I tutaj może być ewentualnie w przyszłości stosowany jako wspierający, powiedzmy, jakieś terapie przeciwmalaryczne, dlatego że rzeczywiście okazało się, że hamuje pewne stadia rozwoju zarodźca malarycznego oraz zaczęto już stosować kwas maslinowy przy niektórych chorobach drobiu. No to jest tutaj dużo łatwiej zrobić w praktyce, no bo jeżeli zaczynamy leczyć ludzi, no to potrzebujemy wielu pozwoleń, przejścia właśnie jakiejś substancji przez badania kliniczne. Natomiast powiedzmy takie doświadczenia jak nakarmić kurczaki wytłokami z oliwek jest dużo łatwiej i wtedy rzeczywiście tutaj akurat nawet dosyć ciekawe i pozytywne efekty osiągnięto. Natomiast, no właśnie, jak jest z dostępnością tych ciekawych potencjalnie związków w naszej diecie, powiedzmy. Jak kupujemy oliwki w sklepie, no w tej chwili w Polsce w różnej postaci, no mogą być nafaszerowane, powiedzmy sobie, jakąś papryczką czy czymś innym, one na ogół zawierają jeszcze sporo triterpenoidów, przy czym i nie zależy to bynajmniej właśnie od tego, w jaki sposób były przygotowywane, to znaczy czym na przykład nafaszerowane, natomiast czy były rzeczywiście bardzo intensywnie odgoryczane, dlatego że oliwki zawierają tak pewne substancje, głównie zresztą fenolowe, które są gorzkawe w posmaku i bardzo często producenci płuczą oliwki przedtem w roztworach alkalicznych, na przykład wodorotlenku sodu. No nie wiemy o tym całe szczęście i nie pamiętamy, jak kupujemy i jemy. Natomiast akurat takie płukanie bardzo źle robi tym triterpenoidom, dlatego że powstające sole, na przykład sodowe, kwasu oleanolowego czy maslinowego, zaczynają być bardziej rozpuszczalne w wodzie i przez to po prostu tracone z oliwek. Natomiast, no podobnie jak wino, oliwa jest otrzymywana z wytłoków, czyli siłą rzeczy no nie powinna specjalnie dużo tych triterpenoidów zawierać. Nie z wytłoków, tylko jest wytwarzana po prostu przez wytłaczanie oliwek. Natomiast tutaj zawartość kwasów triterpenowych bardzo zależy właśnie od metody otrzymywania. I tutaj też jest ciekawa zależność. Im lepszej jakości oliwa, tym mniej zawiera niestety tych kwasów triterpenowych, dlatego że no, ten extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia, jest bardzo czysta i ona rzeczywiście nie zawiera specjalnie substancji, które mogłyby być wypłukiwane z tej kutikuli, z tej warstwy zewnętrznej. Natomiast te kolejne tłoczenia, które prowadzą do oliwy tej drugiej kategorii, czyli virgin, a już najlepsza jest taka rzeczywiście, taka oliwa z wytłoków, to może zawierać nawet ta ostatnia do 10 gramów na kilogram, czyli jest w sumie potencjalnie, im gorsza oliwa, tym pod tym względem jest zdrowsza. Natomiast rzeczywiście no, tak duży dodatek kwasów triterpenowych powoduje zmętnienie i tego typu oliwę właśnie otrzymywaną z wytłoków na ogół trzeba jeszcze dodatkowo filtrować i ona jest niestety mniej chętnie oczywiście kupowana, mimo że zawiera akurat więcej tych ciekawych związków. No teraz jeśli chodzi o pomidor. W pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj, tak jak Państwo widzą, no nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę Carbox, grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy ameryny, trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje w spokrewnionej z pomidorem, spokrewnionej z pomidorem papryce. Ameryny wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne, są dobre i na wątrobę, i na żołądek nominalnie. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora, dlatego że to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka, stanowi niewielką część, powiedzmy sobie, owocu. Często ją jemy, oczywiście, natomiast w sumie, jeżeli nawet utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy ketchupów, czy koncentratu, to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu, a jak widać w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje, także tutaj ta strata nie będzie aż tak, powiedzmy, dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwu uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie najbardziej znane jagody, prawda? Tak a propos podziału owoców na jagody i pestkowce. Czyli te nasze leśne jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte na jabłkach, o których Państwu mówiłam. To znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe. Oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy. Bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest niedobra, gorzka, niejadalna. Czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się do jakichś ciast, czy jako dodatek taki typu bakalie. Natomiast tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej zewnętrznej, w tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, grejpfrut. I on akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton frydelinę, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, skórka od grejpfruta okazała się bardzo dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy.

Musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda, o którym teraz bardzo często się mówi. Czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne no, przerobić, tylko nie gotując je, nie wiem, 30 minut, tylko znacznie krócej, natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić te bąblowce potencjalne. Natomiast co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach. Bardzo często, tak jak się Państwo zastanowią, te owoce albo rosną w lesie, albo nawet jeżeli rosną w ogrodach, nie wymagają oprysków z pestycydów. One są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce, w przeciwieństwie do owoców, powiedzmy sobie, bardzo dużych, mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego, ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść. Tych związków, które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście no, wydaje się, że takie małe owoce, o których no, często popularnie mówimy jagodowe, mimo że no, nie wszystkie są jagodami, maliny nie są jagodami, tak jak mówiliśmy, są bardzo interesujące ze względu jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo no, nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu owoców, przez co te wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają, lepiej się wchłaniają, no bo właśnie tutaj zawsze jest dyskusja, no a jak takie nierozpuszczalne w wodzie te substancje z zewnątrz się w ogóle nam wchłaniają w organizmie. Tutaj okazuje się, że w tych mieszaninach wchłaniają się lepiej. A poza tym właśnie te wszystkie właściwości mogą nam się sumować w organizmie, prawda? Bo jedna substancja jest antyoksydantem, druga działa przeciwnowotworowo, ale na inny etap, powiedzmy sobie, jakiegoś procesu potencjalnie patologicznego. W związku z tym właśnie te aktywności albo się uzupełniają, albo się wręcz dodają, w związku z tym właśnie te synergistyczne, czyli wzajemnie uzupełniające się działania, rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co 2 lata odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej no, wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast, no właśnie, na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce, to jest, no to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie mamy owoców na własnej działce albo no nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają, musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób no, godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi, powiedzmy. Natomiast oczywiście później, najgorszy jest natomiast los tych owoców później, po zbiorach, to znaczy w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu
karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też

0: woski naturalne, pochodzące z palm, ale one nie zawierają na przykład chociażby triterpenoidów, prawda? Tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. Natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w internecie swojego czasu panowała, jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie zanieczyścić, powiedzmy sobie, tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć, powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały importowane, amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście no, takie historie często się nie zdarzają, no niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne, pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie no, nie będziemy sobie zadawać. No dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań. Zdążymy.
1: Jak owoce suszone?
0: To znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych, natomiast z tego, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda, żeby one potem były miękkie, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na przykład rzeczywiście morele jednak płukać we wrzątku przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to niestety się też jakieś syntetyczne po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Znaczy są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie, podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne, no bo w końcu nie sądzę, żeby to, myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne, no naprawdę, także tak, syntetyczne. Nie, czasami są, nie. Oczywiście, no tak samo te woski bywają też i syntetyczne, oczywiście do pokrywania. Zamrażanie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi. Ja akurat nad nimi pracuję i wiem, i testowałam to, że oczywiście one są dosyć wytrzymałe, powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie. Co mnie cieszy poniekąd, no w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już o żadnym bąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości, zjeść czy nie zjeść tą uzbieraną garść właśnie. Także lepiej, no wszyscy mówią, że lepiej jednak spróbować umyć, chociaż no w przypadku tych drobnych owoców to jest trudno raczej umyć, natomiast no można spróbować przerobić na jakąś konfiturę, taką bardzo delikatną, żeby jej właśnie nie wysmażać, tylko po prostu zagotować i od razu zawekować. A przy okazji rzeczywiście te no, czarne jagody to w ogóle bardzo, no, bardzo są polecane, nie ze względu wyłącznie na triterpenoidy, ale na antocjany po prostu, które dla naszych oczu są bardzo korzystne na przykład.
2: Należy to polewać wrzątkiem.
0: Znaczy, jeśli chodzi o mycie, to jak się nawet do tego internetu zajrzy, to w ogóle czego od razu boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład, nie tylko u nas, no właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład, jak zmyć tą warstwę z jabłek. Także, bo to wcale woda nic nie daje, prawda? Także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w detergentach te biedne owoce, ale być może, że jest to jakaś metoda. Natomiast są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają jakiejś bardziej no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych, także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych, no w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy, bo na przykład jeżeli nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu, że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka. Zwłaszcza, że jeżeli po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni, natomiast jeżeli, no czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka, natomiast to już nie jest groźne, jeżeli się dostały jakieś takie substancje, właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza, tam gdzie są żywe komórki roślinne, to one już jakby za nas tą pracę zrobiły, bo komórka roślinna, tak samo jak i zwierzęca, detoksykuje ksenobiotyk, czyli to, co później robi nasza wątroba, to tam w tych komórkach już zaszło. W związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny, także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni. Więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć w razie czego. Także coś jeszcze Państwo chcieliby wiedzieć, bo już następni wchodzą, także tak? O, jak się dobrze umyje pomidora, to można. Dziękuję bardzo.
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Chociaż na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że ono zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbana, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
1: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chub na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
0: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że tym, dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli,
1: bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. Mhm. No i zbieramy sobie różne grzyby. Tych grzybów było bardzo dużo. A właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat, czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki, czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły, co roku praktycznie, ewentualnie może się
0: rozszerzy gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest, krótko mówiąc, około 9 kilometrów kwadratowych. Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Grzybia. Nie, nie.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owocniki. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedna, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, w zasadzie najcięższy owocnik. To był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzm.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywa, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzeń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Szczególnie wygląda jak owocnik. Tak. Pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało. Później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię. Nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak tak. podwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, wygotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to był po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo w tej wodzie, tak. Bardzo cenna.
1: Ta woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, że jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnostroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie. Jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy, takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu, i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać?
0: Właśnie.
1: Wykręcamy, czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, tego muchomoru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu

0: się widzi, że ktoś nawet wykręca, bo na mnie trzeba było to delikatnie wykręcić.
1: Co, to rozkopię zaraz dziurę wykręca, tam. To,
0: wykręcając bądź wyrywając, to z całym chem ze wszystkich wyrywają.
2: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
0: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, tak. Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak... bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
1: To statystycznie tam... i biologicznie mogą się pojawić.
0: Mogą być następne.
1: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
0: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o hymenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o hymenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o hymenoforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca też... Jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
0: Podstawa.
1: Podstawa.
0: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o hymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
1: Tak.
0: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
1: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
0: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
1: Będzie gorzki bardzo.
0: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik rzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
1: Tak.
0: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
1: Dokładnie.
0: Czy muszę o tym pamiętać? Czy te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o hymenoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to

0: trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
1: zawieść.
0: Zawieść, mhm. To dosyć
1: mocno, tragicznie, tak.
0: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sylwetnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, mm-hmm. takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
0: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
1: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
0: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
1: tak, rozeznać.
0: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
1: I tutaj też taka...
0: Mówię, na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
1: Dokładnie.
0: Bo już się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy dwa dni temu i szczerze mówiąc,
1: jeszcze żyjemy.
0: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne.
2: Tak, oh, ja.
0: Państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po dwóch dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
1: Tak.
0: Takie wielkie, olbrzymie
1: tak.
0: Purchawki.
2: Tak,
1: rosną u nas też.
0: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
0: Oprócz tego, no właśnie. Że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
2: tak, nie dam rady.
1: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu. czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
0: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. się naprawdę
2: anemię.
0: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
1: tak, bo jest ich bardzo dużo.
0: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
0: Nawet do metra może dochodzić czasami. Mhm. Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy, no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
1: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają. Słucham, bo moi rodzice
0: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do Państwa na razie. Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
1: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
0: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
1: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
0: Zgadza się.
1: No.
0: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu, czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy, no i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły, będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
1: szkodników.
0: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
1: No to pamiętam,
0: właśnie warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka i albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuję, nie urosną.
0: Dokładnie, cudów nie będzie.
1: Nie.
0: Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
1: lepiej iść do lasu po prostu.
0: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
1: Tak, bo ja widziałem chociażby no, w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o pieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które no, trzeba spełnić.
0: Nie mamy odpowiednich drzew.
1: Tak.
0: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryze na przykład z borowikiem musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
1: robaczywych.
0: Robaczywych. Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Drzewa właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, żeby same się rozrosną.
1: Właśnie.
0: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma ślaka żółtego w ogrodzie. On sam przywędrował.
2: Tak,
1: bo u nas jest dużo, mamy część działki zasadzone, tam są brzozy i tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
2: zające.
1: Czas.
0: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości, czyli rzeczywiście jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
1: takie pytanie nam
2: przyszło pytanie.
0: Tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze ziarnkowym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa. Owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
1: tak.
0: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jest spokojnie, można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego
0: dokładnie,
2: spojrzenia.
1: Tak, no uczymy je tego,
0: czy... Jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy, ale
0: ale na początku było z rodzicami.
2: Tak,
1: oczywiście,
2: z babcią, babcia.
0: Dokładnie, babcia, ktoś tam przekazał informację, później jakoś było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, w domu i tak była później selekcja.
1: Selekcja była, dokładnie, tak.
0: Zgadza się.
2: Ale jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak,
0: jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
1: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale czuć tą grzybnię tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
1: Tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Mhm. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
1: do... Tak, bo tutaj mamy takie pytanie, na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: Teraz ewentualnie to jest
2: cały temat.
0: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim, na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej, bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny. Taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie
2: Zobacz,
0: czerwony.
2: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle nakrętki pewnego napoju, dokładnie takiego wysoko schłodzonego, i to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś się dostawił, coś takiego, już mi się zdarzało.
2: Ja myślałam, że one są przecięte, one tak wyglądają.
0: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
1: Czarka wygląda,
0: tak. W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
2: A jak smakuje?
0: Czyli jest potrawa, postaram się Państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi, do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy, właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa, rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
1: Pięknie wygląda, tak tutaj sobie.
0: I smaczne.
2: A jak smakują? Jak grzyby?
0: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Mm-hmm. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
2: Ja nigdy jej nie miałam.
1: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę, już zachciałam
2: się. Ale ona jest...
1: Chyba pójdę na grzyby.
2: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
1: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu,
0: dokładnie.
2: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań tyle.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Bajkowa kuropatwa. Rozpoczęte 19:30. Witam Was bardzo, bardzo mocno, bardzo ciepło. Choć na dworze jest też ciepło, no bo to lato, w końcu 18 dzień lipca. Kocia szajka i czarne złoto. Przygody, które są dla Was czytane, a książkę napisała pani Agata Romaniuk. Zostańcie z nami.

0: jak na moje oko to nic nadzwyczajnego. Zawyrokował starszy Piksel, przyglądając się znalezisku przez lupę. Racja, normalny gumiok, męski, lekko podniszczony, potwierdziła Bronka. Nie widzę związku ze śledztwem.
1: Mylicie się, przyjaciele,
0: powiedział głuchym głosem Pasterniuk.
2: Koty mogłyby przysiąc, że zbladł pod jasnym futrem, ale dla pewności sprawdziły, jakiego jest rozmiaru.
0: 44, oznajmił młodszy Pikseli. Wszystkie kocie ślepia zwróciły się w stronę kociego przewodnika.
2: To kalusz uszuka. Nikt inny w takim nie chodzi. Alojzy miał takiego pecha, że co kałuża to w nią właził, a potem miał mokre buty. W końcu zaczął nosić kalusze. Żółte. Rozmiar 44.
0: Wiem, bo zimą narzekał, że szkoda, że taki mały rozmiar, bo mu się grube skarpety nie mieszczą.
2: Zapadła cisza.
0: Nagle wszyscy zrozumieli, że nieproszony kalosz jest ważnym dowodem w sprawie. Sądzę, że ktoś porwał uszoka prosto stąd, z tego korytarza, powiedziała w końcu Bronka, bo przecież gdyby wyszedł sam, z własnej woli, to w dwóch kaloszach, a nie w jednym.
2: Pewnie ten ktoś się tu na niego zaczaił, poczekał, aż łódka odpłynie i...
0: Cap! Kombinował młodszy Piksel.
2: Niech mnie krety biją, co za dranie! Oburzył się Morfeusz.
0: Nic tu po nas, stwierdził komandos. Czas wydostać się na powierzchnię i powiadomić Walerkę. W którą stronę? Do windy?
2: Mam lepszy pomysł. Wypłyniemy na powierzchnię łodzią, zaproponował Pasterniuk.
0: Na samą górę? Jest jakaś winda na wiosła? Zdziwiła się Bronka, ale stary sztygar przypomniał wszystkim, że kopalnia to kanał. Kopalniany kanał wypływa na powierzchnię w samym środku Zabrza. Można tam zejść na przystań suchą łapą.
2: Koty nie mogły się nadziwić i ochoczo wpakowały się do łodzi. Spływ w ciszy i ciemności, w której tylko co jakiś czas rozbłyskiwały kolorowe światła, zrobił na szajce wielkie wrażenie.
1: Aż mnie wąsy kręcą z przejęcia, wyszeptał Morfeusz do Poziomki. Tu jest jak w bajce.
0: Miał rację. Długie cienie kotów kładły się w słabo oświetlonych kanałach kanału. Liście paproci odbijały się w wodzie. Na wielkiej, jak naleśnik pajęczynie, drzemał kosmaty pająk.
2: Czy tylko mnie się wydaje, czy on chrapie? Zapytał Rudzielec i wszystkie koty nadstawiły uszu.
0: Co tam pająk? Wyszeptała Bronka. Ja się boję, żeby Bebok nas nie dopadł.
1: A, Bebok, Morfeusz też ściszył głos. Ten mały złośliwy kudłacz ze spiczastymi uszami. On tutaj mieszka?
2: Tego właśnie nikt nie wie, zauważył Pasterniuk, ale widywano go w kopalni, jak straszył dzieci.
1: Niech tylko spróbuje, powiedział Morfeusz,
0: przyciągając do siebie precelka, który zajęty był moczeniem ogona w czarnej, jak smoła, wodzie. Po pół godzinie na końcu tunelu dało się widzieć światło dzienne. Jak zapowiadał Pasterniuk, wypłynęli na powierzchnię w centrum miasta. Na betonowej przystani czekała na nich Walerka w pelerynie. Siąpił deszcz, ale koty nie zważały na pogodę. Były za bardzo podekscytowane. Przekrzykiwały się nawzajem i chciały wszystko Walerce natychmiast opowiedzieć. Lola musiała w końcu uciszyć ekipę i podniosła łapę.
2: Spokojnie. Czas skoncentrować się na śledztwie. Wiemy już, że sztygara uszoka najprawdopodobniej porwano wprost z kopalni. Walerko, czy po rozmowie z ciotką Anielą masz jakieś przypuszczenia? Kto to może być? Kto może za tym stać?
0: Policjanka wyjęła z kieszeni zielony notes i spojrzała na zebrane koty, które usiadły na murku. Wszystkie ślepia były wpatrzone w pannę Koczy.
2: Tak, mam już pierwszych podejrzanych, powiedziała poważnie. Na koty przeszedł dreszcz.
1: A czy jest wśród nich Bebok? Wyszeptał Morfeusz ze ściśniętym gardłem.
2: Nie. Wyłącznie ludzie, odparła Walerka i pogłaskała Rudzielca. Tak czy siak, melduje się do akcji, zawołała Bronka i wystawiła pazurki. Czas ich łapsnąć.
0: Koty zjeżyły sierść na znak pełnej gotowości, ale sztygar Pasterniok przytomnie zauważył, że najpierw trzeba się rozgrzać i coś przekąsić. Wszyscy wiedzą, że głodny detektyw gorzej myśli, a futro ma słabe i matowe.
2: Tyle na dziś. Kocia szajka i czarne złoto. Jak się okazuje, na razie wstępne ustalenia są takie, jak słyszeliście, że sztygara Uszoka porwano. Dobranoc.

Czas na kolejną prognozę pogody. W tej chwili słowie śmiałej okolice 22,2 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 21 stopni, a słońce zajdzie 3 minuty po godzinie 21. A dodam tylko, że dzień jest już krótszy od tego najdłuższego o 37 minut. A dzisiaj w nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południowym wschodzie oraz miejscami na Pomorzu i w Sudetach okresami duże. Na południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Nad ranem przelotne opady deszczu pojawią się także na południowym zachodzie i Pomorzu. Temperatura minimalna dzisiaj od 11 stopni na Pomorzu, około 15 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby. W północnej połowie kraju okresami umiarkowany, nad morzem także porywisty zachodni i południowo-zachodni, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza po południu, na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu i na krańcach zachodnich, około 24-25 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty z kierunków zachodnich, a na południowym wschodzie także zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. A dzisiejsza noc 14 stopni na ziemi chełmińskiej, jutrzejszy dzień 24 stopnie i podobna pogoda trochę jak dzisiaj, czyli też opady deszczu, będą potrzebne parasole, wiatr z podobną prędkością, najcieplej pozostanie jeszcze ta ciepła aura na wschodzie. A kolejne dni, w poniedziałek 19 stopni na ziemi chełmińskiej, wtorek 20, środa 19, trochę chłodniejszy będzie tydzień, aż do, no praktycznie przez kolejne 10 dni, tak mówią prognozy. A jak będzie w rzeczywistości, to się przekonamy. A już za chwilkę kolejna audycja przygotowana z cyklu Kupuj Świadomie. Kupuj Świadomie to program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem o różnego typu nalewkach. Zapraszam, zostańcie Państwo z nami.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: W kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
1: Tak.
2: To prawda, że niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakieś ziół, które możemy wykorzystać. A to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
1: Tak.
2: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smaku. Żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
1: To
2: niektóre
1: długo,
2: nalewki
1: to
2: muszą
1: długo.
2: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli, w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej, I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, też ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. Mhm. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
1: No tak, tutaj właśnie...
2: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różne typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka działa, taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
1: typu aspiryna?
2: Typu aspiryna, mhm, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano wstajemy jak nowonarodzeni.
3: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
2: To znaczy jest to trudno. Oczywiście jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
1: No właśnie, bo tutaj trzeba
2: uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. rzeczywiście wtedy te nalewki, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy. Czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
3: Tak, miodowy taki.
2: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu, 96% oczywiście, i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie to naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtry do kawy, bo akurat to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy, dobrze jest to odszumować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na
1: ogniotorowny. Nie od razu wszystko.
2: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę odczekać. I taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie lipy do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie jest taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki. Tak akurat tutaj przy lipie z takim właśnie kwiatostanem ładnym też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy. I spokojnie to sobie stoi, po miesiącu, po dwóch możemy już sobie to, taką butelkę otworzyć i degustować.
3: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
2: Tak. To jest słodkie, to jest akurat taki właśnie pyszny. Likier pyszny, ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery, między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce i tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
1: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
2: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
1: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
3: Tak, tak było.
2: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
1: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
2: tak,
1: dlatego
2: pektyn,
1: mi się...
2: Pektyny, duża pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
3: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze
2: zgadza
3: jest.
2: Się, to są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu, zależy kto co lubi.
1: Żeby przełamać ten smak, tak?
2: Dokładnie,
1: tak.
2: Żeby przełamać smak.
3: Ale też się rozgrzewa.
2: A poza tym, jeżeli będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
3: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
2: Oczywiście, dokładnie. To jest tak, idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
3: do
2: gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i goździk bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
3: Dlaczego?
2: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
1: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
2: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki, inaczej jest to nalewka rosyjska.
3: Czyli bez owoców.
2: Tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
3: To mnie pan zaskoczył.
2: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
3: I rzeczywiście cukier?
2: Nie trzeba.
3: Nie?
2: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
1: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj... Tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
2: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych. No. Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
3: panie Grzegorzu,
2: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
3: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
2: Dokładnie.
1: No i liście.
3: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
2: Jeżeli ktoś, to, że, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
3: I proporcja 1:1?
2: Słucham?
3: Proporcja 1:1?
2: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
1: I własnego upodobania.
2: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
3: No tak.
2: Dokładnie, to po prostu mówię, ja akurat zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
1: Tak, to ma taki charakter.
2: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład to robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
3: No tak, bo ono będzie
2: jeżeli
3: tak bardziej...
2: Jeżeli ktoś na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce pigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka. Będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną. Nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten pigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję pigwowca do dyrenia, zresztą dyreń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była, służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dyreniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach dyrenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
1: Tak.
2: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce dyrenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto, nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
2: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo. ale również same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki. Naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym. Zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
2: I róbmy po 0,9 słoika jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą. Spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
2: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych, orzecha włoskiego.
1: Orzecha włoskiego, tak.
2: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
3: zewnątrz? Nie, całe.
2: W przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli
2: i,
1: jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
2: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
1: Bardzo.
2: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, jak mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę, to czy 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
3: Wielokrotowy.
2: Dokładnie, najlepiej taki
1: wielokwiatowy, tak,
2: wielokwiatowy. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności, bo akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do, normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki, dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością, na cukier po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
3: Żeby nie przesadzić.
2: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś się tak lepiej nam się strawiło.
1: te dania ciężkostrawne, które są...
2: Dokładnie, dokładnie.
3: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
2: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie jak? Typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie, robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię, czyli właśnie tak, taki troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, on jest, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia, a oczywiście owoce do zjedzenia.
1: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
3: Trochę będę bardziej...
2: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
1: Panie Grzegorzu...
2: Tak samo również można zrobić jeżynę.
1: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
2: Dokładnie, też koniec... się mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny, nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
3: Tak.
2: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie. Również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych. Czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy z sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe. A to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez do słodzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście te ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu. Możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
2: Pepsy robię takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
3: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
2: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni, tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę, zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
1: tak.
2: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia, wiśnia, wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrelowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii. I
1: rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
2: Mhm. Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, że nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście to wtedy...
2: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
3: Też można z jarzębiny zrobić.
2: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
3: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
1: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
3: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
1: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
2: Mirabelki.
1: Tak, moja mama mówiła na to glupki. Tak.
2: Dokładnie, różnie się nazywają.
1: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
2: ale to jest takie śliweczek, mirabelki.
1: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
2: Czyli to, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak, tak, tak.
2: Mhm. Okej, okay, bo w sumie jak one dojrzenia, to one są dosyć słodkie.
1: Są dosyć słodkie, tak.
2: No, dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. Mhm. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, mhm. ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
1: tak.
2: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
3: A tego jest bardzo dużo przy drodze.
1: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
2: Dokładnie.
1: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
2: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym, też chociaż było o liściach, mhm. ale jeszcze może troszkę wspomnę
3: o pędach.
2: Mhm. Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś się robi syrop z pędów sosny. Mhm. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie by się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo, że były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami sos świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich świerku bądź siodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło i później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
1: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
2: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
3: A z modrzewiu?
2: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
3: A z modrzewiu? Modrzewia?
2: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić, na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
3: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
1: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć, na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
2: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
1: A no tak, bo to wspominałem.
2: No tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to, co właśnie do nalewki z aronii, liście wiśni są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę tak zwaną

0: idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun, tak.
0: Gorzki, ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pyszna główka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaje na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiające nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pędach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych. Jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy goździk, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie
0: tak delikatnie. Można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już, no, wykształcone dobrze. Czy z tego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To się z tataraku, ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna,
1: tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie,

0: przy różnego typu
1: no włosy.
0: Nie tyle w kosmetyce.
1: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli do tego bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo samej nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mm-hmm. Polecam Państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowana. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem. I to ma te opary przychodzić do płynu. Niestety u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowe
2: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę zmienić. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
1: bierzemy już.
0: Jeżeli zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: To też to winko z buraków, no takie, no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone, tak, w kostkę, czy też...
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić nalewkę z buraków.
2: O.
0: Jeżeli już jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli...
2: Wyciskamy?
0: Wyciskamy sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czy rzeczywiście... Tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
1: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: No to wyrzucamy po prostu tam.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
2: Tak.
0: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. a kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Działać przyczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek?
0: Nasze kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości, właśnie. Słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No, w tamtym roku nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste, wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
2: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, jeżeli chcemy mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
1: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie?
1: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie, seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
2: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
1: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
1: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, to już podejrzewam, że akurat w przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czyli tego typu schorzeniach można wykorzystać.
2: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat, warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego czy przy kwiecie lipy również leczniczo.
1: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku sezonowo, bo
0: oczywiście, no, oczywiście.
1: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno raczej.
2: Zaczynamy
1: od porzeczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
1: Tak, nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Co to się przez cały rok.
1: Przez cały rok
0: coś tam, mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
1: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo chociażby właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
2: Z głową.
1: Tak, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe,
0: dokładnie,
1: więc to są małe ilości.
0: Akurat alkohol jest substancją konserwującą generalnie, również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Stosować. Czasami warto zamiast niezliczonej liczby tabletek.
1: Właśnie,
0: to
1: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
1: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
2: Nie wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
2: We wrześniu.
1: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne będą
2: mieli... sami mamy pytania.
1: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: ja przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
1: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy. Właśnie grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
2: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu. Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że teraz ja też we tak. wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
1: No tak, powiemy,
2: no to
1: pamiętamy.
2: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żeromki. Tam tak. będą prowadzone w herbinarium.
2: Tam zapraszamy.
0: Już mówię. Oczywiście, to jest jak najbardziej zapraszamy. No, będę ciekawe. O, może być albo wtorek. Piątego.
2: Dobrze. Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
1: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy krzęcnie. Panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
2: I nas, i nas pan także. Grzegorz dokładnie. Nam to opowie.
0: Na początku może będzie tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. o tym, czy w ogóle warto jeść grzyby,
2: tak.
0: bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B.
1: No, one nic nie mają.
0: Po co jeść? Nie ma żadnych substancji odżywczych.
2: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
2: A jest inaczej. Naszym gościem
1: są takie
2: był...
1: grzyby, które są można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
2: Dobrze.
1: Tak, widzieliśmy też już widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
1: No, one są tam też bardzo ciekawe. Także
0: coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, a. też, żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać do tego, bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy, Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksięgowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No, różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, na małym... Tak, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak, mówiliśmy o
2: nim ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie. W przetworach, tak.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby,

0: chlebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych. Wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
1: tutaj jest taka bardziej...
0: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
1: No tak, bo z tego się nie da.
0: Szczotlicha sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
0: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej, lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora. Więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
0: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
1: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
0: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost, no, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
1: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
0: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
1: A gdzieś to musiało być chyba, tak.
0: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe, tylko może tam dostarcza ktoś inny.
1: Może tak.
0: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
1: Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani racja, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
1: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
0: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy dokładnie. Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
1: trafia do kanalizacji.
0: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych,

0: mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
1: No właśnie, Pani Aldona, to też...
0: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
1: No bardzo cenna.
2: Bardzo cenna, Pani Aldono. Nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu Pani wyedukowała mnie.
0: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
1: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
0: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
1: To też no, nie zdecydowanie. Wiadomo,
0: jakie są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zanieść i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
1: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
1: No.
2: Kaktusy.
1: Kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania. I
1: wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
1: Nie, nie
0: to wszystko
1: zawsze.
0: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
1: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja to zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
1: No właśnie, też ten temat, tak.
0: Czy nie okrywać?
1: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
1: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
0: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
1: są różne, nie?
0: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
1: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
1: Tak. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika albo rododendrony.
1: No tak, będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to
0: bo
1: też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
1: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak, chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy?
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny. I drzewa.
0: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same,
1: one same wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy. Tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo... Zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. No. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama. I super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. I naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam poświęca. Niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldono, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system kurzynowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się... One są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej. No i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę na kolejne pytanie.
1: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście,
1: bo mieliśmy... Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż... Będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słaby, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka jak na glebie tutaj zasobniejszej.
1: Tak, to musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
1: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. Mhm. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. Mhm. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
1: warstwy
0: troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę.
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
2: tak,
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
1: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie, no może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym, że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
1: w lesie,
0: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
1: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Mm-hmm. Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i iglaste występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, 2 lata. I wtedy dopiero...
1: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę? Co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją na przyznę złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
1: Ja się przyznam, Pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
1: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny.
0: Mhm.
1: Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
1: No, bo, tak naprawdę, no, bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
1: Starszy torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żużel węgla kamiennego.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
1: Nie,
0: tak
1: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, Pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują. Jak
1: tak,
0: on
1: bo to były,
0: że...
1: to były tak, węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no, brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie no, co oczywiście
2: przetransformowane. Do palenia w piecu potrzebowaliśmy.
1: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy. Nie.
2: Nie.
0: Tam też można palić.
1: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
1: Nie no, wody
2: i maź
1: to już w ogóle,
2: taka.
1: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka w zależności od tego, jak
2: tak, ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, to w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nagłos.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest...
1: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więcej tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Pani Radono, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
1: nie.
0: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie no, przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośnie tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba okryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... No, tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem.
1: No, właśnie, na tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią wodę zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: Mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Radono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
1: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego, sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach
1: To już prawie nie
0: to już
1: było.
0: była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez
2: Odpoczynku.
0: przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno. No i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej u
1: Tak, bo
0: nas tutaj na
1: wrzesień był.
0: Zachodnim Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to
0: Dokładnie.
1: już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł. No chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody
1: Tak, to jest.
2: i chyba
0: wysokie
2: jest.
0: temperatury.
2: I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to
0: Więc
1: samo, tak.
0: to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no, wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda.
0: Około chyba 3% wody słodkiej mamy,
1: Tak.
0: tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Panie Adano, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście. No
1: Dobrze,
0: to dobrze,
1: cieszy nas to bardzo.
2: bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, albo prawie 26. Drodzy Państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
2: My również słuchacze też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są
1: Ja
2: wyczekiwane.
1: zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę,
2: Nie, nie
1: bo
2: trzeba.
1: znany jest
2: Tak.
1: i to nas
2: Pytania.
1: bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no, wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza
2: Ciekawe,
1: w
2: jak jest
1: zakątku.
2: na Hawajach.
1: Pewnie
2: Tam,
1: ciepło, pewnie ciepło.
2: pani Aldano, nie?
0: Na ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Czy nie?
0: Słucham?
1: Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: Tak szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas by urosły.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: Tak,
1: Hawajach.
2: pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj aha. jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to ale teoretycznie tak. możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak, tak wirtualną.
1: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
0: inwazji nie... Dokładnie, na co muszą uważać.
1: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziny nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
1: Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę to dopiero się chyba zaczął.
1: Tak, właśnie.
0: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
1: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują, jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
0: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
1: dotknęło, tak.
0: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek gdzieś na miedzach, jagodziny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
1: To prawda.
0: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące. I możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
0: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie. Chociaż...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
1: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
0: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
0: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, no nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
0: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa. Proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. Mhm. No i w końcu mu zagroziłam, że go... No niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. I proszę mi wierzyć, że po 2 tygodniach był cały obsypany płonkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
1: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
1: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze o tym nie rozmawialiśmy.
0: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Mhm. Poza motylkowatymi, tak, czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę

0: cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna tak, jest. Tak. Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe. Możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
0: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
0: To próbowałam to, co miałam w ogródku. Czyli tak, czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy, zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
1: Tak.
0: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki. Bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
1: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
1: No tak, bo często ten...
0: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
0: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach. Tak. Więc, no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
1: Tak, bo to też wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
0: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym. który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej. To, że alkoholowa odbywa się bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda. Prawda?
1: Tak, z tej rurki.
0: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi. To wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy, prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich tak, sosach do sałatek chociażby. To warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
1: Są, wypiją.
0: Nie, tak. To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
1: Przyznaję się, że sam wypijałem.
2: Nie tak. Polecasz.
0: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, tak, jak najbardziej.
1: To prawda.
0: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki osad.
1: Takie mętne już.
0: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
1: No właśnie, Ludonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
0: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
1: Tak, bo jest dużo soli.
0: Tak. ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
1: Tak.
0: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak te są połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy, to wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy, tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, w takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach. I tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
1: to musi.
0: Wszystko było płynem zakryte,
1: tak.
0: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze
1: tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
0: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
1: Tak.
0: Te ogórki 1-2 dni i już je
1: jemy.
0: Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
1: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
0: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy tak, też...
1: Kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
0: Ja albo na przykład
1: nasiona kopru, no właśnie. Tak.
0: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
1: Sałatkową.
0: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
1: Aha, no to tak, ale ja akurat
0: robię. Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
1: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej? Bo niekiedy też taka szkoła jest.
0: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód, jak mają dużą beczkę.
1: A, jak beczka duża.
0: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Nie słyszałam.
1: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
0: Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
0: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomych, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
1: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, jak tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
0: Tak, bo kiszona kapusta, no daje ma swój, tak. swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą. O.
1: I znowu się robię głodny.
0: Po jedzeniu. No ale proszę Państwa, tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
1: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
0: Co wrzucić do chłodnika? To zależy, kto co lubi. Mm-hmm. Szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mm-hmm. Tutaj taka botwinka. Tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może tak, być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka, wszystkie praktycznie te dyniowate, tak. Mm-hmm. Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować. I to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane. Potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę. I możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki. Mamy wtedy na zimę.
1: Gotowe też.
0: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
1: No tak.
0: Wtedy na ciepło podajemy. Możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru. Takie będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować. Już mamy na zimę zupę.
0: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam akurat się chce i jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, mm-hmm. to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Mm-hmm. Na przykład 1/3 to sól, do słoiczków wkładamy, sól będzie tutaj konserwantem, nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
1: No właśnie, bo to też i te smaki są.
0: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
1: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
0: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak? Jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież na taki pietruszki, tak, koperek czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
1: zakonserwować,
0: tak. I tak przecież solimy potrawy, więc nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów, podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
0: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
0: absolutnie
2: jak?
0: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj w glikopenu po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe, i potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak, można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
0: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
1: zagotować, zagrzać.
0: Tak.
1: Jeśli wstawimy zimny.
0: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
1: Zalewę.
0: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: Także nawet lepsze.
1: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
0: Dokładnie.
1: A robiłaś pomidory kiszone?
0: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Bardzo dobre też były w smaku.
1: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórków, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
1: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
0: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
1: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
0: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest
1: papryka też te warzywa psionkowate są tak teraz akurat...
0: To papryka, paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. Mhm. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
1: dobra. No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
0: No bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko taka... Ale troszeczkę. Ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie.
1: Już nie są.
0: Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
0: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
0: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie
1: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiorę, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? No pewno można je ukisić też.
0: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki i też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
1: Jadalne, tak.
0: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
0: Nie, nie, tylko warzywa.
2: Później czyli to dopiero. Taką bazę.
0: Potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
1: No tak, bo to się lepiej przechowuje jednak. Mięso by już zmieniło.
0: Dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową. Aldona, normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
0: Buraczki jeszcze można.
1: No właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
0: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
1: pochodzi.
0: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no, to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę. Możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak? Czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę. I to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
1: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
0: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
1: Wielowarzywnej.
0: Tak, super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
1: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
0: dokładnie,
1: trochę inny jest.
0: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
1: A tutaj nie zauważyłem tego, nie być może, bo ostrze było ze stali.
0: Nie, bo... lepiej zrobić to nożem.
1: No właśnie, bo to też...
0: Wtedy tego posmaku nie będzie.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
1: Nie, tam był nóż ze stali nierdzennej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
0: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
0: Wyostrzony.
2: Oj, Naldonko.
1: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
0: Można, jak najbardziej.
2: Tak?
0: Tylko tyle, czy musimy zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
1: Smakowo, no właśnie. Bo to może
0: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
2: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
1: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów? Na ten rok.
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać. Już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak. To dopiero początek sezonu.
1: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy Państwo, Daldony truskawki.
1: Pyszne. No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Tydzień Aldonki.
1: Taki mus był.
2: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
1: Jeden.
2: Dwa były, w butelce coś było.
1: A, w butelce był
2: a
1: sok.
2: A nie, to sok był z malin.
1: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: A truskawki
0: robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
1: Taki mus był, tak.
2: Mus.
0: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
1: Aha. Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
2: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus zupełnie bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru, z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika, oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę i w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że niestety tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz da się.
2: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do... W occie też je robimy, do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
2: Mięki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
2: To my będziemy robić za tydzień.
1: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
2: Tak.
1: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
2: I też można podać.
1: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut
2: i były bardzo,
1: i były bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę.
2: Do mięsa.
1: Warto spróbować, do mięsa.
0: Mhm. Bo tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podane, prawda?
1: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki w zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
1: Goździki, a tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowała, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do gruszki.
1: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to bo one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: No tak, śliwki też są kwaśne. Też w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
2: Tak?
0: Tak, pyszny,
1: aromatyczny.
0: Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już.
2: To coś dla mnie. Ten słodki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
2: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
1: Jeśli się z nami spotkasz.
2: Oczywiście. Dobrze.
1: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem.
2: Było za dużo ich tych...
1: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej, wszystkie porozjeżdżane, ale...
2: O soku nie myślałeś?
1: Nie myślałem wtedy o soku.
0: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
2: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
2: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
1: to znaczy
2: zrobić.
1: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
2: Ale soku nie robiła.
1: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
1: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
1: Nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
2: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
1: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
2: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sorta. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
2: Ja też nie. Nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę super.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Spotkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy Cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsz.

0: Krystyna.
1: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy Cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które Ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
0: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
1: Właśnie.
0: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko.
1: Tak.
0: Można powiedzieć na deser.
1: Na deser.
0: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść,
1: tak.
0: Prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
1: Tak.
0: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
1: różne przerobić. Sałatki. Mhm.
0: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
1: Tak.
0: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki.
1: Mhm.
0: Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
1: Tak, włożyć do słoika i...
0: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób, ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru jest wyśmienita potem latem.
1: Tak, ja robiłem.
0: Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
1: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
0: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
1: Tak, to ale właśnie to taka młoda była, tak jak mówisz.
0: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może
1: udać. Tak,
0: więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
1: Tak, ja też.
0: To około tak 5 minut gdzieś ją lekko.
1: Czyli tak zwane blanszowanie.
0: Dokładnie. I to robię właśnie w tylko lekko osolonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
1: Kamienną, tak.
0: Kamienną, tak. Trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
1: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
0: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
1: tak.
0: Prawda, składnik, no też niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasku cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej, bo też ma taki lekki aromat tej cytryny. To też jest dla mnie tak jakby zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykować, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje. Natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
1: Tak, często bez tak, zakwaszenia mogą się otwierać.
0: Dokładnie, tak. To też zależy, jaki sezon. Na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
1: Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się są takie partie, że ogórki w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre...
2: I się robią miękkie.
1: I się robią miękkie albo...
0: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
1: Tak, właśnie.
0: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. One tak smaku może nie zmienią, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije. Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
0: Nie mamy na to wpływu,
1: nie
0: co
1: mamy
0: tam
1: chyba wpływu
0: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
0: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
1: Tutaj. No właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
0: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
0: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny, czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało, a więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
0: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę popatrzeć, jak, dlaczego, co on tam, no, to jest tutaj przyczyną.
1: Tajemnica.
0: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
1: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
0: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
1: ale i łodygi, wszystko.
0: Praktycznie ląduje cała roślina bez korzeni. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak. Było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby była ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
1: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
0: Nie, właśnie o to chodzi, że jemu się nic nie dzieje.
1: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
0: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą. I to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
0: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
1: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
0: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem, to wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
1: Nie, pewnie nie.
2: Nie.
0: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
0: Smaczna.
1: No tak, bo ten smak taki...
0: Ale koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę no, smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane. W pojemnikach sobie zamrozić na zimę, wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
0: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak takie... samo zresztą jak cukinie.
2: Też?
0: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
1: Mhm. No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
0: Dokładnie, patisony jest.
1: Patisony, tak. O.
0: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek,
1: tak,
0: bez pustek w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
1: No bo to sam kształt robi to, nie?
0: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim, tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
0: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Mhm. Także już pierwsze produkty z działki już są w użyciu.
1: Ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz? Jak?
2: Tak.
1: Naprawdę
2: tak.
1: Super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią dżemy, tak? Dżem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
0: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
0: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką pomieszankę warzyw, które no, trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo. Robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie. Pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna. w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak, smażone czy doduszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego wszystkiego. Chcemy, to jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Zupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
1: Tak.
0: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
1: Aromat i smak
0: tak,
1: tego.
0: Tak, także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
2: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
0: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć i ten, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane. Więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
1: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
0: No, inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak, w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
1: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego, mówię. Tak, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
2: Tak.
1: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
0: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
1: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
0: Zgadzam się. Ja. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki. I to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
1: Tak.
0: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym. potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko olku pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku i to mamy przypieczone i naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
1: Ale tak samo Aldonko, do ogórków pasuje papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
0: Dokładnie, w ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili. Wrzuca się dosłownie do słoiczka kawałeczek, nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje. Zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
1: No właśnie, można robić sałatki.
0: I ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki. I to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt. Tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory, zielone. Tak, marchew tutaj.
1: Pomidory i zielone, i czerwone.
0: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
1: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
0: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
0: To się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
1: No, tak, no w sklepach te gotowe no, nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
0: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
1: Tak, tak.
0: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant. Tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To no tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda? No. Ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
1: produkty
0: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
1: Tak i na smaku.
0: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy. więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć.
1: Spożyć,
0: to
1: tak, do następnego.
0: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Mhm. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda? Mhm, na parze.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
1: tylko tak, niż
0: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
0: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
0: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: No, o to chodzi.
0: Na przykład z malin.
2: Tak.
0: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. Mhm. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego. Mhm. Więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się. Bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment. Postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. Mhm. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
1: Nie próbowaliśmy.
0: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
1: Zawsze coś.
0: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
1: No właśnie, też jest bardzo dobry.
0: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
0: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy dżemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. to możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
1: No tak, bo one zaraz wyczują.
0: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
1: A właśnie.
2: Do wusów później.
1: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
1: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
0: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak jak nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitwo i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to grzelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji. Też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
1: Tak, widzieliśmy ten peeling.
0: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
1: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
1: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
0: Dam radę.
1: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
0: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
1: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste. Sami
0: bardzo proste, naprawdę.
2: Czyli
1: wystarczy
2: co?
1: Większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
1: zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
0: No, całe lato tak naprawdę.
1: Całe lato tak naprawdę, tak.
0: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywany.
1: Oj bardzo.
0: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
1: Mhm.
2: Naszym gościem była pani?
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
1: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
0: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
1: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
1: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze. Dziękujemy.
1: Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień
1: się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Julias-Moderek. Dzisiaj w Awerskim Centrum Kultury odbędzie się mój warsztat online dotyczący ziołowej apteczki domowej. Tak więc zapraszam Państwa do obejrzenia prelekcji i mam nadzieję, że uda nam się również przynajmniej przedstawić kilka produktów jak na normalnym warsztacie. Jaką strukturę warsztatu przygotowałam dla Państwa dzisiaj? Część teoretyczna, część praktyczna. Dosyć szerokie wprowadzenie z racji tego, że nie wiem, kto jest odbiorcą dzisiejszych warsztatów, czy macie jakieś doświadczenie z ziołami, czy też nie. Dlatego chciałam Wam przedstawić surowce zielarskie i formy pewne przygotowania oraz zasady stosowania ziół. Podstawowe, te, które będziemy przygotowywać dzisiaj wspólnie. Następnie przejdziemy do zasad tworzenia apteczki domowej, czyli powiemy sobie o podstawowym celu i przeznaczeniu apteczki domowej, co powinno się w takiej standardowej apteczce domowej znaleźć i dlaczego tak naprawdę jest ona ważnym elementem każdej współczesnej rodziny i dlaczego warto skorzystać z ziołowej alternatywy. Następnie powiemy sobie, w jaki sposób przygotować swoją pierwszą apteczkę ziołową i przejdziemy do części praktycznej, gdzie podam Wam kilka prostych, mam nadzieję, dla Was mieszanek oraz receptur, preparatów, które można sporządzić z surowców zielarskich na wybrane dolegliwości sezonowe. Dzisiaj skupimy się w dzisiejszym odcinku na nie na wszystkich rzeczach, które znajdują się w apteczce domowej, bo by nam to zajęło przynajmniej 3 dni, ale na dolegliwościach związanych z okresem teraz przeziębienia, grypowym okresem, a także problemami najczęstszymi trawiennymi. I jeszcze to będą surowce, które pomagają nam na zmęczenie, na nerwy, na bezsenność oraz sprzyjają pobudzeniu. Nie ukrywam, że przed dzisiejszym warsztatem, ponieważ jest godzina 17, więc już jest druga połowa dnia, również skorzystałam z surowców zielarskich, żeby się troszeczkę pobudzić. Działają one szybko, skutecznie i pewnie, dlatego mam nadzieję, że dacie się przekonać, że surowce zielarskie mogą być skuteczną alternatywą do leków syntetycznych w niektórych wybranych dolegliwościach. Chciałabym Wam jeszcze dzisiaj przedstawić, jeżeli zdążymy, mamy godzinkę, przedstawić Wam jeszcze zalety aromaterapii i zastosowanie aromaterapii również w tych dolegliwościach, o których dzisiaj będziemy mówić, dlatego że przede wszystkim działają one bardzo szybko i skutecznie, nie zajmują dużo miejsca w apteczce, tak więc można je przechowywać przez bardzo długi czas po otwarciu i są po prostu dla nas najlepszą alternatywą, szczególnie jeżeli wyjeżdżamy na przykład w podróż i nie możemy zabrać ze sobą dużej apteczki domowej. Na początku chciałam Wam przedstawić dwa stereotypy na temat ziół, które funkcjonują gdzieś w społeczeństwie i które powodują, że zioła są spychane na pewien margines i są traktowane jako medycyna alternatywna. Chociaż tak naprawdę są działem, fitofarmakologia jest działem medycyny, tak więc dała początek lekom syntetycznym, które są robione w laboratorium. I teraz dwa stereotypy. Zioła to nie leki, więc nie wiem, czy są bezpieczne. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że zioła zawierają substancje aktywne biologicznie, które działają silniej jak leki syntetyczne. Dlatego też ważne jest, aby znać interakcję z lekami, ważne jest dawkowanie, ważna jest też w ziołach systematyczność i to, co jest, odróżnia je od leków syntetycznych, jest to, że organizm musi się tymi ziołami nasycić, tak więc trzeba je brać w sposób regularny, stąd mniejsza możliwość ich przedawkowania. Zresztą zioła są moczopędne, tak więc usuwają się z organizmu w sposób naturalny, dlatego należy je brać i spożywać regularnie. Oczywiście są różne zioła, ale dzisiaj będziemy mówili o takich, które są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i do osób dorosłych. Drugi stereotyp mówi o tym, że zioła to nie leki, więc można je zażywać na własną rękę. To też jest nieprawda. Oczywiście, jeżeli znamy się na ziołach, to możemy je zażywać, może nie w sposób dowolny, ale jednak w określonych wypadkach. Pewnych ziół nie można ze sobą na pewno łączyć, żeby efekt nie był zerowy. Też przy określonych lekach, o czym Wam dzisiaj też powiem, nie należy tych ziół przyjmować, ponieważ mogą wywołać efekt synergistyczny i zwiększyć działanie leku podstawowego i może to być niekorzystne.
na przykład przy lekach przeciwzakrzepowych, czy przy lekach właśnie na nadciśnienie, czy na sercowych, to jest niewskazane i taką grupę ziół należy po prostu znać i wykluczyć z ewentualnego użytku. Jednak tak jak powiedziałam, zioła to nie leki, więc nie można ich przyjmować na własną rękę, bo mimo, że są moczopędne i nie kumulują się w organizmie, to nie należy je przyjmować w sposób dowolny. Specyfika leków roślinnych, tak? Słowem wprowadzenia, tak? Przede wszystkim stosowanie ziół opiera się na długiej tradycji, na doświadczeniu i obserwacjach. Wiedza, którą dziś dysponujemy jako zielarze, terapeuci, jest wiedzą zweryfikowaną i ciągle aktualizowaną. Surowce zielarskie są przebadane pod kątem biochemicznym, czyli pod kątem takim, jaki mają wpływ na organizm człowieka, więc jakby cały metabolizm ziół jest poznany. To nie są surowce, szczególnie te, o których dzisiaj będziemy mówić, które są surowcami, nie wiem, egzotycznymi, które nie mają piśmiennictwa, tak więc są równie dobrze przebadane jak leki syntetyczne w większości przypadków. Dalej, zioła posiadają badania toksykologiczne, to znaczy, że znamy ich działania niepożądane, więc możemy określić poziom hepatotoksyczności, czyli złego wpływu na wątrobę, neurotoksyczności, działania na ośrodkowy układ nerwowy, bądź kardiotoksyczności, nefrotoksyczności, czyli związane z oddziaływaniem na serce, mięsień sercowy, albo na przykład na nerki. Tak więc te rzeczy są nam znane, dlatego możemy dzięki temu zminimalizować ryzyko działań jakichkolwiek niepożądanych. No i przede wszystkim zioła są przyjaźniejsze dla człowieka, ponieważ są lepiej przyswajalne przez organizm, co zaprezentuje Wam za chwilę tabela. Tak? Takie zestawienie krótkie dotyczące leków syntetycznych i leków ziołowych. Tak? Przede wszystkim leki ziołowe, jak zobaczycie, mają lepszą przyswajalność przez organizm. Oczywiście nie przy jednorazowym użyciu, dlatego tak jak powiedziałam, należy zioła stosować przynajmniej w kuracjach 3-4 tygodniowych, o czym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Dalej, leki ziołowe mają efekt długotrwały i nie kumulują się w organizmie, czyli nie obciążają organizmu, nie mają skutków ubocznych. Często można też mieszanki ziołowe skonstruować w taki sposób, żeby docierały do przyczyn danych dolegliwości, a nie tylko leczyły objawy, co jest również in plus naszych przyjaciół ziół. Zioła są smaczne, zioła są pewnym stylem życia, tak naprawdę synonimem życia slow life, tak więc uczą nas troszeczkę więcej wytrwałości, trochę więcej pokory, trochę więcej takiego samozaparcia, które w dzisiejszych czasach też jest nam potrzebne, żeby przysiąść chwilę, pobyć z samym sobą, zrobić coś dla siebie, odpocząć w miłym towarzystwie, które nam przynosi jeszcze dodatkowo zdrowie. Zioła w większości przypadków, a przynajmniej te, o których będziemy rozmawiać, nie uzależniają. Tak więc są mniej agresywne i mniej działają właśnie agresywnie na organizm ludzki. I zioła rzeczywiście w dużej ilości przypadków nie można przedawkować. Z wyjątkiem oczywiście roślin trujących, o których nie będziemy dzisiaj mówić. Tak więc możemy je brać w sposób bezpieczny. Zresztą organizm może nas zaalarmować w momencie, kiedy rzeczywiście nie przestrzegamy pewnych podstawowych zasad i przyjmujemy je w sposób dowolny. Tak? Zioła, tak jak powiedziałam wcześniej, działają silnie i pewnie. Mają różnego rodzaju badania dotyczące bezpieczeństwa, posiadają substancje aktywnie biologicznie przebadane przez biochemików i mogą działać silnie jak leki syntetyczne. I chciałabym, żeby Państwo to zapamiętali, że zioła możemy nabywać w trzech postaciach. W postaci farmaceutycznej, czyli zioła są sprzedawane jako leki, zioła są sprzedawane jako suplementy i zioła są sprzedawane jako herbatki. Więc jeżeli używamy ich do celów terapeutycznych, a na przykład nie zbieramy ich sami, to żeby mieć pewność, ile substancji czynnych jest w surowcu, to kupujemy zioła w postaci farmaceutycznej. Tak więc one przechodzą szczegółowe badania, tak jak normalne leki i możemy wtedy dobrać precyzyjne bardzo dawkowanie. Ja myślę, że przy dzisiejszych omawianych dolegliwościach sezonowych,
Nie będziemy się aż tak mocno trzymać dawkowania, bo to nie są choroby przewlekłe, aczkolwiek warto po prostu wiedzieć, że mamy wybór, tak? Tak jak normalnie możemy kupić lek, suplement, wyrób medyczny, tak samo tu możemy kupić zioła jako żywność, zioła jako suplement i zioła jako leki. Wtedy wiemy, co jest dokładnie w naszym surowcu. Jakie są formy przygotowania naszych surowców i w ogóle surowce? Dlaczego to w ogóle mówię, tak? Dlatego, że z odpowiednich części roślin, jeżeli Państwo nie macie wiedzy, to mam nadzieję, że teraz się o tym dowiedzą i po prostu będą mogli tą wiedzę lepiej wykorzystać, żeby prawidłowo przygotowywać różne preparaty i mikstury zielarskie. Więc podzielimy najprostszy podział, to są surowce zielarskie naziemne i podziemne, tak? Czyli w surowcach naziemnych mamy oczywiście ziele czy całą, można powiedzieć, roślinę z łodygą, liście i łodygę. Mamy liście, mamy kwiaty i kwiatostany często, owoce. Taką formą pośrednią są nasiona i też pokażę Wam, że troszeczkę inaczej się je przygotowuje. I części podziemne to są oczywiście kora, kłącza, cebule, korzenie, bulwy. To są rzeczy, które wymagają od nas dłuższej jakby ekstrakcji pożądanych związków czynnych biologicznie, dlatego wymagają dłuższej obróbki termicznej. No i są jeszcze pączki. Pączki to jest specyficzna grupa, tak więc tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że mamy część rośliny naziemną, którą przygotowujemy głównie w formie naparów i podziemne, które możemy właśnie jako odwary, wywary przygotowywać. Tak? I zobaczcie, oczywiście zarówno jedne i drugie, czyli napary i odwary, są surowcami, które nie są trwałe. Co to oznacza? To znaczy, że szybko się psują, tak? Jeżeli mamy surowiec ustabilizowany alkoholem, to on będzie bardzo trwały i taki surowiec na przykład możemy przechowywać w naszej apteczce ziołowej pierwszej pomocy przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Więc jeżeli nawet chcemy zrobić jakikolwiek napar, należałoby go, który będzie trwalszy, należałoby go ustabilizować alkoholem. Ale teraz będziemy mówić o naparach. Więc zobaczcie, możemy go ekstrahować, tak jak powiedziałam, z części naziemnych roślin w ten sposób, że zalewamy określoną ilość surowca zielarskiego wrzątkiem pod przykryciem, żeby olejki jetryszcze się nie ulotniły i przez około 15-20 minut taki surowiec nam się parzy i otrzymujemy napar. Z części podziemnych, czyli tych, które wymagają dłuższego czasu obróbki termicznej, zalewamy to zimną wodą albo o temperaturze pokojowej i ten surowiec gotujemy. Gotujemy go nawet w niektórych przypadkach do 40 minut, jeżeli chodzi na przykład o surowce krzemionkowe, po to, żeby ta krzemionka nam się wydobyła i żebyśmy skorzystali z jej prozdrowotnych właściwości. Więc to są dwie podstawowe rzeczy, których należy jakby przestrzegać, bo jeżeli będziemy używać przykładowo ziół wątrobowych, które w większości przypadków są ziołami korzennymi, czyli twardymi, nawet jeżeli one są rozdrobnione i będziemy je przygotowywać jako napar, to zbyt dużej wartości one po prostu nie będą miały, nie nabiorą tej mocy, więc warto po prostu zachowywać takie podstawowe zasady. Nasiona, tak jak powiedziałam, na przykład mamy tutaj wisiołka, kozieradki, anyżku, chminku, czyli też popularne, które na pewno większość Was zna, bo anyżek, chminek są rzeczywiście, nasiona czy owoce, są popularne jako przyprawy. To jest surowiec specyficzny, tak więc należy go zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia, tak? Więc nie gotujemy już surowca, on jest trochę twardszy, ale już nie taki twardy jak korzenie czy kłącza. Więc robimy go w ten sposób, że doprowadzamy do wrzenia, odstawiamy go na 20-30 minut, pod przykryciem oczywiście, żeby olejki eteryczne nie uleciały i jest on później już gotowy do spożycia. Też jest surowcem nietrwałym, tak więc nie możemy go dłużej przechowywać niż 24 godziny w lodówce. Oczywiście jest grupa pewna roślin, o której też dzisiaj sobie powiemy, przy okazji naszych specyfików na przeziębienie i grypę, które wymagają sporządzenia maceratu, czyli wyciągu wodnego tak naprawdę na zimno. I są to głównie surowce, które są wrażliwe na ciepło, takie właśnie surowce ślazowe, których nie należałoby ekstrahować w wysokich temperaturach. I w ten sposób
odstawiamy sobie dzień wcześniej, czyli na przykład wieczorem, dzisiaj wieczorem odstawiamy sobie taki surowiec ślazowy, na przykład prawoślaz, albo ślaz dziki, ślaz zaniedbany, albo kwiat malwy. Odstawiamy sobie w szklance wody zimnej na 8-12 godzin i następnego dnia możemy go leciutko podgrzać, żeby te związki ślazowe się nam nie zniszczyły. I możemy na przykład stosować do różnego rodzaju płukanek, tak? Bardzo dobrze też się sprawdzi w tonikach. Nie tylko toniki na przykład octowe są bardzo dobre, ale również właśnie z dodatkiem roślin, które zawierają śluzy. I zobaczmy dalej, tak? Jeszcze ciekawą formą, którą dzisiaj mam nadzieję Wam zaproponuję, są też tak zwane ziołomiody czy alkomiody, tak? I to są bardzo wartościowe produkty galanowe ze względu na sam miód, tak? Bo miód, jak wiecie, jest źródłem wielu substancji energetycznych, działa antyseptycznie, pobudza układ odpornościowy, też ma zdolności regenerujące, regeneracyjne i regulujące metabolizm, tak? I w połączeniu właśnie z na przykład alkoholem ziołowym bądź sokiem ziołowym jest rzeczywiście taka bomba witaminowo-odżywczo-energetyczna, którą ja jak najbardziej będę Wam polecać. Takie ziołomiody czy alkomiody przygotowuje się w proporcji 1:1 lub 1:2, w zależności jaki efekt terapeutyczny chcecie uzyskać, ale w naszych dzisiaj omawianych przypadkach w apteczce ziołowej, które się nam znajdą, będzie to na pewno potrzebne. Tak? Wyciągi olejowe sobie dzisiaj pomijemy, ale jak będziecie kiedyś chcieli, to możemy do tego wrócić. I jeszcze z punktu widzenia zewnętrznego zastosowania ziół, ważne będą okłady i maści, tak? Które robią się po prostu z ziół, które można rozdrobnić i przygotować na papkę. Maści wymagają oczywiście podłoża tłuszczowego, najlepiej smalec gęsi, który będzie nam bardzo fajnie w strukturę maści tej ziołowej wchodził i łączył się z naszym surowcem. Więc tego rodzaju rzeczy też możemy przygotowywać i to też będą produkty tak zwane galenowe, które będą nam służyć zdrowiu, bo pamiętajmy, że skóra jest największym organem, narządem naszego ciała, tak więc wiele substancji czynnych bardzo dobrze wchłania się w skórę. Dlatego też te metody zielarskie są bardzo, od lat zresztą, praktykowane chociażby właśnie w chorobach przeziębieniowych do nacierania różnych części ciała prozdrowotnych. Ja też mam dzisiaj dla Was kilka przepisów, którymi się podzielę. Oczywiście suszone czy świeże, tak? Co lepsze, odwieczny dylemat zielarza. Myślę, że nie ma jakby tu co tu rozsądzać, bo możemy zarówno z jednego, jak i z drugiego przygotowywać różne rzeczy. Oczywiście jak przygotowujemy nalewki, to jeżeli mamy surowiec świeży, no to musimy go zalać 80%, czyli gorącym alkoholem. Jeżeli mamy surowiec już ususzony, suszony, to wtedy zalewamy go zimnym, więc należy znać pewne podstawowe zasady. Też dobrze znać, które zioła na przykład w jakim rozpuszczalniku lepiej się czują, ale to dzisiaj nie jest przedmiotem naszego warsztatu, ale myślę, że przy jakiejś następnej okazji się z Wami tym też podzielę. Miara surowca zielarskiego, standardowo jedna łyżeczka suszu, która odpowiada jednej takiej niedużej garści świeżego surowca. Tak, żebyście wiedzieli, jak przygotowywać swoje napary, swoje odwary, jeżeli będziecie mieli takie możliwości. No teraz już wchodzimy w okres wegetatywny roślin, tak więc większość jest już dla nas jakby niedostępna, żebyśmy mieli świeży surowiec, ale już na wiosnę, już niedługo znowu będą kwitły nam rośliny i drzewa. I jeszcze słowo jakby zakończenia z tej części, dawkowanie, interakcje z lekami. Oczywiście mogą wchodzić zioła, wybrane interakcje z lekami. Ta grupa leków czy ziół, które wchodzą, jest już poznana. Tak więc jeżeli zamierzamy stosować zioła, a mamy problemy, że tak powiem, z kardiologiczne, albo mamy cukrzycę, albo mamy nadciśnienie, albo stosujemy leki przeciwzakrzepowe, albo leki też, które powodują większą diurezę, czyli tak naprawdę zwiększają nam ilość wydalanego moczu w ciągu dnia,
to należy się zastanowić chwilę, ewentualnie skonsultować czy ze swoim lekarzem, czy właśnie z osobą, która się profesjonalnie ziołami zajmuje, żeby wykluczyć pewne interakcje, albo efekt znoszący się, albo efekt właśnie synergistyczny, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Tak jak powiedziałam wcześniej, ryzyko przedawkowania ziół nie jest wielkie, ale należy mieć na względzie to, żeby rzeczywiście tych ziół nie przyjmować w sposób dowolny, bo nam na przykład smakują i pijemy 6 filiżanek dziennie, na przykład czystka, który nam wypłucze po 2 miesiącach potas i będziemy się czuli nie najlepiej wtedy. Dobrze. I jeszcze jedna ważna uwaga, że też surowce właśnie zawierające śluzy, takie jak nasiona lnu, które są popularne przecież wśród Was na pewno, prawoślas, ślaz zaniedbany, ślaz dziki, upośledzają wchłanianie leku. Więc jeżeli na przykład mamy poranną tabletkę do wzięcia, tak? Przecież dobrze wiemy, że szczególnie osoby, nie wiem, chorujące na tarczycę biorą takie leki na przykład na czczo, to nie należy mniej więcej w odstępie 2 godzin przyjmować, czy wcześniej, czy później, nie należy przyjmować w tym samym czasie właśnie leków ślazowych. Czyli należy zrobić większy odstęp, 2-3 godziny od branych leków, bo te leki nam się po prostu dobrze nie wchłoną i w ten sposób nie będą spełniały swojego zadania. Dobrze. Środki bezpieczeństwa jeszcze ja Wam tutaj wyjęłam, żebyście jeszcze zanim zapoznacie się z kilkoma dzisiejszymi ziołami, mogli sobie to przejrzeć. I że jeżeli bierze środki przeciwdepresyjne, bo też będziemy mówić króciutko o właśnie polepszaniu nastroju, to żeby przed zastosowaniem ziół poradzić się określonego specjalisty, tak? Więc mowa tutaj jest o kosku lekarskim, o dziurawcu w tinkturze, o rumianku pospolitym czy rzęszeniu. Jeżeli bierzesz z kolei leki przeciwzakrzepowe, to zastanów się, jak zanim sięgniesz po wiesiołek w oleju na przykład, czosnek, miłożąb w tinkturze, który występuje standaryzowany, bądź rzęszeń. Jeżeli bierzesz leki nasercowe, to też należy zwrócić szczególną uwagę na takie zioła jak aloes zwyczajny czy dwuszyjkowy, który jest bardzo popularny, aczkolwiek w zależności od schorzenia, jakie posiadasz, należy pewne rzeczy po prostu wykluczyć. Jeżeli bierzesz leki na nadciśnienie, to też mamy zioła, które mogą działać też moczopędnie i w dużych dawkach czy długim stosowaniu mogą powodować efekt po prostu obrzęków, tak jak na przykład lukrecja gładka, która jest w dniu dzisiejszym bardzo chętnie polecana przez wielu różnych specjalistów, niespecjalistów do tego, żeby podnosiła nam odporność w czasach teraz koronawirusa. Owszem, jest takim ziołem, jest takim surowcem, ale nie należy ją brać jak każdego tak zwanego immunostymulanta dłużej niż 3-4 tygodnie maksymalnie. Tak więc nie należy tego robić ze względu właśnie na ryzyko obrzęków i też innych rzeczy, których w tej chwili nie będziemy jakby już mówić. Dalej, mamy lukrecję gładką, głóg, rzęszeń, aronia w soku, czosnek pospolity. Też zioła, które obniżają ciśnienie w sposób naturalny, tak więc nie należy przy braniu leków obniżających ciśnienie stosować takich ziół. Chciałabym, żebyście, oczywiście to jest tylko wycinek, bo naszych ziół, które stosujemy, które są też modne z powodu tego, że są coraz częściej reklamowane, jest znacznie więcej. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest tylko niewielki wycinek, aczkolwiek chcę Was uczulić na to, że zioła mogą być ciekawą alternatywą, mogą być uzupełnieniem Waszych terapii, czy nawet podstawową terapią, jeżeli nie przyjmujecie leków przy chorobach przewlekłych, ale żebyście mieli świadomość, że działają silnie, więc należy wykluczyć wszelkiego rodzaju interakcje, które mogą Was doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia zamiast polepszenia. Dobrze, no i przechodzimy teraz do naszej apteczki ziołowej i do jej podstawowego celu, tak? No, apteczka domowa, jak sama nazwa wskazuje i definicja, to jest malutka czy niewielkich rozmiarów skrzynka z najczęściej krzyżem, w której zawiera się co? Artykuły czy akcesoria medyczne oraz medykamenty na różne dolegliwości, które sobie zaraz wymienimy, tak?
I po co ta apteczka domowa tak naprawdę jest nam potrzebna, skoro tak naprawdę na każdym rogu jest dostępna apteka czy sklep zielarsko-medyczny? No po to, że jeżeli doznamy jakichś nagłych dolegliwości, tak, nagłych wypadków nawet niedużych, niegroźnych lub doraźnych dolegliwości, tak jak na przykład biegunka, zaparcie, ból głowy, to możemy skorzystać z pomocy dostępnych tam medykamentów bez jakby interwencji poważniejszej instytucji, czyli na przykład pobytu w szpitalu, tak? Tak więc jest ona też po to, żeby zaoszczędzić nam po prostu stresu. Szczególnie jeżeli mamy rodziny, gdzie są też dzieci. Wiadomo, dzieci są bardzo żywe, teraz siedzą zamknięte, tak więc dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy wymyślają i po prostu jest większa możliwość urazu czy wypadku. Tak więc nawet zatrucia. Tak więc polecałabym taką apteczkę domową, mieć po prostu ziołową w domu, w bezpiecznym oczywiście miejscu przed malutkimi dziećmi. Więc zobaczcie, co znajduje się na wyposażeniu takiej apteczki standardowej, tak? No mamy dużo tych leków, to nawet nie jest wszystko, tylko część, które wyjęłam dla Was. Oczywiście leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, to te leki królują w naszych apteczkach i są często niestety nadużywane, co przynosi bardzo negatywne skutki, szczególnie dla naszej wątroby i nerek, jeżeli w długim czasie przyjmujemy te leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne. Leki przeciwbiegunkowe, oczywista sprawa. Leki na objawy przeziębienia i grypy, czyli to, co będziemy dzisiaj, kilka receptur będziemy dzisiaj omawiać. Leki przeciwalergiczne, czyli hamujące objawy alergii, oczywista sprawa. Leki przeciwwymiotne, leki na problemy trawienne, tak? I tutaj mamy głównie na nieżyt żołądka, mamy leki, które są związane z biegunkami właśnie bądź zaparciami. I też tą grupę sobie tak króciuteńko omówimy. Mamy preparaty na stłuczenia oraz obrzęki i w tym są oczywiście też dodatkowo materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne i tak, i drobny sprzęt medyczny. Mamy środki na oparzenia czy poparzenia, gojenie małych ran, małe skaleczenia. Mamy też preparaty stosowane po ukąszeniu owadów i tutaj akurat cudowną alternatywą są olejki eteryczne i sprawdzone. Tak więc też może kiedyś Wami się podzielę tymi przepisami. No i preparaty łagodzące napięcie nerwowe, ułatwiające zasypianie. Tak? Z jednej strony potrzebujemy coś, co spowoduje większe uspokojenie, relaks. Z drugiej strony często, z tego co wiem od osób, które zgłaszają się do mojego gabinetu, często potrzebują ludzie coś na pobudzenie. Tak więc działa to dwutorowo. Z jednej strony dobrze jest pobudzić krążenie obwodowe, żeby człowiek dostał więcej energii i witalności do życia, tak samo wspomóc trochę nerki, a z drugiej strony, żeby wieczorem, jak już jest taki rozbudzony i rozkręcony, mówiąc wprost, mógł swobodnie zasnąć, nie korzystając z leków chemicznych, tak? Czyli z takich chemicznych wspomagaczy, żeby czuł się po prostu dobrze i ten sen przychodził w sposób naturalny. I jeszcze jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać przy konstruowaniu takiej apteczki? Ważne jest, żeby wiedzieć, bo czasami jest tak, że ta apteczka leży i leży, dopóki coś się nie stanie i okazuje się, że ona leży nam przykładowo 3-4 lata. Tak? Więc pamiętajmy o tym, że dobrze jest wyznaczyć taką osobę, szczególnie dorosłą, która może nam poopisywać pewne leki, tak? Bo nie zawsze to jest tak, że one są przechowywane w sposób właściwy, ale która będzie czuwała nad tym, żeby pewne leki, szczególnie jeżeli są one brane w sposób ciągły, były po prostu opisane, żeby nikt się nie pomylił w razie właśnie jednorazowego otwarcia tej apteczki i sięgnięcia po lek, który wygląda podobnie przez osobę na przykład małoletnią. Więc to plus termin przydatności leków, żeby nie były przeterminowane. W naszej apteczce ziołowej nie będziemy raczej mieli naparów, nie będziemy przechowywać naparów ani odwarów, tylko ewentualnie susz, czyli mieszanki złożone z suszu ziołowego lub ewentualnie preparaty na bazie właśnie alkoholu czy oleju, czy nawet tak zwane alkomiody, więc one tak szybko psuć się nie będą. Jednak należałoby sobie dać taką, wpisać taką datę ważności, tak? Szczególnie jeżeli otwieramy często dane czy susze, czy właśnie produkty, żeby sobie wpisać. No,
To jest umowa, jakby, to jest orientacyjne, dlatego że susz może nam w dobrych warunkach przechowywania, czyli w ciemnym szkle, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, nawet spokojnie ponad rok poleżeć bez żadnych ubytków na jakości surowca. Jednak oczywiście zawsze trzeba sprawdzać, czy coś tam się nie stało, czy jakaś wilgoć nie weszła. Kto jest przezorny, to jest, jak to się mówi, ubezpieczony, tak więc zawsze można, jest ryzyko zatrucia, więc należy po prostu tych rzeczy przestrzegać. Warunki przechowywania to, tak jak już wspomniałam przed sekundą, żeby ta nasza apteczka nie była w miejscu jakimś wilgotnym, albo na przykład w miejscu przy kuchni, gdzie jest gorąco, bo też podobnie jak leki syntetyczne, to leki ziołowe będą nam się po prostu szybciej psuć. Szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju maście. Tak więc nie polecam kuchni jako miejsca przechowywania naszych preparatów w apteczce. No i oczywista sprawa, miejsce, które będzie niedostępne dla małych dzieci, żeby, szczególnie jak teraz są więcej w domu, to żeby nam po prostu pewnych rzeczy nie wzięły i nie było na przykład biegunki. Dobrze. I jeszcze takie złote zasady przyjmowania ziół z mojej praktyki, bo będziemy dzisiaj mówić o substancjach trochę pobudzających, z drugiej strony uspokajających i też o trawiennych, bo jeżeli chodzi o różne leki ziołowe, które są na przeziębienie grypy, to nie ma znaczenia, o której porze dnia je tak naprawdę bierzemy. No może z wyjątkiem tego, żeby się rzeczywiście nie rozgrzewać o określonych porach dnia, albo na przykład kiedy idziemy, musimy wyjść, a wtedy po prostu się nie smarujemy pewnymi maściami rozgrzewającymi, to jest logiczne. Ale chciałam Wam powiedzieć o czym? O tym, że jeżeli stosujemy zioła tak zwane aromatyczno-gorzkie bądź gorzkie, które nam pomagają trawić, to nie stosujemy ich równo z posiłkiem, czyli w jednoczesnym czasie, tylko zawsze 20 albo nawet 30 minut przed posiłkiem, po to, żeby zminimalizować ewentualne ryzyko po prostu wymiotów, dlatego że no, to są substancje zawierające goryczki, które mogą taki efekt przy wrażliwym żołądku wywołać. Zamiast lepszego przyswojenia pokarmów będzie zwrot treści pokarmowej, tak więc tego nie polecam. Zioła pobudzające raczej skupiamy się na tym, żeby je rano brać, a zioła uspokajające już od drugiej części dnia, tak? Czyli od godziny 17-18, tak jak teraz jesteśmy po 17, możemy sobie już coś zaaplikować uspokajającego. Ja raczej nie będę, żeby móc prowadzić dla Was ten warsztat do końca. Dobra, i teraz tak, co zawierają zioła? Trzy grupy będą dla nas związków ważne z punktu widzenia omawianych przez nas receptur, tak? Bo jak widzicie, zioła zawierają wiele różnych związków, ale tak naprawdę to są kompleksy związków. Nigdy nie jest tak, że zioła są złożone z jednego czy dwóch związków czynnych, czy grup związków. Przeważnie to są całe kompleksy. Ale w każde zioło ma swoją specyfikę, tak więc niektóre zioła określamy mianem flawonoidowych, tak, które mają potencjał antyoksydacyjny. Zioła na przykład właśnie trawienne będą zawierały dużo garbników o działaniu ściągającym i też olejki eteryczne będą ważne z punktu widzenia też tego działania uspokajającego, chociażby na przykład w melisie lekarskiej. Jak widzicie, cała gromada różnych związków, które nie będziemy teraz omawiać, ale chcę, żebyście to wiedzieli, bo jeżeli spotkacie się czasami, że macie zioło flawonoidowe, to będziecie wiedzieli, że na przykład warto je zastosować nie tylko na przykład przy problemach z krążeniem, nie tylko jako efekt, można powiedzieć, przeciwrodnikowy, czyli taki odmładzający, ale również będzie pomocne przy czym? Przy przeziębieniu i grypie, czyli w sezonie wirusowym. I zobaczcie, rola flawonoidów też, cały szereg różnych cech. Dla nas ważne jest co? Działanie przeciwzapalne, uszczelniające naczynia krwionośne, jeżeli chodzi o nasze teraz choroby, które nam towarzyszą w tym okresie jesienno-zimowym i ochronne dla witaminy C, czyli przedłużające jej działanie. Fantastyczne. No i teraz część druga, związana z recepturami zielarskimi. Więc jeżeli zaatakuje nas przeziębienie, przyjdziemy do domu, przemokniemy, poczujemy nieprzyjemny dreszcz, to możemy spróbować herbatki pierwszej pomocy, która służy rozgrzaniu naszego organizmu, tak?
Tu doskonałym ziołem według mnie, ja mam nawet ze sobą dzisiaj, przyniosłam co nieco, nie za dużo, bo się nie dało w takich warunkach online, ale na tyle.